Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Proszę Państwa, mamy sobotę, oczywiście cały czas trwa długi weekend czerwcowy. Ci, którzy mają wolne, tak, zazdrościmy. Macie cudownie. No my też już, mam nadzieję, mamy wolne, to znaczy ja dzisiaj w pracy, żeby Wam towarzyszyć w trasie, uprzyjemniać ten czas i powiedzieć, że mamy piękny poranek. To znaczy na wschodzie 15 stopni Celsjusza i to jest najcieplejsze miejsce, czyli Terespol, a Jelenia Góra, południowy zachód, tutaj 6,5 kreski powyżej zera i to jest najchłodniejsze miejsce w tym momencie, ale tak patrzę sobie poza Bieszczadami, poza południowym wschodem, nigdzie raczej nie powinno padać. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już Wam mówię, że to będzie naprawdę piękny dzień, bo tego słońca powinno być więcej, zdecydowanie. Chociaż tak, zachmurzenie mało umiarkowane, okresami tylko będzie wzrastało do dużego. Miejscami też niestety, ale albo istety, bo ten deszcz jest potrzebny, no właśnie może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza, a chłodniej ma być w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany. Szukam informacji o burzach. Brak. I to jest dobra informacja, bo że popada, fajnie. Że nie będzie burz, jeszcze lepiej. No i przy okazji jeszcze to ciśnienie. W tym momencie 1005, ale w południe w Warszawie 1007 hektopaskali pokażą barometry. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i to, na co ja czekałem, wy mam nadzieję też. Lewa w górę! Do godziny 11 dużo będzie o jednośladach. Wróć! Bo dzisiaj to nie do końca będą jednoślady, słuchajcie. To znaczy też jak najbardziej motocykle w grę wchodzą, ale pobawimy się w offroad i to nie tylko na krosie, ale również na kładach. Po prostu będzie się działo, więc zapraszam. Patryk Kuniszewicz i mówię Wam dzień dobry.

0: 10 minut. Po godzinie 6 rano i proszę, proszę, nie tylko my tutaj czuwamy i pracujemy od samego rana. Dzień dobry, całe PRK. Ja już z wami zacząłem dzień, który spędzam w pracy. To Rafał. Serdecznie pozdrawia całe radio kierowców, a i wszystkich na drodze i radiosłuchaczy, stały słuchacze. Rafał. Rafale, samych przyjemności ci życzymy i daj znać, dokąd jedziesz, to chętnie cię na tej trasie poprowadzimy, prawda, Moniko?
1: Tak, jak najbardziej, zapraszamy.
0: Monika Gniewaszewska dzisiaj co 20 minut będzie wam raportowała sytuację. Powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony tym długim weekendem.
1: Bo?
0: We wtorek mogliśmy się, wróć w środę, mogliśmy się tego spodziewać, że będzie większe natężenie ruchu, bo
1: tak
0: będziemy
1: jest.
0: Już wyjeżdżać. W czwartek też było.
1: Tak jest.
0: Wczoraj nie zauważyłem jakiegoś wielkiego spowolnienia na drogach. Przez cały weekend się przemieszczamy. Jak będzie dzisiaj?
1: Zobaczymy.
0: Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ta noc nie była już spokojna dla drogowców. Cały czas zresztą są utrudnienia na śląskim odcinku A4, ale natężenie ruchu jest na tyle niewielkie, że specjalnie nie odczuwają tego ci, którzy jadą A4. Chodzi o odcinek między Katowicami a Wrocławiem, między węzłami Łany-Nogawczyce w pobliżu miejscowości Chechło. 285 km. Doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Tutaj trzy osoby zostały poszkodowane. Do tego zdarzenia doszło nad ranem i wciąż jest zwężenie na jezdni w stronę Wrocławia, ale tak jak wspomniałam, nie widać tutaj spowolnienia, prawdopodobnie z racji pory i tego, że to natężenie ruchu na razie nie jest duże, ale ostrzegamy was, bo drogowcy nie rezygnują z informowania o tym, że zwężenie tutaj na A4, na śląskim odcinku, właściwie przy wyjeździe z Katowic, ze Śląska w stronę Wrocławia na 285 km jest. Kłopoty z przejazdem mieliśmy też na A4 na Podkarpaciu. Teraz już ich nie ma, donoszą służby. Chodzi o odcinek między węzłami Sędziszów, Rzeszów Zachód, miejscowość Bratkowice na Podkarpaciu. Tutaj było zwężenie, a właściwie całkowita blokada jezdni w stronę Rzeszowa po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, potem dachowało. Nie mieliśmy informacji o tym, żeby komuś coś się stało, no ale kłopoty z przejazdem były dosyć spore. Teraz już ich nie ma. No natężenie ruchu, tak jak wspomniałam, minimalne właściwie, nigdzie nie widać spowolnień korków, także na tych trasach, które prowadzą nas do miejscowości wypoczynkowych typu Zakopane, ale też Wisła, czy też na północy kraju, tutaj też bez spowolnień i korków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Rafał się odezwał, że też weekendu nie ma, spędza go w pracy. Ja mu szerokości, przyczepności życzę, a tymczasem pisze: praca stacjonarna, ale dziękuję za piękne pozdrowienia, stały słuchacz Rafał. Miłego dnia, PRK. Rafale, ale przecież przerwa przysługuje, a wtedy stawiasz kierownicę na stole, odpalasz jakąś gierkę i po prostu rajdy, wyścigi. No tak, żeby sobie chwilę pojeździć i troszeczkę się zregenerować, zrelaksować. A tak w ogóle to ci życzę, żeby ta praca jak najszybciej zleciała. Ja dzisiaj z wami jestem do godziny 11, lewa w górę. No i uwierzcie mi, że sporo będzie o jednośladach i w ogóle o offroadzie. Tak, bo dzisiaj postanowiłem was zabrać troszeczkę w błotko. Bo to też jest bardzo fajna frajda, żeby sobie tak po prostu polatać. Mam nadzieję, że macie jakiekolwiek doświadczenia, próbowaliście tego, a jak nie, to zachęcę, żebyście spróbowali, bo nawet patrząc na quady czy motocykle crossowe, to dzisiaj te pojemności zachęcają, bo od 50-tki, może nie w przypadku quadów, bo w przypadku quadów troszeczkę mniej, chociaż 50-tki pewnie też się trafią, można iść tak na

naprawdę do litra i tam już szaleć i wjeżdżać w absolutnie głęboki teren, ale do godziny 11 wszystko się wyjaśni. Tak czy siak, ja cały czas wam mówię o tym, że jest piękny poranek. Dajcie proszę znać, jak tam sytuacja u was, bo odświeżając mnie mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pokazuje mi właśnie, że to na północy jest bardzo ładnie, bo takie 12-13 stopni Celsjusza. Na wschodzie to już w ogóle prawie 15 kresek powyżej zera. Troszeczkę mniej tych stopni jest na południu i południowym zachodzie, bo tutaj tak od 7 do 9 stopni Celsjusza. Co do deszczu, to pada dzisiaj tylko i wyłącznie na południowym wschodzie, okolice choćby Rzeszowa, a tak na pozostałym obszarze kraju. Więcej słońca, mniej chmur, chociaż uwaga, lokalnie dzisiaj też może delikatnie popadać. Co u was? Jak sobota? Wstaliście? Kawę wypiliście? Ewentualnie herbatę? Dajcie proszę znać. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Odbieram wczoraj auto, ruszam, przejechałem kilka kilometrów i co mi się zaświeciło? Rezerwa. Na szczęście nie czeka engine, tylko po prostu rezerwa. I myślę sobie tak, nie no, do domu dojadę, może poczekam do jutra, może jutro będzie troszeczkę taniej, no bo przecież mamy tarczę CPN, czyli ceny paliw niżej. No i wiemy, że codziennie minister energii podaje nową wartość maksymalną dla litra każdego paliwa. Wczoraj obowiązywała 5,94 w moim przypadku, bo chodziło o benzynę bezołowiową E10. Dla diesla, czyli dla oleju napędowego, to było 6,40 za litr. No i co, czekać czy nie czekać? Co byś zrobił?
1: Wiesz co?
0: Zaczekała? Ryzyko?
1: Nie.
0: Zatankowała.
1: Tak.
0: Skoro znasz cenę, jest akceptowalna.
1: Tak.
0: I dobrze byś
1: jeszcze
0: zrobiła.
1: Mam rezerwę?
0: I ja też tak zrobiłem. Od razu
1: ale
0: zjechałem.
1: Ale ja w ogóle nie wierzę, że ty miałeś rezerwę.
0: Tak, no
1: to
0: ale
1: jest mówię, hipotetyczna sytuacja.
0: Nie, od mechanika odebrałem. No wiesz, mechanik musiał zrobić jazdy próbne i tak dalej. Ja
1: rozumiem,
0: normalnie
1: bo
0: pilnuję.
1: Bo ty nie masz, no właśnie.
0: Nie ma mowy. To... No ale jak odbierasz auto,

0: dosłownie parę kilometrów, pik, dziękuję. No i na stację. I dobrze zrobiłem, bo tak jak wam powiedziałem, 5,94 to wczoraj. Dzisiaj i na ten weekend minister energii wyznaczył cenę maksymalną za bezołowiową 95 nie więcej niż 6 zł, a więc te 6 groszy w górę to ruszyło. Dla 98 to jest nie więcej niż 6,63. No i olej napędowy też nam podrożał o 8 groszy. Wczoraj jeszcze było 6,40. Dzisiaj nie może litr oleju napędowego kosztować więcej niż 6,48 zł. Tak wygląda to w ten weekend. Znaczy sobota, niedziela i jeszcze poniedziałek.
1: Aż do poniedziałku, do południa. Nie, do wtorku.
0: Tak, od wtorku będzie mi nowe ceny maksymalne. A co potem? 2 tygodnie miną. Czy będzie przedłużona tarcza CPN? Powiemy wam o tym, jak tylko się dowiemy. Tymczasem wiemy, co na drogach. O tym Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy doniesienia za czwórki. Tutaj na Śląsku zakończyły się już czynności służb. Chodzi o ten odcinek między Katowicami a Wrocławiem. Węzeł Łany-Nogawczyce, miejscowość Chechło. 285 km. Było zwężenie w stronę Wrocławia nad ranem. Trzy pojazdy się zderzyły, trzy osoby zostały poszkodowane. No i działały służby. Teraz już tych utrudnień nie ma pojazdów. Osoby, no niestety, ale trafiły do szpitala. Natomiast pojawiły się informacje i to takie naprawdę, no, tragiczne, bym powiedziała. 27, trasa Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra. Świdnica, 56 km, Lubuskie. Dachował samochód osobowy. Dwie osoby poszkodowane, jedna straciła życie w tym wypadku. Droga jest zamknięta na czas pracy służb. No też oczywiście trzeba ustalić, co było przyczyną tego zdarzenia. No ale my teraz... No nie chcę w sumie ferować wyroków, natomiast pewnie szybka jazda niestety. Natomiast jest objazd trasą wojewódzką 279, tak żeby nie czekać na otwarcie, bo to ma nastąpić dopiero za 3 godziny. Przypomnę, 27 trasa Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra, miejscowość Świdnica, brak przejazdu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wracając do cen paliw, ja już powiedziałem, 6 zł maksymalnie litr paliwa, znaczy bezołowiowej 95, może w ten weekend kosztować, ale oczywiście, że olej napędowy trochę droższy, 6,48, myślę sobie, może gdzieś na trasie u was jest taniej. Dajcie znać, gdzie, po co przepłacać. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

21 minut pozostało do godziny 7. Ja się wcale nie skarżyłem. Właśnie udało mi się skorzystać z troszeczkę tańszych cen paliw. W tym momencie 6 zł maksymalna cena za litr bezołowiowej 95, 6,48 dla oleju napędowego. To tak tylko przypominam, to obwieszczenie ministra energii. Ale widzę wpis w aplikacji: będziesz jeździł hulajnogą, panie Patryk, więc o co ten ból? Z Pragi Południe do PRK chyba można też rowerem. To tyle od

Batyków. Sobieski pozdrawiam. Faktycznie, rowerem to nawet zdarzyło mi się przejechać, ale wtedy obieram inną trasę. Trasą Siekierkowską, fantastyczna ścieżka rowerowa. Co prawda dużo dalej, no ale jak się wyjdzie troszeczkę wcześniej. A hulajnogą? Raz. Raz w życiu spróbowałem. Znaczy pojechałem i wróciłem. Powiem wam szczerze, że mimo zmiany nóg naprawdę odpadają na dystansie 10 km, więc może bardziej elektryczna hulajnoga? No a przy tej okazji, skoro temat został wywołany, to słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że od 3 czerwca dla tych, którzy się poruszają hulajnogami elektrycznymi, ale także i rowerami i w ogóle UTO, czyli urządzeniami transportu osobistego, a więc tymi służącymi do przemieszczania się, które mają silnik, to pamiętajcie, że nie mając 16 roku życia ukończonego, trzeba mieć kask na głowie. Potem, wydaje mi się, że też, ale już to podpowiada nie prawo, tylko zdrowy rozsądek. Więc rodzice, pamiętajcie, bo w przestrzeni medialnej różne informacje się pojawiły, że na każdej hulajnodze, tak, my do tego namawiamy, na zwykłej takiej hulajnodze, niektórzy mówią analogowej, którą trzeba się po prostu odpychać nogą, kask nie jest niestety według mnie obowiązkowy do 16 roku życia, ale przez nas jak najbardziej zalecany, bo to jest po prostu bezpieczeństwo. Jednak, jeżeli to już jest hulajnoga elektryczna, tutaj kask do 16 roku życia jest obowiązkowy, ale pamiętajcie, że taką hulajnogą można przemieszczać się kończąc dopiero 13 rok życia. W sytuacji roweru jest troszeczkę prościej, bo samodzielnie można jeździć od 10 roku życia, jeżeli mamy kartę rowerową, rzecz jasna. No i tutaj też ten kask jest obowiązkowy. A te urządzenia transportu osobistego, UTO, to na przykład te różnego rodzaju elektryczne deskorolki. Więc pamiętajcie, że tam też do 16 roku życia trzeba ten kask mieć na głowie. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, które obowiązują nas od 3 czerwca, bo pamiętajmy, że dla kierowców też kilka zmian się pojawiło. To znaczy nowy taryfikator. Biorę to w cudzysłów, bo tutaj chodzi o przyznawanie punktów karnych i możliwość ich kasowania. Już nie każde będzie można skasować kursem reedukacyjnym, czyli raz na pół roku 6 punktów, dlatego, że niektóre zostają z kierowcą na 12 miesięcy. Tak tylko przypomnę, że jeżeli nie udzielimy komuś pomocy w ruchu drogowym, poszkodowanemu w wypadku, albo będziemy prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub też środków odurzających, narkotyków, no to nie dość, że konsekwencje tego będą bardzo poważne, to te punkty przyznane na pewno zostaną z nami przez 12 miesięcy. No, to uważajcie na siebie. Zmiany od 3 czerwca, a nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

0: 10 minut jeszcze pozostało do godziny 7 rano. James Brown. Tak gramy, żeby ten poranek w sobotę był jak najprzyjemniejszy dla was. No to jak on wygląda? Co u was? Co słychać? Dajcie znać w apce.
1: Chyba śpią jeszcze, wiesz?
0: Tak?
1: Tak mi się wydaje.
0: Budzimy! Piękne słońce.
1: Ale
0: jest właśnie...
1: Zostaw, niech pośpią.
0: Słuchajcie, z Moniką i Zeweliną rozmawialiśmy w reżyserce, że ten dzisiejszy poranek, ten wschód, ten brzask, coś niebywałego.
1: Warto było. Warto było wstać. Także dobre, no, to wstawajcie.
0: Nie wierzycie nam? Zajrzyjcie przez okno. A przy okazji, gdybyście ruszali w trasę, posłuchajcie, co mamy wam do przekazania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No na drogach pusto, więc jeśli ktoś wyrusza w trasę, to jak najbardziej przejazd pełen, choć są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać, chociażby w miejscach, gdzie są prowadzone prace drogowe, bo to już nawet nie o to chodzi, że jest zmieniona organizacja ruchu i tak jest między innymi na A1 w okolicach Torunia, która dzisiaj się w ogóle nie korkuje, to jest też dobra wiadomość. Chodzi o ten odcinek między węzłami Toruń Południe, Nowa Wieś, tutaj w stronę Gdańska, jeden pas zwężonej jezdni podzielonej dla tych, którzy jadą w stronę Łodzi i w stronę Gdańska. I ci, którzy jadą w stronę Gdańska, jadą jednym pasem, a ci w stronę Łodzi dwoma. No i ta A1 bardzo lubi się korkować, ale w tej chwili natężenie ruchu jest na tyle małe, że jedziemy bez żadnych spowolnień. Natomiast ostrzegamy was, spowolnień jeszcze nie ma, ale na obwodnicy Wrocławia działają służby, a właściwie ekipy remontowe, naprawiają bariery energochłonne. No i w związku z tym na A8 te ekipy będą sobie i na jednej jezdni, i na drugiej. Na jednej, czyli tej prowadzącej w stronę Łodzi i też tej, która prowadzi nas w kierunku Kudowy. A więc na A8, właściwie na całej jej długości, trzeba spodziewać się dziś właśnie takiego remontu. Na razie spowolnień nie ma, jak wspomniałam, natężenie ruchu jest na tyle małe, że jedziemy bez problemów A8. Doszło już niestety do tragicznego zdarzenia na 27. To jest zgłoszenie od służb lubuskie, trasa Nowogród-Bobrzański, Zielona Góra przez miejscowość Świdnica. Nie przejedziemy, droga jest zablokowana zupełnie. Objazd został poprowadzony wojewódzką 279. Dachował samochód osobowy, dwie osoby zostały mocno poszkodowane, no a jedna straciła życie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.
0: A po ile u was paliwo na stacji? Benzyna i olej napędowy nas interesują. Dajcie znać w aplikacji PRK.

0: No i mamy godzinę 7. Mamy też sobotę. Przypomnę, 6 dzień czerwca. Szybko aktualizuję mapę pogodową, bo teraz właśnie będzie prognoza. I wam mówię, że cały czas te wartości się nie zmieniają. Najcieplej na wschodzie Terespol, 14,3 stopnia Celsjusza. Najchłodniejszym miejscem w Polsce jest Jelenia Góra, 7 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Pamiętajcie, że deszcz jest potrzebny. Jak tak delikatnie popada, nic złego nam się nie stanie. Najważniejsze, że w tej informacji pogodowej od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma informacji o burzach, o gwałtownych zjawiskach pogodowych i to jest dobra informacja. A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być dzisiaj w rejonach podgórskich i nad morzem, bo tam takie 17-19 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. No i tak patrzę sobie jeszcze na to ciśnienie. Całkiem przyjemne. 1005 hektopaskali, w południe 1007 hektopaskali, choć przewidywany jest i spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam się kłaniam nisko. Już teraz wam mówię lewa w górę, bo przecież w każdą sobotę od 6 do 11 dużo o jednośladach, o tej frajdzie. Dzisiaj też troszeczkę kładów wjedzie. No i cóż, zapraszam was na wspólną jazdę i mówię dzień dobry, Patryk Kuliszewicz.

0: Gdybym miał rzucić tę robotę tak po prostu z sekundy na sekundę i zająć się czymś innym,
1: to
0: dzisiaj bym
1: leżał na plaży.
0: Nie. Dołączyłbym do Marcina instruktora. Wyobraźcie sobie, napisał: pozdrowienia z Bośni dla wszystkich słuchaczy PRK. Zaraz lecimy do Czarnogóry, do Parku Narodowego Durmitor. Oczywiście na motocyklach, lewa w górę.
1: A, no ty lubisz.
0: Gdyby tylko teleportacja była możliwa, naprawdę, rzucam wszystko, jadę z wami.
1: No coś, ja wiem, że ty nie chciałeś wracać z tej wyprawy waszej. No. Słyszałam.
0: Ale się działo. Ale wiecie co?
1: Będzie powtórka.
0: Dzisiaj lewa w górę do 11 i cały czas myślimy nad nową wyprawą, to może i was zapytam jakąś ciekawą trasę po Polsce.
1: Proszę bardzo.
0: Po Polsce, bo to nas ogranicza. Chcemy pokazać, że w wakacje można przemierzać nasz piękny kraj motocyklami, jednośladami. Jest naprawdę cudownie. Dasz się namówić? Na hol cię weźmiemy.
1: Na hol?
0: No.
1: No nie, no to już wolę sama. Będę za wami na rowerze jechała.
0: Ja bym ci załatwił 125.
1: I
0: na
1: co?
0: Kategorię B, na prawo jazdy, mogłabyś z nami jechać. No. Abyś się bardzo przydała.
1: Tak? A do czego?
0: Ktoś śniadanie rano musi zrobić.
1: Mi?
0: Tak, tobie oczywiście, żebyś mogła pochwalić.
1: Dobra, no, w sumie tak.
0: Udało się wybrnąć z tej sytuacji. 10 minut po 7. Monika Gniewaszewska i najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A propos śniadania, no to chyba jest dobra pora, tak żeby je sobie zjeść jeszcze na spokojniej wyruszyć, bo pusto jest na drogach, a więc jeśli ktoś sobie zje śniadanie i teraz wyjedzie, to pełna jest gwarancja na to, że przejedzie sprawnie, bo natężenie ruchu jest naprawdę znikome, a więc nigdzie nie ma spowolnień, korków, to już w ogóle nie. Natomiast trzeba uważać, bo chociażby na obwodnicy Wrocławia, to tutaj spotkacie ekipy pracujące, naprawiające bariery energochłonne. Na A8 są między węzłami Wrocław-Psie-Pole, Wrocław-Południe i spotkamy je, te ekipy, dziś do godziny 15. Prace będą trwać raz na jezdni w stronę Kudowy, a raz na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, a więc te zwężenia będą raz tu, raz tu, przed czym was ostrzegamy. Jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to niestety o poranku tragiczne zdarzenie miało miejsce na 27. Droga jest zablokowana przez miejscowość Świdnica. Nie przejedziemy. Trasa Nowogród, Bobrzański, Zielona Góra. Tu mieliśmy tragiczne zdarzenie, śmiertelny wypadek. Dachował samochód osobowy, dwie osoby poszkodowane. Jedna straciła życie. Działają służby cały czas i tak ma być około 3 godzin nawet. No bo tragiczne zdarzenie. A więc trzeba sprawdzić, dlaczego tak się zdarzyło, a nie inaczej. Poza tym na drogach spokojnie, miejmy nadzieję, że tak już zostanie i że też to natężenie ruchu nie będzie dzisiaj na tyle duże, żeby nie można było jakoś swobodnie przejechać. Dobrze też wygląda cały czas sytuacja na A1. Ta A1, która lubi się korkować, a więc okolice Torunia, węzeł Toruń Południe, Nowa Wieś, to tu trwają prace, zwężenia są i tu są korki. Zdarzają się i to często, teraz ich nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz jeszcze raz upomnę się o ceny paliw, bo podałem te maksymalne, ale jaka jest średnia u was na trasie? Dajcie znać, czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 7 rano i tak cały czas upominam się o informacje od was, jak tam u was na trasie, jeżeli chodzi o ceny paliw, bo tak jak już wam wspominałem, minister energii leciutko podniósł ceny maksymalne, jeżeli chodzi o ten weekend. Myślałem, że przez cały długi weekend czerwcowy będą obowiązywały te niższe. No, obecnie wygląda sytuacja tak, że za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej jak 6 zł, a za litr oleju napędowego 6,48. A u was na trasie?
1: Dzień dobry, z tej strony Jan z Lexusa. Wręczyca Wielka, powiat kłobucki. Cena benzyny 95, 5,79. Pozdrawiam.
0: 5,79? Ludzie, tankowałbym do pełna jeszcze w usta.

bym chyba nabrał. Bardzo fajnie. A jak u was? Bo podglądam jeszcze na Autocentrum te dane z 16 województw. I wiecie co? Mimo, że cenę za bezołowiową 95 mamy na poziomie 6 zł, to jednak średnia dla kraju to jest 5,86, co według mnie jest bardzo dobrym trendem. Powinno być taniej, a nie drożej. Zresztą dla oleju napędowego nie 6,48, tylko ta średnia z 16 województw to 6,19 i oby te ceny cały czas spadały. Tak patrzę sobie jeszcze, które województwo jest najtańsze, które jest najdroższe. Wychodzi na to, że na przykład Lubelszczyzna jest województwem tańszym. Łódzkie również. Podobnie Małopolska na Mazowszu i na Podkarpaciu jest tanio, ale najtaniej w tym momencie wychodzi nam tutaj województwo pomorskie, jeśli chodzi o benzynę 95. Ale podobnie jest z olejem napędowym, bo podobno można zatankować nawet i za 5,99 litr diesla. No to tego wam oczywiście życzę. Gdyby ktoś jeszcze chciał podzielić się, jakie ceny są u niego na pylonach, to czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy razem, 21 minut po 7:00.

ceny paliw, to nas interesuje. Ja wam podałem maksymalne w Polsce. Średnia w 16 województwach jest troszeczkę niższa, a teraz dostałem złoty 87, ale zaraz, poczekaj, bo tam z przodu jest symbol niezłotu.

0: polskie, tylko euro. No właśnie, to jest euro 87, a to jest Dublin i to jest cena za olej napędowy. Pozdrawia Wiedźmin z Irlandii.
1: Dublin ma euro?
0: No i ma po dwa prawie ropę za litr. No w przeliczeniu.
1: Aha.
0: A na złotówki?
1: Zdziwiam
0: to taki
1: się.
0: 8 złotych, czyli 8 drożej zeta. Niż u nas.
1: No tak, bo podobno w Europie to my mamy najtaniej.
0: Dostałem też informację, no bo mamy tarczę, CPN.
1: No tak.
0: Zobaczymy jak długo, życzyłbym sobie do końca wakacji.
1: Prawda jest taka, że no, na Bliskim Wschodzie spokoju nie widać, więc...
0: Więc tarcza może być przedłużona. A przy okazji dostałem zadanie, sprawdź cenę w Austrii, bo są wakacje.
1: No i?
0: To za chwilę sprawdzę, a w tym czasie Monika Gniewaszewska przekaże wam informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ruch jest coraz większy, ale na razie nie widać jeszcze jakichś dramatycznych sytuacji i korków. Natomiast na Zakopiance pojawiły się samochody i tym samym pojawił się koreczek. Niewielki, Mogilany Głogoczów to tu, na jezdni prowadzącej w stronę Zakopanego. Krajowa Siódemka, zwalniamy na tym odcinku. Co jest powodem tego spowolnienia? Trudno powiedzieć na razie. Nie mamy oficjalnie zgłoszenia od służb. Spowolnienie korek długi nie jest, bo ma około pół kilometra, a więc nie wydaje się, żeby to było coś dramatycznie utrudniającego przejazd czy spowalniającego tenże właśnie w stronę Zakopanego. No ale ostrzegamy was, że coś takiego się tutaj na Zakopiance pojawiło. Obwodnica Krakowa, skoro jesteśmy tutaj, bez problemów zupełnie jedziemy. A od bramek w Balicach po węzeł Kraków Południe i dalej w kierunku Rzeszowa i w przeciwną stronę bez spowolnień i korków. Podobna sytuacja na Śląsku, na Dolnym Śląsku również A4 zupełnie przejezdna. Przypominamy wam tylko, że na obwodnicy Wrocławia prowadzone są prace drogowe, a więc są zwężenia. Raz na jednej, raz na drugiej jezdni. Chodzi o odcinek między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Psiepole. Tutaj drogowcy naprawiają bariery energochłonne raz na jezdni w stronę Łodzi, a raz na jezdni w kierunku Kudowy. No i niewielkie spowolnienia już pojawiają się na północy kraju, a właściwie w okolicach Torunia, przy dojeździe do Torunia A1 jadąc. No tutaj mamy te prace drogowe, które sprawiają, że kierowcy zwalniają jadąc w stronę Gdańska, bo przypomnę, do dyspozycji kierowców w stronę Gdańska właśnie jest tylko jeden zwężony pas. No i stąd te korki. No i tutaj już na wysokości Nowej Wsi mamy bardzo niewielkie, ale już jednak spowolnienie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dostałem zadanie i je wykonałem, melduję posłusznie. Chodziło o cenę paliwa w Austrii. No i tak euro to jest złoty, wróć, euro 79 za litr benzyny 95, euro 83 za olej napędowy, co daje nam takie 7,5 zł za benzynę i 7,75 za olej napędowy. No to stwierdzam, że u nas jest taniej.
3: Minuta

0: No to teraz jeszcze ceny paliw, słuchajcie, z Niemiec, Homburg, pozdrowienia od Waldiego. No i widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o średnią, takie euro 91, euro 92, czyli blisko 2 euro, to jest za benzynę? Czy to jest olej napędowy? Tego nie umiem ustalić. No myślę, że chodzi o olej napędowy, czyli blisko 2 euro, no to takie no... 8 z hakiem, prawie pod 9 zł. Ale słuchajcie, jeżeli zatankowaliście się do pełna, w Polsce naprawdę warto, bo mamy najtańsze ceny, jeżeli chodzi o Europę i Unię. No przypomnę, tylko na ten weekend minister energii podał ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6 zł 48 groszy. To co? Tankujemy nasz motocykl, czy to kładka do pełna i ruszamy w trasę. Teraz tylko pytanie... Dokąd? Zbieram ciekawe miejsca, pomysły. Wiemy, jak jest z tą pogodą. Nawet dzisiaj gdzieniegdzie może przelotnie popadać, ale my się tego nie boimy. Chodzi przecież o przygodę. No i to, co najważniejsze, przyroda wokół nas musi być piękna. To musi być malownicze miejsce. To muszą być wspomnienia. Co proponujecie?
1: Dzień dobry. Witam, drogie Radio PRK. Jeżeli chodzi o wyprawy motocyklowe, no to jak dłuższe ja jestem z Trójmiasta, to... Lubię góry stołowe po Polsce, ale jak taka jednodniowa wyprawa sobotnia, to wyskoczyć z Gdańska na Fromburg, tutaj Braniewo, pojechać tymi drogami, przepiękna wyprawa, lub wyskoczyć w kierunku Jeziora Żarnowieckiego, pojechać później na Półwysep na Hel. Winkli nie ma, ale też piękny widok. Pozdrawiam wszystkich. Lewa w górę, Marcin z Trójmiasta.
0: Dzięki za taką propozycję. Ale to była Polska Północna. Czekam na propozycje ze wschodu, z zachodu, z południa. Sam też będę miał coś dla was za moment. Z okolic Warszawy odkryłem bardzo fajny tor offroadowy. Szczegóły już za moment.

0: 10 minut pozostało do godziny 8 rano, no to chyba już po śniadaniu, po kawie, po herbacie i może nawet ruszacie w trasę. No jasne. Zobacz, coś za oknem się dzieje.
1: 7:50.
0: Słońce już prawie w horyzoncie.
1: Nie,
0: bo to jest tak, że jak jest ładna pogoda, jak jest dzień wolny, owszem, można się zregenerować, wyspać porządnie i odpocząć.
1: Co, jak deszcz pada, to możemy spać, a jak jest słońce, to trzeba wstawać?
0: Korzystać z pogody. I nawet, słuchajcie, wsiąść w samochód, pojechać za miasto i tam, nieważne gdzie, nawet na zwykłej łące, nad wodą, położyć się na kocu i spać.
1: A wystarczy może taka torsiera tak zwana?
0: Poczekaj, co na to wuje Google? Jak torsiera?
1: To jest potoczne określenie takiego malutkiego balkoniku w bloku mieszkalnym. Że jesteś...
0: Czy leżak się zmieści?
1: No nie bardzo, leżak jest w mieszkaniu, a stopy są na zewnątrz.
0: Nie.
1: Może być?
0: To ja proponuję jednak, słuchajcie, wziąć motocykl, kłada, samochód, cokolwiek, nawet autobusem czy koleją, za miasto i tam na kocyku, zabrać tylko wodę ze sobą.
1: Koszyczek.
0: I odpoczywać.
1: A w koszyczku bułeczka.
0: Żebyście tam dotarli bez korków, Monika wam powie, jak sytuacja na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No rzeczywiście, jeśli daliście się namówić na to, żeby wyruszyć teraz w trasę, no to bardzo dobry jest to pomysł, bo spowolnień korków brak, bo natężenie ruchu na razie jest nieduże. Wygląda na to, że znacząca większość z nas jeszcze sobie odpoczywa, śpi, spokojnie je śniadanie. No i dobrze, niech tak będzie. W każdym razie, no niestety, ale rano nie obeszło się bez tragicznego zdarzenia drogowego i właśnie tak jak mówiłam o przyczynach, że nie należy jednak ferować wyroków i to nie była nadmierna prędkość, jak się okazuje. Wstępne ustalenia policji z 27, gdzie doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego, są takie, że samochód osobowy, a i owszem dachował, ale na skutek tego, że przed to auto wybiegł dzik. No i w związku z tym ostre hamowanie, dachowanie, dwie osoby poszkodowane mocno, a jedna niestety poniosła śmierć. Nie udało się uratować. Mimo reanimacji, obecności służb medycznych od razu na miejscu, to osoby tej nie udało się uratować i zginęła. 27, chodzi o odcinek między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą w Świdnicy w Lubuskiem, 56 kilometr. To tutaj doszło do tego zdarzenia drogowego. Cały czas trzeba korzystać z objazdów. Te zostały poprowadzone wojewódzką trasą 279. No a tak jak wspomniałam, tych teraz utrudnień związanych z natężeniem ruchu brak, spowolnień nie ma, korków nie ma. Troszkę rysuje się takie niewielkie spowolnienie na A1 przy dojeździe do Torunia, jadąc w stronę nadmorza oczywiście, no bo tutaj dostępny dla kierowców jest jeden pas zwężonej jezdni, ta druga jest wciąż remontowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: To już minuta po godzinie 8 rano. Odświeżam tradycyjnie mapę pogodową i sprawdzam, która część Polski jest najcieplejsza. To jest północny zachód. Tam 15 stopni Celsjusza, a myślę dokładnie o Świnoujściu. Za to wzdłuż Trójki na południe jadąc, najchłodniej jest na Dolnym Śląsku. Kłodzko, 8,5 kreski powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej i podglądamy prognozę pogody, a dzisiaj odetchniemy z ulgą, przynajmniej burze nie są zapowiadane. Gdzieniegdzie może dzisiaj słabo, przelotnie popadać. W ogóle to zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko okresami tych chmur będzie przybywać. Z kolei temperatura całkiem przyjemnie, bo na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej co prawda ma być w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19 stopni. A wiatr słaby i umiarkowany. I tyle. Nic dodać, nic ująć. Przyjemna sobota nam się zaczyna. W tym momencie 1005 hektopaskali. Urośnie to ciśnienie, bo barometry w Warszawie w południe pokażą 1007 hektopaskali, chociaż w ciągu dnia przewidywany jest i spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wam się rozpoczyna sobota? To taki półmetek, w zasadzie już druga część tego długiego weekendu czerwcowego, chociaż dla tych, którzy w czwartek, piątek pracowali, to może być pierwszy dzień wolnego. Macie jakieś plany? Dajcie znać w aplikacji PRK. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, lewa w górę.

0: PKS Zielona Góra pozdrawia z Klagenfurtu w Austrii. Pogoda deszczowa. Dziękujemy za pozdrowienia i zapraszamy z powrotem. Wracajcie do nas. U nas naprawdę
1: słońce.
0: Piękna pogoda, ciepło, nawet do 26 stopni Celsjusza. Nic, tylko korzystać. A jak już będziecie wracać, to na tej S3, to my was poprowadzimy, rzecz jasna. Właśnie S3, S5, S7, A1, A2, A4, my wszystkie te trasy dla was sprawdzamy. Szczególnie teraz, 11 minut po godzinie 8, przyglądając się utrudnieniom. Posłuchajcie, gdzie występują.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na razie niewiele jest tych utrudnień, to jest dobra wiadomość, natomiast no niestety, ale rano doszło do tragicznego zdarzenia. Na 27 przed auto wybiegł dzik. No i dachowało to auto. Niestety kierowca, młody kierowca, jechał z rodzicami, ojca nie udało się uratować. On i jego mama trafili do szpitala. Chodzi o 27 i trasę Nowogród Bobrzański, Zielona Góra w Świdnicy. To jest niedaleko Zielonej Góry, taka miejscowość, mała wieś, 56 kilometr. To tutaj doszło do tego tragicznego zdarzenia. Droga 27 jest w Świdnicy zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła objazd wojewódzką 279. To tutaj jedziemy tą trasą, żeby ominąć blokadę we wsi Świdnica na odcinku między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą. To na szczęście jedyne zgłoszenie od służb, które obecnie mamy, oby tak zostało. Tragiczne zresztą, także uważajcie na siebie, uważajcie na te znaki, które stoją przy trasach, informujące o tym, że zwierzyna może wypaść, wybiec na drogę, bo one tam sobie tak nie stoją, tylko rzeczywiście może tak być. Najpóźniej zdarzenie jest tragiczne w skutkach. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, tak jak wspomniałam, ono nie jest duże i tak też nigdzie nie ma jakichś dramatycznych spowolnień, choć już delikatnie nam zaczyna zwalniać ta A1. Ten korek się, za dużo powiedziane, ale spowolnienie nie wydłuża się, ale jest obecne na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. To jest ten odcinek przy dojeździe do Torunia, w stronę Gdańska między węzłami Toruń Południe, Nowa Wieś. To tutaj trwa remont, no i rzeczywiście potrafi się A1 mocno zakorkować, ale teraz jest w porządku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

Ja bym chętnie do niej napisał, ale wy też do mnie piszecie i to jest dla mnie najcenniejsze, szczególnie kiedy informujecie na przykład o cenach paliw, to raz. Dochodzą do nas różne informacje, bo w Polsce to my znamy te ceny maksymalne. Ja może jeszcze raz szybko przypomnę, 95 maksymalnie 6 zł może kosztować w ten weekend, do niedzieli, w zasadzie do poniedziałku, a litr oleju napędowego maksymalnie

0: nie 6.48. Wcześniej mieliśmy informacje, jak to wygląda na choćby za granicą, czyli południu, na zachodzie. W Austrii tam takie euro 79, Dublin euro 87. Mieliśmy też informacje z Niemiec, z Hamburga, że to jest najdrożej. Euro 91, 92. Tylko nie wiedziałem, czy to benzyna, czy to olej napędowy.
1: Dzień dobry, PLK. Waldi z Hamburga. To była cena benzyny, 95. Pozdrowienia dla wszystkich. Cześć.
0: No i wszystko jasne, czyli u nas okazuje się jest najtaniej. To co? Do pełna? I tak jak wam powiedziałem, czy to motocykl crossowy, bo w końcu to jednym śladem lewa w górę do godziny 11 w PRK Polskim Radiu Kierowców, czy wolicie na przykład dosiąść quada, tak zwany pojazd ATV bądź UTV, to jest nieistotne. Ważne, że szukamy dzisiaj kawałek terenu, malowniczego miejsca, gdzie można i odpocząć, i troszeczkę się w cudzysłowie powściekać. I wiecie co? Wyjeżdżając z Warszawy, parę kilometrów zaledwie. Ja też znalazłem takie miejsce, gdzie byłem na evencie i testowaliśmy różnego rodzaju quady. Po godzinie 9 więcej wam o tym opowiemy z Jakubem Sporkiem. No i powiem szczerze, że miejsce zrobiło na mnie duże wrażenie, bo ogromne pole, gdzie można legalnie, nikomu nie przeszkadzając, po prostu pojeździć sobie tak offroadowo. Czy to quadem, czy choćby motocyklem crossowym. Nawet i turystyk by się tam odnalazł. A oto osoba, która tym miejscem zarządza.
2: Jasińska Agata, event manager Stodoła Rasztów.
0: Tutaj widziałem znak Stodoła?
2: No tak, no bo to są stare stodoły. To jest teren PGR-u dawnego. Tak, okay. Mamy dwóch właścicieli, takie młode, prężnie działające osoby. Mamy odrestaurowane stodoły, robimy tutaj eventy, robimy przyjęcia okolicznościowe, śluby, komunie, plener, wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Mamy
0: to takie czy A czy można się pobrudzić?
2: No jasne, że
0: można, macie dużo terenu. Pewnie. Właśnie, bo ja sobie przed chwilą polatałem tutaj po waszym terenie, to jest hektarów.
2: Trudno mi powiedzieć, ale z
0: 1 500 100 900.
2: No tak, tak, nie znam dokładnego terenu, jakby razem z tym torem kodowym, na którym byłeś przed chwilą, jeździłeś, no to nie znam jakby całego metrażu. Bardziej jestem tutaj w środku, no ale jak widzisz, jakby klimat się wpasował w nasze dzisiejsze wydarzenie.
0: Szczerze? Ja powiem tak, fajna miejscówka, bo raptem wyjechałem z Warszawy, nie wiem, na parę kilometrów, a troszeczkę się poczułem, jakbym był na Warmii i Mazurach.
2: No tak.
0: Jest taki klimacik.
2: No jasne, że można się tak poczuć. Zobacz, masz leżaczki, masz wodę i czujesz się, jakbyś był zupełnie gdzie indziej.
0: Jakie zwierzątka coś?
2: Tak.
0: Bo konie mechaniczne to przetestowały.
2: Tam ze stadni na konie jest niedaleko, no. Też na naszym terenie, tylko jakby to już nie pod nami.
0: Dobra, zbliża nam się bardzo fajny sezon. Wakacyjny. Czerwiec, lipiec, sierpień. A może tak po prostu przyjechać nawet motocykliści na obiad?
2: Jeszcze nie, bo nie mamy jakby własnej restauracji. Nie, jeszcze nie mamy na miejscu restauracji. Mamy oczywiście ma olbrzymie zaplecze kuchenne, no ale działamy właśnie, kuchnia działa na eventy, na wszystko co personalizowane. Być może w dalekich planach może będzie otwarcie jakiejś restauracji.
0: Czyli zabieramy po prostu ze sobą prowiant, znaczy kanapki, coś tam w termos, w plecak albo do kufra i tyle. Dobra, a jakie wy miejsce polecacie? Może macie jakiś taki zakątek, gdzie warto pojeździć rekreacyjnie bądź offroadowo? Czekam na propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 29 minut pozostało do godziny 9. Ruszacie w trasę? Koniecznie z PRK Polskim Radiem Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I właściwie to można od razu go to hell, bo jeśli jedziecie nad morze, to dojedziecie bez żadnych problemów. 216 Władysławowo-Hel w te i z powrotem. Przejazd pełen, a więc jeśli wracacie dzisiaj z nadmorza i właśnie to jest ta pora, no to też bez problemów z Helu do Władysławowa się dostaniecie. W przeciwną stronę również 216 przejezdna, również do obwodnicy Gdańska, Trójmiasta po prostu, więc przejazd pełen. To też jest taka pora, że inne trasy również są w tej chwili przejezdne. Też te takie punkty, w których ta trasa lubi się korkować, na przykład A1, tutaj przejazd jest pełen, choć niewielki, ale bardzo niewielkie spowolnienia są na jezdni w stronę Gdańska, no bo tutaj ten remont trwa i jest zmieniona organizacja ruchu. Też przypominamy Wam o pracach drogowych, które dziś prowadzone są na A8, na obwodnicy Wrocławia i zajęty jest raz jeden, raz drugi pas na jezdni prowadzącej w stronę Kudowy, w stronę Łodzi. Kierowcy zwalniają między do godziny 15, tak będzie, i między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Psie Pole, bo tu naprawa barier energochłonnych trwa, ale też z tego powodu spowolnień nie ma, więc to jest dobra wiadomość. Nie zwalniamy również na obwodnicy Krakowa, na Śląsku. Ten przejazd jest absolutnie pełen. Doszło jednak dziś do jednego tragicznego zdarzenia drogowego. Na 27 bez przejazdu przez małą wieś Świdnica. Ona jest niedaleko Zielonej Góry. To jest trasa Nowogród Bobrzański, Zielona Góra właśnie w Lubuskiem. Tu przed auto wybiegł dzik, ono dachowało, jedna osoba straciła życie, nie udało się uratować jej, dwie inne zostały poszkodowane, trafiły do szpitala, no a teraz droga jest zamknięta, objazd został poprowadzony wojewódzką 279.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zbieram propozycje ciekawych miejsc, do których można dotrzeć motocyklem, ewentualnie quadem. Chodzi o rekreację, ale z offroadem w tle. Dajcie znać, czy znacie takie miejsce i wskażcie, dokąd warto wybrać się na weekend. Choćby dzisiaj. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Wiecie, że ja często powtarzam, życie jest po to, by latać na moto. Uwielbiam to powiedzenie, bo to pokazuje właśnie, że gdy przychodzą te ciepłe miesiące, chociaż dla niektórych motocyklistów sezon trwa przez cały rok, no to właśnie wtedy poczuć może niekoniecznie wiatr we włosach, bo kask jest obowiązkowy i dla bezpieczeństwa wymagany wręcz, ale jednak tę wolność, tę niezależność, tę przygodę. I mam nadzieję, że dzisiaj trochę mi wybaczycie, że te dwa kółka, no do nich doczepiłem dwa kolejne, bo mamy dzisiaj pojazdy UTV, ATV, no i będziemy testować. A przy okazji, jeżeli przed wakacjami ktoś chciałby złapać tej zajawki, bądź w wakacje spróbować, czym ta przygoda w ogóle pachnie, to mam nadzieję, że dzisiaj

0: trochę tego doświadczymy i znajdzie odpowiedź na pytanie, co dla niego jest najlepsze, bo tutaj można wybierać, przebierać napęd na 2, na 4 koła, słuchajcie, mamy tutaj możliwość doczepienia wyciągarki, kładów takich terenowych, błotnych wręcz, ale co ja wam będę opowiadał? Mam od tego człowieka do zadań specjalnych, to jest Jakub Sporek.
1: Witam was bardzo serdecznie, jesteśmy w tym momencie na Demo Days, gdzie pokazujemy naszym dealerom nowe kłady, jakie wprowadzimy na rynek jeszcze w 2026. Mamy pojazd UTV, czyli Utility Terrain Vehicle. Mamy również ATV-y, czyli potocznie zwane kładami All Terrain Vehicle. I mamy różne przede wszystkim pojemności, bo są 300-ki, są też kłady o pojemności 600, są litry, są kłady do błota, są kłady z napędem tylko na tylną oś, są kłady z napędem na 4 koła, są kłady krótkie, są kłady długie, dwuosobowe, także tu naprawdę można się pogubić i myślę, że nie jedną książkę można by było na ten temat napisać i nie jeden wykład można by było przeprowadzić.
0: Mamy kawałek płaskiego terenu. Po co nam 4 napęd? Tak naprawdę tył wystarczy, że się odpycha, bo wtedy fajnie się driftuje. Na terenie prywatnym to jest przecież legalne. No i fajnie jest zerwać tak od 0 do 60.
1: Popieram. Na wyścigach na przykład w Drawsku Pomorskim, gdzie jest dużo płaskich, szybkich odcinków, uwielbiam jeździć z tylnym napędem, natomiast pamiętaj, że czasami można z tej trasy wylecieć, ale żeby się na nią z powrotem dostać, to już wypada mieć 4x4. Lub też, jeżeli mamy kłada, który nam służy do zajawki, do tak zwanego wściekania się, powiedzmy sobie to głośno, no bo lubimy dobrą zabawę i adrenalinę, i mamy kłada, który służy nam na przykład do pracy, bo żona pyta, kochanie, ale po co nam kład? A ty powiesz, odśnieżę w zimę. Prawda? Żebyś miała piękny podjazd.
0: A to ładne, ładne.
1: To wówczas mówisz do niej, ale patrz, ten kład ma napęd na 4 koła, a będziemy chcieli się gdzieś wybrać, więc uważam, jeżeli jest taka możliwość, warto jednak pomyśleć o 4-napędowym, tak zwanym 4-butnym kładzie.
0: A w gratisie, jak sami słyszeliście, nawet możliwość przekonania i argumentacji, kiedy druga połowa nie do końca chce się zgodzić na taki zakup. Chociaż wcale nie trzeba tego kupować od razu. Można wypożyczyć, można spróbować takiej właśnie jazdy w terenie. I my dzisiaj będziemy próbować, gwarantuję wam, będzie coś lekkiego, coś ciężkiego, coś do typowej rekreacji i takiej ekstremy w błocie. A to wszystko w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Lewa w górę.

0: zawsze po stronie kierowców, choć nie zawsze po stronie kierowcy.
1: Jak to?
0: Po stronie kierowców,
1: ja
0: bo wam towarzyszymy w trasie.
1: Stronie.
0: Ale nie zawsze za kółkiem, bo czasami siadamy sobie na tylnej kanapie i tak wam szepczemy do łóżka, którędy jechać, żeby ominąć korki.
1: Mhm.
0: Ale to jest spokojny weekend. Słuchajcie, ta sobota poza kilkoma zdarzeniami w ruchu drogowym naprawdę nie obfituje w jakieś potężne natężenie ruchu, co jest dobrą informacją.
1: Myślę, że śpicie jeszcze sobie.
0: I o to właśnie chodzi. Choć trochę was namawiamy, żeby ruszyć, skorzystać z pogody i dzisiaj gdzieś się przejechać, najlepiej poza miasto.
1: Ale nic nie trzeba.
0: Nie, to jest tylko...

0: tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś chce. Mhm. A my wam cały czas towarzyszymy w tej trasie, informując, jak wygląda sytuacja drogowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ale troszkę z was zaczyna odpowiadać na te apele o ruszenie się, bo na przykład na Zakopiance widać, że ruch troszkę się zwiększa. Nowy Targ Zakopane, to tutaj tych aut widać, że już jest troszkę więcej, bo zwalniamy przed Zakopanem, też na wysokości Nowego Targu i przed Bańską Niżną. To wszystko w stronę Zakopanego. Tak wygląda już końcowy odcinek Zakopianki. Wcześniej przejazd jest właściwie pełen. Podobnie sytuacja wygląda na obwodnicy Krakowa. Tutaj też bez spowolnień korków to w ogóle nie ma. No i podobnie wygląda Śląsk, choć uwaga, bo na trasie między Krakowem a Katowicami na wysokości Chrzanowa, czyli tutaj, gdzie trwają prace drogowe, jest już bardzo niewielkie spowolnienie. Ale ono jest naprawdę nieznaczące chyba dla tych, którzy przejeżdżają. Po prostu trzeba jechać wolniej ze względu też na zmienioną organizację ruchu. Kłopoty z przejazdem. Na razie też nie bardzo widać je w okolicach Torunia na A1. Tutaj lubi się korkować ta A1 ze względu na zmienioną organizację ruchu również i prace drogowe, ale tutaj też bez spowolnień. Cały czas natomiast mamy drogowców, którzy i policję też zresztą, służby, które pracują na 27. Ta jest zamknięta po tragicznym zdarzeniu. Trasa Nowogród, Bobrzański, Zielona Góra w pobliżu Świdnica, właściwie Świdnica w pobliżu Zielonej Góry. To tutaj doszło do tego tragicznego zdarzenia. Samochód osobowy uderzył w dzika, dachował. Jedna osoba straciła życie w tym wypadku. Dwie zostały transportowane do szpitala. No a objazd wciąż obowiązuje i został poprowadzony wojewódzką 279.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Od temperatur życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.

0: Minęła dziewiąta. Najcieplej w tym momencie w Zielonej Górze, 17,5 stopnia Celsjusza. Zresztą w całej Polsce takie 15-16. Najchłodniej na Dolnym Śląsku, Kłodzku, niecałe 11 kresek powyżej zera. A ja pytałem o ciekawe miejsca, do których można dotrzeć motocyklem czy quadem.
1: Dzień dobry, mam taką propozycję dla motocyklistów, chociaż sam nie jestem motocyklistą, to tak nie moja bajka. Ale nie dlatego, żebym był przeciwnikiem motocykli, tylko żeby, no po prostu nie mam na tyle.

0: tyle odwagi, żeby jeździć motocyklem, to propozycja przepięknej widokowo trasy wokół Jeziora Rożnowskiego. Tydzień temu przejechałem tą trasę jako taką sprawdzenie mojego malucha, który pojedzie na wielkiej wyprawie maluchów w tym roku. I to naprawdę w tej chwili wokół Jeziora Rożnowskiego powstało kilka fajnych punktów, w których można odpocząć, dobrze zjeść, ale widoki są naprawdę zapierające momentami. Dech w piersiach to takie polskie jezioro Komod jak dla mnie, więc zapraszam wszystkich.
1: Jezioro Rożnowskie. Słuchajcie, niedaleko Nowego Sącza, na południu kraju. Jak tam pięknie, właśnie sobie przeglądam choćby Grudek nad Dunajcem. No to polecamy. Mamy kolejną miejscówkę, a teraz jeszcze sprawdźmy, czy pogoda dopisze w ten weekend.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak ma nie dopisać? Na przykład jutro w niedzielę maksymalnie od 18 stopni Celsjusza nad morzem, 20 na Pomorzu, w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie i nawet 27 kresek powyżej zera na Mazowszu, a dzisiaj w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane. Tylko okresami może pojawiać się więcej chmur, co prawda miejscami może słabo przelotnie popadać, ale nie ma się czego bać. Żadne burze nam dzisiaj nie będą dokuczać, a na termometrach zobaczymy maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19, a przy tym wiatr słaby i umiarkowany, więc mogę powiedzieć śmiało, będzie ciepło. Ciśnienie? Teraz barometr pokazuje 1006, w południe w Warszawie pokaże 1007 hektopaskali. Dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia, a potem wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To co? Lewa w górę, wybieramy się. Cały czas czekam na propozycje fajnych miejsc, do których można dotrzeć motocyklem albo choćby quadem. Choć dorzućmy do tego rower, to też jest bardzo fajna forma rekreacji na dwóch kółkach. To na propozycję czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a już za chwilę trochę więcej offroadu, takiego bardziej ekstremalnego, ale będzie też trochę rekreacji. Patryk Kuniszewicz, Lewa w górę.

0: King. I wszystko jasne. Czy nie?
1: Prawie.
0: Ale już myślałem, tak spojrzysz i myślisz, no, ale nie, Monika nie,
1: nie
0: zareagowała.
1: Nie, dla mnie nic nie jest jasne.
0: Wiesz,
1: nie,
0: to tak...
1: w ogóle.
0: Nie?
1: Nie, ale tak. Że co?
0: Zostawiamy Tiraf, słuchajcie. Nie było tego, nie było absolutnie.
1: Oj, było tam, co to tam?
0: Za to jest to, co przed nami. Cały czas podpytuję was, jak tam wasz weekend? Czy macie jakieś fajne miejsce, godne polecenie? Tak, to było tydzień temu nad Jeziorem Rożnowskim, pisze Norbert. No to już Jezioro Rożnowskie mamy, a więc południe kraju. Mieliśmy też propozycje z północy, choćby tam w okolicach Trójmiasta. Nawet i Frombork, Malbork się znalazły. To teraz poproszę coś ze wschodu i z zachodu. Jeżeli macie propozycję taką na motocykl, nakłada, jakąś dziką naturę, coś takiego, co pachnie offroadem, czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A żeby się tam dostać, poprowadzi nas do celu Monika Gniewaszewska.
1: Zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście nic tylko jechać, bo spowolnień korków brak i na północy, i na południu, i na zachodzie, i na wschodzie. Nic tylko jechać, trasy są przejezdne, natężenie ruchu jest bardzo małe, chociaż uwaga, bo jednak coraz większe. Robi się coraz później, ale jeszcze jest wcześnie, a więc wszystko w porządku i tak też widać. Na przykład, jak sobie pojedziemy 216, to jest ta trasa, która prowadzi nas z Władysławowa na Hel, no to tutaj już troszkę więcej aut, troszkę większy ruch, ale cały czas bez spowolnień, bez korków, a więc na północy kraju też obwodnica Trójmiasta w pełni przejezdna, S6, S7, bez zatrzymań, bez zatorów, jedziemy bez kłopotów tym samym. To jest północ kraju, na wschodzie również nie widać żadnych spowolnień ani korków. Troszkę mamy spowolnienie na tej A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości Torunia, Bramki w Nowej Wsi w stronę Gdańska, ale to też nie jest absolutnie żaden korek. Trudno tutaj mówić o jakichś dużych kłopotach z przejazdem. Warszawa, S8, też pełna przejezdność. Troszkę korkuje nam się, uwaga, na wysokości Ursynowa S2, ale no nie wiem, czy tu doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i w związku z tym jest przed węzłem Warszawa Południe koreczek, tak go określmy, bo nie jest to jakiś wielki korek, ale jednak zatrzymanie około 300-metrowe. Jedziemy sobie w stronę Poznania właśnie w takim zatrzymaniu. Jeśli coś wiecie na ten temat, przed węzłem Warszawa Południe w stronę Poznania, dawajcie znać. To jest Mazowsze, Warszawa Łódź też w porządku wygląda sytuacja. No i na południu kraju, tutaj też bez przeszkód przejeżdżamy wszystkimi trasami. Troszkę więcej samochodów jest, tak jak to było na północy kraju, na trasie na Hel, na Zakopiance, czyli od Nowego Targu po Zakopane. Tutaj widać już troszkę większy ruch, ale to też nie są korki.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Lewa w górę. Dzisiaj wybieramy się, słuchajcie, no gdzieś tam w teren. Polecacie różnego rodzaju miejsca i Trójmiasto, i Frombork, i Jezioro Rożnowskie. O, siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 16,5, słońce w pełni obudzone, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, widoczność świetna, przyczepność również. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności, a tym wypoczywającym udolnego wypoczynku. To Antek z Gryfina. Dzięki, tobie też przyjemnego weekendu. A z kolei kto i dzień dobry, my dzisiaj wybieramy się do Bubrki na Podkarpaciu, zwiedzić Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa. A po drodze będzie jeszcze skansen archeologiczny w Trzcinicy. Pogoda super, słoneczko świeci, 16 stopni. W drodze towarzyszy nam PRK. Pozdrawiamy Ania, Adam i Łukasz. Kochani, ja was też ściskam mocno, ale jak to? Motocykl trzyosobowy czy quad trzyosobowy? Czym wy podróżujecie? Bo my dzisiaj właśnie na dwóch i czterech kółkach, ale troszeczkę tak terenowo. No i towarzyszy nam Kuba Sporek, Motorland, z którym omawiamy różnego rodzaju rozwiązania, silniki, quady, czy to UTV, czy ATV. No tak, żeby sobie troszeczkę pojeździć, czy rekreacyjnie, czy ekstremalnie, wybór należy do was. Ja się zastanawiam nad napędem na dwa czy na cztery koła, zastanawiam się nad wyciągarką, zastanawiam się nad tymi wszystkimi rzeczami, które no mogą się w terenie przydać, bo chyba nie chcemy skończyć tej przygody zakopani w błocie.
1: Możesz sam sobie poradzić w sytuacji kryzysowej, chociaż jest taka niepisana zasada, o której ja mówię głośno, żebyśmy jako kładowcy zawsze jeździli z kimś, a najlepiej z grupą.
2: W sensie takim bywa. Plecakiem, który w razie czego co, pomoże nam się odchylić?
1: Z innym
2: Na dwa.
1: Dokładnie, bo jeżeli ty się zakopiesz lub też będzie jakaś sytuacja, wiesz, jesteśmy tylko ludźmi, różne mamy chwile, czasami przecenimy swoje możliwości, to wówczas kolega z wyciągarką zawsze nam pomoże i wtedy też się przydaje 4x4.
2: W porządku, ale to w takim razie co? Na litra drobne osoby nie powinny w ogóle siadać, bo no ta maszyna się wyrywa, naprawdę, i on aż uciekał, aż podnosił przód.
1: Właśnie. I teraz zaczepiłeś o bardzo drażliwy temat. Bo często jest tak, że ktoś, kto nie miał jeszcze styczności z quadami, przychodzi i myśli sobie, jakiego quada mam kupić. To skoro kupię 300, to może powinienem kupić 600. Ale skoro kupię 600,

0: to pewnie za chwilę będę potrzebował litra. No i wygląda to tak, że praktyka pokazuje, że dla wielu użytkowników 600 to jest strzał w dziesiątkę. Między 500 a 700 to są już wystarczająco mocne kłady, które mają 40 kilka koni, czasami pod 50. Też pojadą w okolicach 100 km na godzinę. Nie spalą dużo. Są takim zdrowym balansem, bo w litrze ta moc potrafi przerazić. Osoba, która dopiero zaczyna jeździć, odwija, tu jest nie rolgas, tak jak w motocyklu, tylko jest manetka cynglowa. O tym też warto powiedzieć, bo my ją naciskamy, bo w sytuacji, gdyby nas miał porwać i my mielibyśmy ją zacisnąć właśnie ręką, no to wówczas dodawalibyśmy jeszcze więcej gazu, więc to dozowanie i też w jeździe na stojaka lepiej się sprawdza. Więc ja uważam, że najlepiej robić to powoli, robić to zaczynając od kładów słabszych, ale też przede wszystkim mniejszych, lżejszych. Ja miałem sytuację, gdzie kład na mnie wylądował na rajdzie i gdyby to był cięższy kład, na pewno doznałbym większych obrażeń. Natomiast pokora i do sprzętu, i do terenu na pewno nikomu nie zaszkodzi. Czyli może, jeżeli my, wiesz, jako mężczyźni, dorośli, zacznijmy od 500, 600, później spróbujmy tego litra i zobaczmy, czy to jest dla nas. Natomiast młodzież, to jest gorący apel dla rodziców. Mamy tyle wspaniałych 300, która notabene też wystarczy nie jednej dorosłej osobie, bo 300 ważą poniżej 300 kg, tak? Więc to jest super zabawka.
1: Masz pełną kontrolę nad nią.

0: Wyjazd z Warszawy to ostrzeżenie od was na A2. Uwaga, mamy prace drogowe. No to gdyby ktoś A2 ruszał, ale zaraz, zaraz, w którym kierunku? Wydaje mi się, że to jest kierunek zachodni, czyli w kierunku Poznania. O tę trasę chodzi, tak podglądam sobie mapę, a nie w kierunku wschodnim, czyli na Terespol. No to na takie informacje drogowe cały czas od was czekamy. A teraz kilka od nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tutaj był rzeczywiście korek, nie na A2, tylko na S2, ale nie wiem, czy o tę trasę chodzi. I rzeczywiście w stronę Poznania, przed węzłem Warszawa Południe, ale ten koreczek, on miał około 300 metrów i już zniknął i to jest dobra wiadomość. W ogóle no, o natężeniu ruchu dużym to nie mówimy teraz, to jest tak, że go nie ma. Są oczywiście takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać, to są te dojazdówki chociażby do Zakopanego, ale inne trasy, które prowadzą nas do miejscowości wypoczynkowych, przejezdne

0: pełna tak naprawdę. No tylko do tego Zakopanego. Między Nowym Targiem a Zakopanem. Tutaj należy spodziewać się spowolnień. Zresztą wiemy, że turystów w Zakopanem są, o tak to ujmę, tłumy po prostu, więc no trudno spodziewać się przejezdności o tej porze 9.30, więc już zdaje się, że niektórzy są długo po śniadaniu, no i ruszyli w trasę i bardzo dobrze, piękny dzień przed nami, a więc nie ma co go tracić. A mamy niestety zgłoszenie od służb, kolejne, to jest drugie dziś o poranku, 73 odcinek Kielce-Tarnów, miejscowość Morawica w Świętokrzyskiem, tutaj doszło do kolizji, bo nie mamy informacji o poszkodowanych na 23 kilometrze trzech samochodów osobowych. Kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. No i to tragiczne zdarzenie na 27. Tu cały czas trwa praca służb, auto osobowe wybiegł właśnie przed to auto dzik. Dachowało, jedna osoba straciła życie, dwie zostały mocno poszkodowane. Droga wciąż jest zamknięta. Chodzi o 27 w Lubuskiem, Nowogród Bobrzański, Zielona Góra, miejscowość Świdnica, a właściwie wieś w okolicach Zielonej Góry, to tutaj jest zablokowana ta trasa. Cały czas jest objazd obowiązkowy, wojewódzka 279.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co na trasie? Co u Was? Jakieś utrudnienia? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców głosowo albo tekstowo. Wybór należy do Was, w zależności czy macie zestaw głośnomówiący słuchawkowy, albo drodzy pasażerowie, możecie również dołączyć zdjęcie. Polecamy się, bo te informacje przekażemy innym zmotoryzowanym. Chyba że wolicie numer telefonu. Proszę uprzejmie. 22 513 11 11.

0: Były miejsca godne polecenia, gdzie można uprawiać off-road. Była propozycja, żeby to był motocykl crossowy albo na przykład quad. Ja się trzymam quadów, bo ostatnio wróciłem trochę do nich i powiem wam, tak, to jest to. Można poczuć naprawdę przygodę, obcować z naturą. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak upalać tę maszynę, ewentualnie kotłować się w tym błocie albo niszczyć zwyczajnie przyrodę. Nie, wybieramy sobie już przetarte szlaki i podróżujemy. A im teren bardziej wymagający, im trudniejszy, tym w sumie lepiej, bo przynajmniej można poczuć, że człowiek żyje. Teraz tylko pytanie. No bo ja miałem akurat wypożyczone, w związku z tym mogłem sobie przetestować różnego rodzaju maszyny, a że mam za moment wakacje, to może niektórzy zastanawiają się, żeby coś kupić nowego, używanego. I teraz pytanie. Małe, duże, 300 cm, 600 cm sześciennych, a może od razu wsiadać na litra? I te wyciągarki z przodu, z tyłu, a może napęd tylko tył, czy jednak na cztery buty? No właśnie, w tym wszystkim pomaga nam dzisiaj Kuba Sporek, Motorland. I posłuchajcie, jaką ma receptę, jeżeli chodzi o wybór quada.
1: Proszę pana, jak to mówią, sky is the limit.
2: Tak myślałem.
1: Dokładnie.
2: Głęboko będę musiał sięgnąć.
1: Można zrobić dosłownie wszystko. Natomiast takie must have, jeżeli chcesz mieć quada, który będzie przygotowany na każdy teren, osłony podwozia, bardzo często wyciągarka, niektórzy też i z tyłu zakładają wyciągarkę, ale jeżeli chcesz jechać, załóżmy w Bieszczady do Natura Parku, jakieś bardziej wymagające trasy chciałbyś jeździć, to tam opona błotna, wyciągarka to jest plan minimum. Oprócz tego dobre są felgi z bedlockiem. Bedlock to jest taki pierścień zewnętrzny na aluminiowej feldze, który powoduje, że przy jeździe na niskim ciśnieniu opona nie spadnie nam z obręczy. Oprócz tego, jeżeli chcesz używać quada przez cały rok, a są takie osoby, ja jestem ze środowiska narciarskiego, więc sporo też miałem do czynienia z goprowcami, to powiem wam szczerze, że quady można użytkować cały rok, ale wtedy przydadzą się grzane manetki, grzana kanapa, niektóre quady mają to w wyposażeniu seryjnym, niektóre trzeba doposażyć. Plus cała kustomizacja, personalizacja, taka jak na przykład szata graficzna, tudzież lepszy, większy bumper, bo wypadki też się zdarzają, jak mówiliśmy, szersze na przykład rozstaw osi z tyłu, czyli założenie dystansów, żeby było z tyłu stabilniej, chociaż ja lubię, jak quad jest węższy z przodu, nic nie zmieniam, bo jest wtedy bardziej skrętny. A

0: to jest jednak istotne.
1: No i napędy. Nie zawsze jest tak, że jest albo tył, albo 4x4.
0: To zależy głównie od pojemności. W klasie 300 bardzo rzadko zdarza się. W naszej ofercie kłady o pojemności 300 cm sześciennych mają napęd tylko na tylną oś. Natomiast napędy, co do zasady, może być tylko tył, możemy dopiąć przód, możemy mieć rozblokowany tylny dyferencjał. Co to oznacza, bo może nie każdy słuchacz wie.
1: Jak działa dyfer?
0: Jeżeli mamy przekładnię kątową tylną, która nie różnicuje, to wówczas obydwa koła kręcą się z tą samą prędkością obrotową. Czyli to koło, które jest, załóżmy, po zewnętrznej stronie, musi wykonać taką samą ilość obrotów, jak to, które jest po wewnętrznej, więc tracimy przyczepność trakcji i wtedy się dzieje to, co lubisz, czyli można jechać bokiem po szutrach. Ale jeżeli wjeżdżasz na trawnik, który poblewa twoja szanowna małżonka, albo ty sam, i wiesz, i ty go ryjesz, dlatego że masz spięty dyfer, no to już tak przyjemnie nie jest. I to samo jest na drodze. Po prostu szybciej niszczysz opony, więc w terenie dyfer spięty tak, na drodze, na trawniku dyfer spięty nie. I dopinamy w przód i również jeżeli się chcemy wygrzebać z dużych opresji, głębokiego błota, ale jedziemy tylko na wprost, to możemy również spiąć przedni dyferencjał.
2: Poczuliście tę przygodę? I o to właśnie chodzi. Namawiam, lewa w górę.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Polecamy się na trasie, gdybyście podróżowali. Pamiętajcie, w PRK Polskim Radiu Kierowców co 20 minut najświeższe informacje drogowe. A tym bardziej, jeżeli jesteście teraz na Krajowej 73. Od niej właśnie zaczynamy serwis drogowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bo na 73 mamy utrudnienia w Morawice, trasa Kielce-Tarnów w Świętokrzyskiem. 23 kilometr, doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych, to jest dobra wiadomość, natomiast obowiązuje kierowców wciąż ruch na zmianę jednym pasem. 27, no tu jest kolejna godzina utrudnień i blokady 27, a to za sprawą tragicznego zdarzenia na trasie między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą w okolicach Zielonej Góry. We wsi Świdnica w Lubuskiem, 56 km przed auto osobowe jadące wybiegł dzik. Auto dachowało, dwie osoby zostały wskutek tego zdarzenia

0: ranne, jednej życia nie udało się uratować. Na miejscu cały czas pracują służby, droga jest nieprzejezdna. Jeśli chodzi o objazdy, to jedziemy wojewódzką 279. Taką mamy sytuację na naszych drogach, jeśli chodzi o zgłoszenia od służb. Więcej na szczęście ich nie ma. No i to natężenie ruchu nie jest bardzo duże, choć już na przykład na Zakopiance są takie spowolnienia. One są spowodowane też i natężeniem ruchu, które wydaje się, że jest jednak coraz większe, i też światłami, które mamy na odcinku na Zakopianki między Nowym Targiem a Zakopanem. I tak też zwalniamy nieco w okolicach Szaflar, na jezdni w stronę Krakowa, i też spory ruch jest między Poroninem a Zakopanem. I to na obu jezdniach. Też wiemy, że bardzo dużo turystów udało się do Zakopanego, w związku z tym tych spowolnień należy spodziewać się dziś na tej trasie zapewne sporych. Bramki w węzeł Brzęczkowice, bramki punkt poboru Opot Brzęczkowice. Tutaj też jest niewielka bardzo kolejka aut na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. A poza tym A4 wygląda bardzo dobrze, zresztą jak większość ekspresówek i autostrad teraz o tej porze w naszym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: pięknie dzisiaj było o 6 rano, ale nic nie straciliście, bo teraz jest równie pięknie w całej Polsce, wynik dwucyfrowy. Nie ma miejsca, gdzie byłoby poniżej 10 stopni Celsjusza. Co prawda, jakoś tak chłodniej nagle się zrobiło w Bieszczadach. Tam słońce świeciło, w zasadzie całkiem niedawno było kilkanaście stopni. Teraz widzę miejscowość Lesko 12 niecałe. No tutaj Przemyśl 13, Rzeszów 14, ale najcieplej, i tutaj też tam się sytuacja mocno zmieniła, na Dolnym Śląsku. Z samego rana tam było najchłodniej, a teraz w Legnicy prawie 19 kresek powyżej zera. Opady? Tak, interesują nas. Jeśli już, to gdzieś tam na krańcach przy samej granicy na południowym wschodzie. W ciągu dnia, co prawda, może dzisiaj delikatnie, lokalnie popadać, ale raczej będzie towarzyszyło nam słońce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to dlatego, że zachmurzenie dzisiaj małe, umiarkowane, no okresami może tych chmur przybywać. I tak jak wspomniałem, tylko miejscami słabe przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju, co cieszy, od 20 do 25 stopni Celsjusza w cieniu, więc gdzieniegdzie będzie naprawdę gorąco. Ale chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tu od 17 do 19 kresek powyżej zera. Ciepło będzie też za sprawą wiatru, bo on dzisiaj słaby i umiarkowany. A ciśnienie, najpierw spadek, potem wzrost, tak to wygląda, jeśli chodzi o przewidywanie.

0: badania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz 1006, w południe w Warszawie 1007 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lewa w górę, dzisiaj motocykle, ale również i quady. Dosiadamy, jeździmy i cieszymy się z tego, że trwa długi weekend czerwcowy. Co wy porabiacie? Jakie wasze plany? Dajcie proszę znać w aplikacji PRK. A przy okazji ja też opowiem o tym, co zmienia się, jeżeli chodzi o sytuację, naszą infrastrukturę i w ogóle prawo. Do godziny 11 tych informacji na pewno nie zabraknie. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: 10 po 10. Dolny Śląsk, Kamienna Góra, uwaga, 19 stopni Celsjusza, napisał Maćku. Brawa, fajnie, idzie w górę, ale właśnie, jak jest na zewnątrz? Bo ja tylko przypomnę, w naszym studiu emisyjnym PRK Polskiego Radia Kierowców nie ma okien. Ja od 6 świata nie widziałem, ale mam ludzi od tego, co mi powiedzą, jak tam na zewnątrz. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Rzeczywiście przyszedłem po to, żeby powiedzieć ci, jaka pogoda w Warszawie. No. No piękne słoneczko, po prostu chce się żyć.
0: A niebo?
1: Niebo niebieściutkie, jak na obrazie, nie wiem, jakiegoś dzieciaka. No pięknie jest.
0: Dzieciaki malują takie obrazy, tak? A słoneczko tak grzeje?
1: Grzeje, tak, tak.
0: I trawka, taka zielona
1: mnie
0: trawka?
1: Już opaliło właściwie.
0: Serio?
1: Między samochodem a budynkiem radia już się czuję opalony.
0: I do tego chałka i maślanka albo kefir. Tak wyglądały moje wakacje w dzieciństwie. No dobrze, trochę się rozmarzyłem, ale to w końcu długi weekend czerwcowy. A Kuba tak całkiem serio, to zjawia się tutaj, żeby teraz przejąć stery i co 20 minut informować

0: was, co tam na trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 27 pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. Tutaj przypomnę, kilka godzin temu na kilometrze 56 doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne w tym zdarzeniu. Trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach przez kilka godzin. W tej chwili dostaliśmy informację, że ruch jest już możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę, czyli cały czas mamy tam częściową blokadę właśnie w miejscowości Świdnica na kilometrze 56. Zakończyły się natomiast całkowicie problemy w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 73, gdzie pomiędzy Tarnowem a Kielcami w miejscowości Morawica doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. W tej chwili właśnie w Morawicy ruch powinien odbywać się w sposób płynny. Nie można tego powiedzieć natomiast o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj no daleko, na niektórych oczywiście trasach, do płynnej jazdy, bowiem zatłoczona jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim i to zarówno w kierunku Zakopanego, jak i w stronę Krakowa. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Ale także zakorkowana jest krajowa 49 przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej oraz droga krajowa nr 28 niedaleko Zatoru, Wadowic, a także Gorlic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Już za moment zaproszę was do miejscowości Mokre przy Krajowej 55, ale na razie nie zdradzę szczegółów, dlaczego właśnie tam. Dolny Śląsk, Kamienna Góra, o tym już mówiłem, tam 19 stopni Celsjusza, napisał Maćko. Okazuje się, że gdzie indziej jest jeszcze cieplej.
1: Pozdrawiam Radyjko i wszystkich słuchaczy, całą załogę. Ja dzisiaj na trasie Łódź-Kutno, taka malutka trasa. I z powrotem oczywiście. Błękitne niebo, lekka chmurka na niebie, ładna pogoda, temperatura na termometrze samochodowym plus 20 stopni. Na drodze widać, że ruch jest w miarę normalny. Pozdrawiam i życzę wszystkim dotarcia do celu. Bezpiecznie oczywiście. Pozdrawiam jeszcze raz, Paweł z Forda.
0: Dzięki Pawle, szerokości, przyczepności ci życzymy. A teraz ja zapraszam was na Krajową 55. To jest województwo kujawsko-pomorskie, a dokładnie miejscowość Mokre. A dlaczego? Bo to właśnie tam uruchomiono nowe fotoradary. Mamy odcinkowy pomiar prędkości. Mamy też punktowe mierzenie prędkości. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, stary, ostrzegasz przed fotoradarami? Nie! CANARD, czyli Centralny Automatyczny Nadzór nad Ruchem Drogowym. Oni sami, nadzorując wszystkie fotoradary w Polsce, no właśnie poinformowali, że tam w miejscowości Mokre przy Krajowej 55, województwo kujawsko-pomorskie, mamy już kontrolę kierowców, jeżeli chodzi o najnowszy fotoradar. On został uruchomiony, z tym, że, no właśnie, dlaczego ja w ogóle o tym wspominam? Bo przybywa nam odcinkowych pomiarów prędkości, nowych fotoradarów, one już nie tylko mierzą prędkość, ale są w stanie zweryfikować na przykład, czy ktoś trzyma telefon w dłoni. Pamiętajcie, tutaj według nowego taryfikatoru to poszło mocno w górę i kosztuje punkty karne, ale też i pieniądze, czyli głębiej trzeba sięgnąć do portfela. Jednak pojawiło się mnóstwo komentarzy właśnie pod tym wpisem CANARD-u o nowym fotoradarze, bo kierowcy twierdzą, że w tym miejscu zamiast fotoradaru powinna stanąć sygnalizacja świetlna, wtedy to piesi na przejściu byliby chronieni znacznie lepiej. Ja tak tylko przytoczę pewien przykład z prowincji Ontario w Kanadzie. Nie wiem, czy wiecie, ale w ubiegłym roku była zażarta dyskusja na temat fotoradarów, no i tamtejszy burmistrz zdecydował, że fotoradar są maszynką do zarabiania pieniędzy i zwyczajnie skasował. Tak, w prowincji Ontario w Kanadzie nie ma fotoradarów od 2026 roku. No, najprościej mówiąc, zostały zakazane. To policja ma weryfikować bezpieczeństwo ruchu drogowego. Co wy na to?

0: No to wracamy do was, 29 minut po godzinie 10. No i do takiej krótkiej dyskusji na temat tego, co myślicie o tym, żeby fotoradary zniknęły z naszej przestrzeni, z naszej infrastruktury drogowej. No na razie przybywają, szczególnie odcinkowe pomiary prędkości. Warto śledzić strony CANARD, czyli Centralnego Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To jest oddział Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, bo to właśnie oni odpowiadają za sieć fotoradarów w Polsce. No i oczywiście przy pięknej pogodzie, kiedy mocniej naciskamy gaz, fotoradary mają ręce wróć, obiektywy pełne pracy. W związku z tym, no, stają się według niektórych taką maszynką do zarabiania pieniędzy. Pan jest za tym, żeby zniknęły, czy zostały?
1: No właśnie tak przysłuchuję się temu, co powiedziałeś, szczególnie o tym, co stało się za oceanem.
0: W Kanadzie zlikwidowano, burmistrz stwierdził jasno, maszynka do zarabiania pieniędzy, były nadużycia, policja ma pilnować porządku.
1: No właśnie, co to znaczy nadużycia? No bo tutaj jest chyba pewna wątpliwość, co to by znaczyło. Myślę, że i plusy, i minusy są, jak przy każdej takiej decyzji i fotoradarów, i bez fotoradarów, no nie wiem właśnie.
0: Myślę, że największe kontrowersje budzi odcinkowy pomiar prędkości. Pamiętam sytuację z majówki S6. Tam okazuje się, że pomiary były zawyżone o 7-8 km na godzinę, ale mandaty zostały anulowane. No cóż, czekamy na wasze
1: zdanie. Ale my mówimy tylko o fotoradarach, nie o no właśnie o tym, co ty powiedziałeś.
0: Odcinkowe pomiary, właśnie. Fotoradary, wszystko, co ma żółty kolor, mierzy prędkość, a potem przychodzi
1: no właśnie.
0: Drogie zdjęcie. Co wy na to? W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców można wyrazić swoją opinię. Teraz czas na Kubę i informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mówiłem jakiś czas temu o problemach na trasach podgórskich, zwłaszcza w województwie małopolskim, i tam rzeczywiście obserwujemy i spory ruch, i spore spowolnienia, i spore korki w wielu miejscach, chociażby na Zakopiance, ale także dużo samochodów obserwujemy na północy naszego kraju, w województwie pomorskim chociażby, ale także na Pomorzu Zachodnim. I zatłoczone, zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewie i Chłapowa, ale także Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. No i oczywiście wolniej jedzie się także w pobliżu Trójmiasta, na obwodnicy Gdańska chociażby, na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, czy na trasie wojewódzkiej 468 pomiędzy Rumią a Gdynią. Jeżeli chodzi o województwo zachodnio,

0: pomorskie. Natomiast to tutaj też obserwujemy rzeczywiście spowolnienia. Może one nie są aż tak duże jak na Pomorzu Gdańskim, ale sporo samochodów też w pobliżu chociażby miejscowości Międzyzdroje, Międzywodzie, Dziwnów czy Wolin, a także oczywiście koło Świnoujścia na ekspresowej 90-ce, na ekspresowej trójce i krajowej 90-ce trójce. Jeszcze jedna wiadomość z województwa lubuskiego. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim, gdzie dzisiaj w nocy właściwie albo nad ranem po godzinie 4 doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Świdnica. W tej chwili jezdnia jest już tam odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tradycyjnie przypomnę, że w każdej drogowej, pogodowej również sprawie możecie do nas pisać, również zostawiać wiadomości głosowe, to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, chociaż wchodząc do apki macie tam też słuchawkę i wtedy łączycie się z numerem telefonu 22 513 11 11 w każdej drogowej i pogodowej sprawie.

0: To ja może do tych nowych fotoradarów, o których informuje Canard.
1: To nie jest tak, że ja zdradzam tajemnicę państwową. Nie, absolutnie, słuchajcie, nie zgłaszajcie tego do prokuratury. Nie, Canard, czyli Centralny Automatyczny Nadzór nad Ruchem Drogowym, nad którym pieczę sprawuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, właśnie bardzo często informuje o tym, gdzie są włączane kamery. Podczas długiego weekendu czerwcowego na przykład włączono kamery w miejscowości Czarnowo w Kujawsko-Pomorskim województwie. W tym przypadku mówimy o terenie zabudowy, ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę, więc kierowcy, miejcie się tam na baczności. Również długi weekend czerwcowy fotoradar zaczął wystawiać mandaty w Wielkopolsce, to jest Krajowa 36 w miejscowości Kuklinów. Tam też nie wolno przekraczać 50. Mamy tutaj nowy fotoradar, również na 50, Krajowa 27 w miejscowości Nowogród Bobrzański, to jest województwo lubelskie. I co prawda ta kamera już zaczęła 29 maja funkcjonować. No i słuchajcie, do tego dochodzą jeszcze odcinkowe pomiary prędkości, bo ich przybywa. Warto chyba mieć to z tyłu głowy, bo to nie jest tak, że się pilnujemy tylko w miejscu, gdzie ten fotoradar stoi, tylko na wjeździe robiono nam zdjęcie i potem na wyjeździe kolejne kamery robią zdjęcie. Jest liczony czas przejazdu, uśredniony. No i pytanie, czy zgadza się to z dopuszczalną prędkością. Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już na prawie 15-kilometrowym fragmencie autostrady A4. To jest pomiędzy węzłami Tarnów Centrum, a MOP-em Jawornik. Tam jest 140 dla osobówek, 80 dla ciężarowych. Odcinkowy pomiar prędkości jest też uruchomiony na S3 pomiędzy węzłami Parłówko i Brzozowo. To jest województwo zachodniopomorskie. Odcinek ma nieco ponad 4 km i tam jest już ograniczenie do 120 dla osobówek i 80 na godzinę dla ciężarowych. No i ten trzeci, najnowszy odcinkowy pomiar prędkości to autostrada A4 Dolny Śląsk, prawie 10, nawet ponad 10 km między węzłami Krzyżowa i Krzywa. No i tutaj uwaga, bo kierowcy osobówek nie 140, a 110 jest ograniczenie. No a większe pojazdy oczywiście 80 na godzinę. Te informacje znajdziecie na stronach Canardu. Dlatego o nich wspominam.

0: Żadna tajemnica, fotoradary i pomiary odcinkowe i tak muszą być oznakowane. Owszem, tak, zgadza się, dlatego Canard oficjalnie pisze, które kamery są już włączone. Nie zawsze one po prostu działają, nie zawsze słupy mają wkład, ale lepiej tak zdjąć nogę z gazu, niż przekonać się w momencie, kiedy przyjdzie zdjęcie, na przykład z odcinkowego pomiaru prędkości. Zostawiamy fotoradary, zostawiamy odcinkowe pomiary prędkości, bo przecież my jeździmy zgodnie z przepisami. To teraz najważniejsza informacja. Gdzie ewentualnie występują utrudnienia, żebyśmy mogli je zawczasu ominąć? Choć przyznam szczerze, ta sobota jest naprawdę spokojna na polskich drogach. Potwierdzi to Kuba Domoracki.
1: No potwierdzę, chociaż... No właśnie, zawsze jest ale... to chociaż, tak. I to ale będzie po sygnale.
0: Posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnickie Pole w kierunku Wrocławia, a także na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Jeżeli chodzi o inne odcinki A4, na przykład w województwie małopolskim, to tutaj także pewne spowolnienia obserwujemy, ale to są tylko spowolnienia, przede wszystkim na obwodnicy Krakowa, na wysokości Tyńca i Bielan w kierunku Bali, a także w pobliżu bramek w Balicach w obu kierunkach. Cały czas zakorkowana i to dosyć poważnie jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim. W pobliżu zwłaszcza Poronina, Białego Dunajca, Zakopanego, ale także Szaflar. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. Ale także coraz większy ruch obserwujemy na innych trasach w regionie. W pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej, Nowego Targu czy Łysej Polany. Na drodze krajowej numer 44 w Zatorze także mamy nomen omen Zator i to w obu kierunkach, a na drodze krajowej numer 28 jedzie się dużo wolniej w pobliżu Wadowic, a także Mszany Dolnej. O tym już wspomniałem jakiś czas temu, ale jeszcze o tym wspomnę. Zakończyły się utrudnienia, kilkugodzinne utrudnienia bardzo poważne.

0: śnieżne w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 27, gdzie nad ranem, jeszcze w nocy właściwie, doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a dwie osoby zostały ranne. Chodzi dokładnie o miejscowość Świdnica pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. Trasa nie jest już zablokowana. Ruch powinien tam odbywać się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdyby na waszej trasie jakieś utrudnienia się pojawiły, dajcie proszę znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, tekstowo, głosowo albo telefonicznie. 22 513 11 11. Pamiętajcie o zestawie słuchawkowym lub głośno mówiącym.

0: Teddy Swims. On zawsze dobrze wjeżdża i z nami podróżuje. I tak właśnie gra PRK Polski Radio Kierowców. No i cóż, czas na pauzę.
1: I chcesz powiedzieć, że z nim się też dobrze wyjeżdża.
0: Oj tak, ja zaraz wyjadę z Teddy Swimsem na pewno, a do was przyjechała Dagmara Kowalska.
1: A, dzień dobry.
0: I na wysokich obrotach. Do 17.
1: Będzie. Będziemy na pewno w Mikołajkach.
0: O.
1: Mamy zapowiedź bardzo fajnej imprezy, w której bierze udział jeden z naszych mistrzów rajdowych. Krzysztof Hołowczyc. Będziemy tam, mamy tam swojego człowieka. No i do nas też dotrze Kasia, która będzie opowiadała o kładach, o różnych pojazdach czterokołowych, tak, i dwu. I będziemy sobie rozmawiać.
0: Wow, słuchajcie, to zrobił nam się motyw przewodni, bo tak. Lewa w górę dzisiaj mocno opierała się na offroadzie. Mhm. Rozmawialiśmy o kładach z napędem na 2, na 4, z wyciągarką, bez 300 cm3, a może litr i tak dalej, i tak dalej. Więc dalej jedziemy w teren i będą emocje.
1: Tak, tylko że będziemy mówić też o bezpieczeństwie, bo pamiętajmy koniecznie o tym, że to jest sezon akurat dla tych pojazdów. No ale chodzi o to, żeby było bezpiecznie i ekologicznie.
0: Po 11:00.

0: Podpalcie, może będzie cieplej. Landberry, podpalimy świat na antenie Polskiego Radia Kierowców. Godzina 11 właśnie minęła, 20 sekund temu. To jest dobry czas na to, żeby spojrzeć na mapy pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i patrzę na te najcieplejsze punkty w Polsce. Znajdują się na zachodniej naszej granicy, po tej części. I dokładnie we Wrocławiu już mamy ponad 20 stopni. Pięknie to wygląda na naszej mapie, ale jak spojrzymy sobie w przeciwnym kierunku, bardziej na południe, na południowy wschód, w Blesku na razie tylko 12,2. W Warszawie w tej chwili 19 stopni na termometrach. No nie wiem, jakoś mam wrażenie, że chłodniej... Przynajmniej ja mam takie odczucia chłodniejsze, ale co się będzie działo w ciągu dnia, to jest bardzo ciekawe. Mamy kolejny wolny dzień, bo trwa nam długi czerwcowy weekend. No to w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, rano lokalnie, głównie na południu Polski, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na wschodzie zanikające opady deszczu. Myślę, że to już poza nami zaraz, zresztą spojrzę na tą mapę. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, czyli jak zwykle tam od 16 do 19 stopni.

0: Wiatr słaby, umiarkowany na północy i na północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu i z kierunków wschodnich. Lokalnie wiatr słaby, zmienny. Spoglądam na mapę pokazującą opady deszczu i rzeczywiście takie zanikające opady jeszcze można zobaczyć o tej porze w okolicach Lublina i gdzieś około Rzeszowa, ale to tylko tam chwilowo, potem to się oczywiście zmieni, na przykład troszeczkę może popadać faktycznie we Wrocławiu, trochę w Koszalinie, trochę w Kujawsko-Pomorskim, trochę na Mazowszu, trochę na Mazurach i tych opadów troszkę jednak będzie, ale nie będą one zbyt intensywne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: U nas za to będzie intensywnie, bo to spotkanie przedpołudniowo-popołudniowe, czyli wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. I tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy przemazywaliśmy się z Patrykiem Kuniszewiczem, rzeczywiście będziemy się dzisiaj przyglądać temu, co się dzieje na Mazurach, w Mikołajkach konkretnie, no ale też przy okazji mam dla was wiadomości o bezpieczeństwie i trochę temu bezpieczeństwu też poświęcimy czasu. Wpadnie do nas kobieta, która wie wszystko o kładach, ale nie tylko o kładach, też o motocyklach i tym tematem też zajmować się będziemy w tej pierwszej części naszego spotkania. Jesteście tam? Dajcie znać w naszej aplikacji. Dzień dobry, kłaniam się, do 17 zapraszam.

0: Buja się w lewo, w prawo.
1: A, mówisz o mnie, rzeczywiście, tak.
0: Jak niektóre suwy przy wejściu
1: w zakręt. Taka piosenka, prawda, w sobotę przed południem.
0: Nie, no w sumie tak się zastanawiałam, czy pasuje, ale w sumie...
1: Pasuje, bo długi weekend, więc nigdzie się nie spieszymy, chyba.
0: No właśnie, dobre pytanie. Chyba. Czy się spieszymy, czy się nie spieszymy? Widać to po drogach?
1: No trochę więcej korków jest zdecydowanie niż nad ranem, niż chociażby jeszcze pół godziny temu, więc widać, że po śniadaniu cała Polska jest i wyruszyliśmy.
0: A, czyli jedziemy z południa na północ, bo jeszcze mamy dwa dni wolnego,
1: w
0: tak?
1: różne strony, bo to i zakorkowane są trasy podgórskie i trasy nadmorskie, chociaż w środku Polski, w centrum także spory ruch. Także no widać, że Polska korzysta z długiego weekendu.
0: Ja powiem ci, że w Warszawie to jest luzik.
1: No to prawda, rzeczywiście.
0: Nie, S8 tak. się nie jakoś nie...
1: Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie. S8, S2, ale nawet takie ulice, nie wiem jak ty by miałaś doświadczenie, jak ja jechałem do pracy.

0: No to inne miasto.
1: No tak, po zdecydowanie. Powiem ci, ile minut dokładnie przejechałam. 11.
0: Aha. Tak, a zwykle 11. W ile?
1: A zwykle,
0: w 12.
1: No, tak, no, różnie, 15, 17.
0: Okay, okay. Czyli czasami krócej.
1: To troszeczkę krócej. Myślę, że nawet jeszcze krócej. Tak, ale to wiesz, po drodze jakieś różne myśli w głowie, więc już nie pamiętam, o której startowałam, ale było to zdecydowanie krócej niż zwykle. Właściwie zatrzymywały mnie tylko czerwone światła.
0: Mm-hmm. W Warszawie powinien być właściwie codziennie długi weekend.
1: Oj,
0: wtedy
1: tak,
0: by
1: ale
0: się
1: byłoby
0: inaczej
1: wspaniale,
0: jeździło.
1: Wspaniale było. Byłoby mniej ludzi i wszyscy mieliby czas na to, żeby odpoczywać. No dobrze, my mamy czas na to, żeby poopowiadać o tym, co na drogach. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rzeczywiście cały czas sporo cierpliwości przyda się na trasach podgórskich, zwłaszcza na Zakopiance. Ona jest zakorkowana na fragmencie podhalańskim, chociaż nie tylko Zakopianka, bo zdecydowanie wolniej jedzie się także na sąsiedniej drodze krajowej numer 49 w pobliżu Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej oraz na trasach wojewódzkich niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej, a także Łysej Polany. Zakorkowane są także trasy wojewódzkie pomiędzy Ustroniem, Wisłą, Szczyrkiem a Buczkowicami. Mowa o drogach numer 941 i 942. Wolniej jedzie się także na obwodnicy Bielska-Białej, a zatem na ekspresowej jedynce w kierunku Żywca, a także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną, a właśnie obwodnicą Bielska-Białej. Na A4 na Dolnym Śląsku, uwaga, zwłaszcza na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, w kierunku Drezna. Tutaj obserwujemy niewielki, ale jednak korek na samej na wysokości samej granicy, czyli na wysokości powiedzmy mostu na Nysie Łużyckiej, a przybywa samochodów także w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 na fragmencie remontowanym na wysokości Kołbaskowa. Tutaj przypomnę, na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
8: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

O, to piano na końcu jest cudne. Nie wiem, czy piano, czy bardziej klawisz, ale wszystko jedno, bo brzmi cudownie. Lift Me Up to na antenie Polskiego Radia Kierowców przed chwileczką, a my teraz będziemy opowiadać o tym, co do mnie piszecie. To tak na początek, na rozgrzewkę. Myślę, że może zagadka się pojawi, ale dzisiaj właściwie to nie trzeba się rozgrzewać. Dzisiaj odpoczywamy, to może bardziej pójdźmy w tym kierunku, że mimo, że jesteśmy na wysokich obrotach, to jednak poszukajmy sobie miejsc, w których można odpocząć. Może macie takie swoje ulubione miejsca, do których chętnie podjeżdżacie, nawet jeśli na przykład, nie wiem, nie wyjechaliście na długi czerwcowy weekend. Może są jakieś miejsca gdzieś w pobliżu waszych miejsc zamieszkania, które dają wam dużo relaksu. Takie coś dzisiaj pytać będę i mam

Mam nadzieję, że zareagujecie. Jacek natomiast napisał: piękna piosenka, bardzo ją lubię. Wracają wspomnienia, pojawiają się refleksje. Super, dziękuję wam, Jacek. No i teraz tak się zastanawiam i zachodzę w głowę, czy chodzi o Nie płacz, Ewka. Perfektu, bo jeśli tak, to, no, to przypominam, że tutaj chodzi o pewną Ewkę. Pytanie, Jacku, czy właśnie o tę Ewkę ci chodziło? Jeśli nie chodziło o ten utwór, to też chętnie dowiem się, o co chodziło. A tymczasem pytam was raz jeszcze, prosząc o kontakt w naszej aplikacji, czyli głosowo albo tekstowo, o te miejsca, w których odpoczywacie, w których czujecie się dobrze. Niektórzy mają działkę na przykład kilka tysięcy kilometrów od Polski, znam takich, którzy latają na przykład na którąś z wysp hiszpańskich, o na przykład, albo gdzieś do Grecji. I tam sobie odpoczywają, nawet w takie krótkie momenty, takie jak weekendowe wypady na przykład. Ale są tacy, którzy wolą pozostać na miejscu, wtedy w miastach luźniej jest. No i też wokół miast jest cała masa fajnych punktów, do których warto się wybrać, bo na przykład nikt tam jeszcze nie dotarł. I oczywiście nie chodzi mi o to, żebyście się podzielili tymi miejscami, w których nikt jeszcze nie był, jeśli chodzi o co dokładnie do szerokości, długości geograficznej, ale bardziej chodzi o to, żeby powiedzieć o tym, że są takie miejsca, w których wy wypoczywacie. Bardzo chętnie sobie je wyobrażę i myślę, że nasi słuchacze też. No to dajcie znać w aplikacji.

0: I Today też wzięłabym pod uwagę. Zwłaszcza, że za chwilkę będziemy wyjeżdżać na drogi, będziemy sprawdzać, co tam się na nich dzieje, ale wcześniej będę pytać Kubę o to, jakie miejsca wokół swojego miejsca zamieszkania lubisz i w których odpoczywasz tak naprawdę, nawet jeśli nie masz zbyt dużo czasu.
1: A, czyli mówisz o Warszawie, o Mazowszu?
0: Może być, chyba, że masz jakiś dalszy kierunek, w którym czasem się udajesz.
1: No, ale mówisz, że nie ma czasu, tak? Jak nie ma czasu między pracą a pracą.
0: Dwie opcje.
1: No to w Warszawie bardzo lubię Cytadelę Warszawską. Tam jest po pierwsze pięknie, bo i Muzeum Historii Polski jest, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 10 Pawilonu, Muzeum Katyńskie, także tak naukowo i historycznie, ale też zielone miejsce to jest. Żoliborz w ogóle jest piękny w Warszawie.
0: No,
1: no i kino lubię, ja w kinie odpoczywam.
0: Aha, tak. A co pan widział ostatnio?
1: Czego ja nie widziałem, to nie ma czasu tutaj na to, ale
0: Diabeł
1: są kina w Warszawie też takie.
0: Diabeł ubiera się u Prady.
1: Mówisz o dwójce?
0: No, tak, tak, tak, tak, tak. No. Chyba o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, tak.
0: Jakiś czas temu.
1: Są kina w Warszawie takie ładne. Nie mówię o multiplexach, tylko właśnie takie ciche, spokojne, gdzieś prawie, że między blokami.
0: O.
1: Tak, to jeszcze można się poczuć pewnie jak w dawnych czasach, jak się chodziło do kina.
0: Poczekaj, to nie mówisz o kinie Muranów, nie mówisz o kinie... Mówisz o kinie ten?
1: Czy... nie wiem, czy mogę mówić w ogóle na antenie, chyba nie.
0: No dobrze.
1: O takich. Ale są takie.
0: To ja też nic nie powiedziałam przecież. Nic nie było słychać. Zaraz podpytamy też Ewelinę, która nas dzisiaj pięknie realizuje, w jakich miejscach odpoczywa. No to
1: Ewelinka
0: dobrze,
1: czyli... nie lubi odpoczywać.

0: Odpoczywać, ona lubi w pracy.
1: No to ale jakaś taka opalona przyszła, wiesz, dzisiaj do pracy, więc chyba jednak lubi odpoczywać.
0: No,
1: wygląda przecudnie. Przecudnie buziaki wysyłamy, a my tymczasem jedziemy na drogi, bo to się już zrobiło jakoś strasznie późno. 32,5 minuty po 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas spory ruch, sporo spowolnień i sporo korków także w województwie pomorskim, zwłaszcza na trasach nadmorskich, niedaleko kurortów właśnie naszych polskich nad Bałtykiem, takich jak Puck czy Władysławowo, także Chałupy, Jastarnia, Jurata czy Hel, ale także zakorkowana jest trasa wojewódzka numer 215, która łączy Władysławowo, Jastrzębią Górę i Karwie. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Karwi, jak i w stronę Władysławowa. Przybywa samochodów także na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem oraz na drodze krajowej numer 91 w Pruszczu Gdańskim oraz na ekspresowej 6 na wysokości węzła Rusocin. Jeżeli chodzi natomiast o trasy podgórskie na południu naszego kraju, to tutaj także przyda się cały czas bardzo dużo cierpliwości, zwłaszcza na Zakopiance, która coraz bardziej się korkuje na fragmencie podhalańskim, pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem i pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem, bo korki właściwie obserwujemy tam w obu kierunkach, i w kierunku Krakowa, i w stronę Tatr. I ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Czarny Dunajec, Chołów i Witów. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj na A4. Spore spowolnienia obserwujemy pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnickie Pole w kierunku Wrocławia, a na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach wolniej jedzie się w kierunku Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i Ewelina też zdradziła, gdzie najlepiej odpoczywa. Mówi, że plaże w Wilanowie, plaża Zawady, nie dotarłam, a to pewnie piękne miejsce, bardzo zielone i mało ludzi. O, no, to jest dobre miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć, to na pewno.
0: To jak już powiedzieliśmy o tym, to chyba mało ludzi nie będzie w takim razie.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jest takie miejsce, w którym Ewelina się nie potrafi schować. Natomiast są jeszcze takie miejsca, w których można odpocząć aktywnie i Ewelinka wspomniała o torze Stegny, takim rolkarskim torze Stegny, czyli od razu wiadomo, że dziewczyna aktywna jest. A jak jest u was, dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

miejsce, w którym uciekam wyczyścić głowę na moim kładzie, to szlaki Jury, taka polska Toskania na wyciągnięcie ręki. Pozdrawiam wszystkich i dobrego weekendu życzy Kasia. No właśnie, o tych miejscach też będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie z Kasią, która no, o tych sprzętach wie jak najwięcej, tak sobie myślę, bo w sumie to jest temat zawodowy, ale też dba o to, żeby było jak najbezpieczniej i tak jak to już z Kasią Filipczak rozmawiałyśmy na antenie jakiś czas temu. Rzeczywiście to jest podstawa. Najpierw trzeba nauczyć się obsługi sprzętu i nie mowa, nie jest tutaj tylko mowa o kładach, czy o motocyklach, czy skuterach, czy rowerach, ale też o każdym innym sprzęcie, którym kierujemy, no bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo. No i właśnie o tym będzie mowa, czyli wybierzemy się do takiej polskiej Toskanii. Na naszych mediach społecznościowych też już widać zapowiedź tego, o czym będziemy mówić w późniejszej części naszej audycji, czyli wybierzemy się na rajd do Mikołajek. Rajd zapowiadała Agata Ślepowrońska, ale komentować i opowiadać o nim będzie u nas Tomek Szmandra, który jest człowiekiem ze Śląska i w rajdzie Śląska też często brał udział, ale dzisiaj komentować będzie to, co dzieje się w Mikołajkach, czyli na Mazurach. Polecam kino w Fabryce Norblina, napisał Tomek z Warszawy. No i to jest bardzo dobry kierunek, nawet na dzisiaj, proszę Państwa, tak? Zdecydowanie. A my lubimy jeździć do Manesu w Janowcu, bo nie lubimy tłumów w Kazimierzu nad Wisłą. Spokój i piękne widoki. To jest to sielsko-anielsko, napisali słuchacze z okolic Krasnego Stawu. No i właśnie takie miejsca dzisiaj, o takie miejsce dzisiaj mi chodzi i o takie miejsca chciałabym zbudować na naszej mapie, na mapie Polski, ale jeśli macie jakieś miejsca spoza Polski, na przykład, nie wiem, można się wybrać przecież będąc na Śląsku zawsze na południe bardziej, do Czech na przykład i tam też mieć swoje ulubione. Jeśli macie takowe i chcecie się nimi podzielić, tak żeby właśnie dać komuś też jakąś fajną, jakiś fajny pomysł na to, jak odpoczywać w najbliższym czasie, no to zdecydowanie poproszę o kontakt. I jeśli o to chodzi, to mamy to załatwione, a więcej wiadomości poproszę na naszej aplikacji. Aplikacja głosowo albo tekstowo. Czekam na wieści od Was.

0: No tak, 49 minut po godzinie 11, to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi, a ja was ciągle pytam o to, w których miejscach najlepiej odpoczywacie? Czy są jakieś takie miejsca, w których czujecie się dobrze? Mogą to być miejsca, które są bliżej, dalej, do których trzeba dojechać, dolecieć, dopłynąć, dojść na przykład na własnych nogach? Dajcie znać w naszej aplikacji, nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji. Ja wiem, wszyscy mamy wolne, znaczy wszyscy macie wolne. Jest to długi weekend i nie każdemu się chce pisać, ale miło mi będzie, jak podzielicie się swoimi miejscami, w których najlepiej odpoczywacie, bo taką mapę sobie odpoczynku dzisiaj tworzymy w Polskim Radiu Kierowców, a z Kubą wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się dzieje. Widziałam tutaj parę odwołań różnych i widzę, że no, mimo, że mamy długi weekend, to coś tam jednak się dzieje.
1: Tak, zdecydowanie. No myślę, że po pierwsze, nie wszyscy odpoczywają, niektórzy są w pracy, no ale w związku z tym odpoczynkiem także obserwujemy po prostu korki w wielu miejscach.
0: No gdzie i o co w nich chodzi, jak długo trzeba poczekać w tych korkach, o tym wszystkim Kuba Domoracki teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła i miejscowości Krzyżowa doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 52. Mamy informację, że w kierunku Wrocławia zablokowany został jeden prawy pas, a zatem ruch jest możliwy pasem lewym. Na razie większych spowolnień akurat na tym fragmencie A4 nie obserwujemy. Co innego natomiast w Małopolsce, także na autostradzie A4, na obwodnicy Krakowa. Tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Bielany w kierunku Katowic, a także w pobliżu bramek w Balicach i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Katowic także. Zakorkowane są trasy w województwie pomorskim. Mowa przede wszystkim o drogach numer 215 i 216. W pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu oraz Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi. Spore spowolnienie obserwujemy też na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem, także na drodze Krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze Krajowej numer 6 niedaleko Lęborka. I jeszcze centrum naszego kraju, województwo mazowieckie. Tutaj

0: i także w wielu miejscach coraz większy ruch i w związku z tym coraz więcej cierpliwości przyda się chociażby na północ od Warszawy, przede wszystkim na trasach wojewódzkich i na Krajowej 61, na wysokości Zegrza i Nieporętu, to oczywiście obok Jeziora Zegrzyńskiego, ale także coraz większy ruch obserwujemy na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą, Łomiankami, Dziekanowem Leśnym a Czosnowem, a także na Krajowej 85 w Nowym Dworze Mazowieckim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 12.15 połączymy się z Tomkiem Szmandrą. Zobaczymy, co słychać w Mikołajkach. Tam trwa rajd. Jaki rajd? O co chodzi? I dlaczego to takie ważne o tym wszystkim? U nas zostańcie koniecznie.

0: Godzina 12 zbliża się wielkimi krokami, to już za dosłownie 40 sekund. Ja spoglądam na naszą mapę, żeby wiedzieć mniej więcej, co się dzieje w temacie pogody, temacie pogodowym. I widzę najcieplejsze miejsce w Polsce, to jest wciąż niezmiennie Wrocław, a najchłodniejsze wciąż niezmiennie Lesko. We Wrocławiu ponad 21 stopni, bo myślę sobie o temperaturze w cieniu oczywiście, a w Lesku też w cieniu 14 stopni. Idzie ku ciepłemu, bardzo ciepłemu, bo w ciągu dnia to nawet 25 stopni. Zobaczymy na termometrach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zwłaszcza w niektórych rejonach Polski, a właściwie w sumie nawet na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w tych miejscach, w których zwykle jest chłodniej, czyli i nad morzem, i w górach, w rejonach podgórskich na przykład. Tam 16 do 19, ale w sumie to i tak nieźle wygląda, bo mamy tutaj dwucyfrowe wartości na termometrach. Wiatr słaby, umiarkowany na północy i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, na południu z kierunków wschodnich, lokalnie wiatr słaby i zmienny. Jak jechałam do pracy, no nie było jakoś super specjalnie ciepło, ale nie widziałam żadnej osoby, która no nie chciałaby pokazać odrobinki ciała. Raczej wszyscy byli już bardziej rozebrani niż ubrani, co zwiastuje nam bardzo przyjemną pogodę w ciągu dnia. Patrzę sobie właściwie na tę naszą mapę i myślę, że nawet chcę się tym podzielić, że wszędzie będzie sporo słońca, bo to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tylko okresami wzrastające do dużego. I na wschodzie zanikające opady deszczu. Będą i po południu też miejscami słabe, przelotne opady deszczu, ale to naprawdę nic. To taka po prostu mrzaweczka wiosenna, która ma podleć tą naszą cudowną zieleń, żeby była jeszcze bardziej bujna. I mówi się o tym, że najbardziej kolor zielony nas rozpieszcza w maju, a w czerwcu to już jest troszeczkę inna zieleń, ale ja myślę, że to się w tym roku troszeczkę przesunęło, jednak w czerwcu cały czas mamy piękną zieleń. Z tego korzystajmy, bądźcie też z nami. Godzina 12 i prawie już 2 minuty po.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już za chwilę, już za moment skoczymy do Mikołajek, ale mam też niespodziankę. Będziemy się łączyć także z rajdem, który odbywa się na terenie Grecji. Wyobraźcie sobie. Z tego co wiem, tam Gosia Rdesty jest. Ona nie jest rajdowa, ona jest wyścigowa, ale my się poświęcimy tematowi rajdów dzisiaj. No i oczywiście sporo o bezpieczeństwie. Przyjrzymy się, gdzie Krzysztof Hołowczyc jest i gdzie inni zawodnicy są.

0: Czy dopadła nas już majomania?
1: I co?
0: Majomania.
1: Majomania?
0: No, była kiedyś Małyszomania, potem była Igomania.
1: Okay.
0: Jeszcze po drodze było parę innych manii. Mm-hmm.
1: No dobre pytanie, dobre pytanie.
0: No, ja mam wrażenie, że trochę tak.
1: Trochę
0: ale
1: tak,
0: zresztą
1: trochę
0: fajnie, tak. Fajne to było obserwować, jak wchodzi do finału nasza kolejna tenisistka.
1: Mm-hmm. To znaczy, to nie jest nowa dyscyplina jakby sportowa, którą no Polacy się nie interesowali nigdy.
0: To prawda.
1: Tylko jakby trwa cały czas. Igomania, prawda? No to teraz tak płynnie to przeszło w majomanie, tak jak czasami poranne godziny szczytu płynnie w przedpołudniowe przechodzą.
0: Podobnie jest też z naszymi audycjami. Najpierw jest rozrusznik, potem zwykle w tygodniu jest w trasie, a potem to wysokie prawda obroty. No i na luzie. I tak to u nas wygląda, a my z Kubą wyjeżdżamy na drogi, bo sprawdzamy to, co się na nich dzieje. Chcemy wiedzieć, czy mamy opcję, żeby na przykład przemknąć gdzieś niepostrzeżenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz więcej spowolnień, a także korków w województwie mazowieckim. Tak jest teraz już po południu, właśnie w tę sobotę. No, ciekawą sobotę, bo trwa długi weekend, więc tych wyjazdów jest coraz więcej i w wielu miejscach naszego kraju korki i spowolnienia od czwartku właściwie występują ciągle. I tak jest między innymi na Mazowszu. Tutaj trasy w pobliżu Zegrza, droga krajowa numer 61 i trasa wojewódzka numer 631 są zakorkowane i to dosyć poważnie. Droga krajowa numer 91 jest zakorkowana także na odcinku Warszawa-Jabłonna-Legionowo oraz podobnie krajowa 7 na północ od Warszawy w kierunku Płońska czy dalej w kierunku Warmii i Mazur. Jeżeli chodzi natomiast o południe naszego kraju, województwa śląskie i małopolskie, to tutaj także cały czas sporo cierpliwości przyda się zwłaszcza na trasach podgórskich. W rejonie Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic, także Żywca, Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca i Poronina, ale także oczywiście Bukowiny Tatrzańskiej czy Łysej Polany. Podobnie jest zresztą na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj nadal zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 w pobliżu nadmorskich kurortów. Jeszcze wspomnę o autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, gdzie w pobliżu węzła Krzyżowa doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 52 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polska.

0: Polskie Radio Kierowców. Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No i to jest dokładnie ten moment, kiedy uśmiechnęłam się, bo jeszcze przed sekundką z Tomkiem Szmandrą na guziku takim wewnętrznym się porozumiewaliśmy, a teraz już jesteśmy na antenie. Tomasz Szmandra, wicenaczelny menadżera floty, ale także dziennikarz motoryzacyjny z wieloletnim doświadczeniem, no i też oczywiście ekspert w sprawach motorsportu. Dzień dobry, witamy cię serdecznie, Tomku, cześć.
1: Kłaniam się nisko, dzień dobry, witam z pięknych dzisiaj słonecznych Mazur.
0: No właśnie, Mikołajki Rally 2026, rajd terenowy, rajd legend, czyli samochody historyczne, czyli coś, co w tym miejscu

0: Kongresu. No jest już od wielu, wielu lat i na co czekamy, ale troszkę się pozmieniało. Dzisiaj taki nasz specjalny wysłannik, czyli Tomek, opowie o tym, co się dzieje na miejscu, jakie to emocje i dlaczego Rajd Polski w tym roku nie pojawia się właśnie na Mazurach, tylko przenosi się na Śląsk.
1: No tak, po

0: lipcu będziemy go gościć w miejscu Rajdu Śląska, znanego wszystkim fanom motorsportu, bo to jedna z takich lepiej zorganizowanych rund Mistrzostw Polski. Na Śląsku już były Mistrzostwa Europy, ale status Rajdu Polski, naszej sztandarowej imprezy, będzie miał miejscowy organizator po raz pierwszy. Natomiast na Mazurach, cóż, no przyroda nie znosi próżni. Okazało się, że nie mamy tutaj Mistrzostw Europy w rajdach samochodowych, tych klasycznych. To mamy samochody historyczne, wspaniałe rajdówki oraz rajd terenowy. Samochody terenowe znane chociażby z najważniejszego rajdu, jakim niewątpliwie jest rajd Dakar, w Polsce są równie popularne, startuje w nich m.in. Krzysztof Hołowczyc i co ciekawe, on jako tutaj miejscowy, bo on pochodzi przecież spod Olsztyna, Krzysiek Hołowczyc jest oficjalnym ambasadorem tej imprezy. To jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, były mistrz Europy. No i cóż, on był w tym komitecie założycielskim, był jednym z pomysłodawców tego, żeby w miejsce Rajdu Polski organizować tu równie ciekawą imprezę. Ba, to jest nawet dwie imprezy w jednym, ponieważ wczoraj odbył się tutaj rajd samochodów klasycznych w ramach Cormorana Classic. To taka też reaktywacja rajdu Cormoran, który przez wiele, wiele lat, no starsi na pewno kibice pamiętają, jeździł tutaj po mazurskich szutrach i startowali tutaj m.in. Kuzaj, Kulik i oczywiście Krzysztof Hołowczyc. To był rajd samochodów klasycznych. Działo się to wczoraj, natomiast dzisiaj mamy już typowy offroadowy spektakl. Najlepsze załogi, najlepsi zawodnicy, nie tylko samochodów, ale także specjalnych konstrukcji takich samochodowo-podobnych, czyli takie buggy kategorii UTV. Są również motocykle i są również quady. Oczywiście głównym faworytem jest Krzysztof Hołowczyc, który zna te trasy jak własną kieszeń. Jedzie znakomicie, natomiast no niestety ostatnie informacje mówią o tym, że chyba do mety rajdu nie dotrze, dlatego że doszło do jakiejś awarii, bardzo poważnej awarii, zawieszenia jednego z kół. Ja ze względu na łączenie tutaj z wami, z Polskim Radiem Kierowców, nie mogę być w strefie serwisowej, ale na pewno zaraz po naszej rozmowie tam pobiegnę i dowiem się, o co chodzi. Ważne jest tylko tyle. Mamy wspaniałe znowu święto na Mazurach. Ponad 100 zawodników na starcie różnych kategorii. Od wczoraj to święto trwa, tylko szkoda, że wczoraj te klasyczne rajdówki miały bardzo duży problem z jeżdżeniem po tych trudnych właśnie trasach, bo była masakrycznie trudna pogoda. Padający deszcz spowodował, że te trasy rozmokłe naprawdę utrudniały poruszanie się po odcinkach specjalnych na Mazurach nawet wytrawnym, doświadczonym załogom, no bo przypomnijmy, to są wszystko szutrowe odcinki, a więc w przypadku deszczu robi się z tego po prostu błotna pustynia.
1: Dokładnie.
0: Czasami tak, rwąca rzeka, tak, ale najgorsze było podobno błoto, bo po prostu niektóre rajdówki się kopały, nie były w stanie nawet przejechać niektórych fragmentów tras.
1: No ale Tomku, my przecież na takie emocje czekamy, bo gdyby była piękna, słoneczna pogoda, to przecież nuda. Chociaż oczywiście trochę tutaj za bardzo wyjeżdżam poza teren, bo wiadomo, że każda rywalizacja sportowa i przy tej lepszej pogodzie i przy tej trudniejszej pogodzie jest ekscytująca dla widzów. No właśnie, a propos widzów. Są na miejscu, kibicują na odcinkach, na których do tej pory kibicowali podczas Rajdu Polski?
0: Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo wczoraj podczas rywalizacji samochodów klasycznych było tych widzów dużo, było ich bardzo wielu na starcie w Mikołajkach. Tu jest specjalnie wiele lat temu wybudowany tor niedaleko jednego tutaj z centralnych hoteli w centrum prawie Mikołajek, pięknie położony nad jeziorem. Tu zawsze odbywają się tak zwane prologi, kluczowe odcinki, bardzo widowiskowe, więc muszę powiedzieć, że bardzo wielu widzów, mimo że naprawdę pogoda nie sprzyjała, miało okazję podziwiać rajdowe maszyny. Na trasie było różnie, no bo jednak ta trasa, tak jak powiedziałem, utrudniała nie tylko załogom życie, ale również dotarcie w niektóre miejsca. No, co tu dużo mówić, w sportowych, niskich butach, przejście na co ciekawsze odcinki, co fajniejsze zakręty było prawie niemożliwe, gdyż bez specjalnych kaloszy to tak na dobrą sprawę nie można było się ruszyć z centrum rajdu w Mikołajkach, ale kibice byli. Natomiast dzisiaj od rana świeci piękne słońce, jest znakomita pogoda, jest wielu kibiców, widzę, dopingują zawodników tu na strefie serwisowej, starają się zdobyć autografy, jakieś wspólne zdjęcia. Jest duże zainteresowanie, aczkolwiek na pewno będzie większe, jeżeli rajd Cormoran Classic, który tak jak

0: wspomniałem, się zakończył w dniu wczorajszym, trafi do Mistrzostw Europy, a jest na razie kandydatem i są wszelkie szanse na to, żeby w przyszłorocznym kalendarzu Mistrzostw Europy Cormorant Classic się znalazł, a wtedy mielibyśmy tu, jeżeli chodzi o te piękne, klasyczne samochody, tak lubiane przez wszystkich kibiców, no i nie tylko kibiców, bo i zawodników, bo te rajdówki z lat 70., 80., nawet początku 90., one były nieco inne i przede wszystkim bardzo się od siebie różniły, nie to, co te współczesne, klasyczne rajdowe auta, więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tutaj rajd o statusie Mistrzostw Europy i międzynarodowa obsada, a póki co cieszmy się dzisiejszym dniem, bo mamy rajd terenowy, jest to trzecia runda w Mistrzostwach Polski w rajdach cross country, również runda Mistrzostw Europy strefy centralnej. Dzieje się naprawdę dużo, mamy mocne zespoły, mocnych zawodników, ludzi, którzy mają za sobą starty między innymi w rajdzie Dakar, w różnych innych bardzo znaczących imprezach. No i dzieje się sporo w Mikołajkach, a przy tym, tak jak mówię, ja, który sporo doświadczyłem wczoraj na tym bardzo wymagającym, w tych wymagających warunkach, kiedy naprawdę lało i troszeczkę za kołnierz, powiem szczerze, dzisiaj mamy prawdziwą przyjemność z oglądania rajdowych załóg.
1: No ale przecież znasz to na pamięć, uwielbiasz to i czekasz na to przez cały rok, a ja się mega cieszę, że jesteśmy na łączach i że mamy tam takiego wspaniałego wysłannika, jakim jest Tomek Szmandra, wicenaczelny menadżera floty, ale też, jak słyszycie, świetny ekspert, jeśli chodzi o motorsport w Polsce, no i w ogóle dziennikarz motoryzacyjny zajmujący się tematami nie tylko samochodów świeżych, nowych, które dopiero wyjeżdżają z fabryk, ale też tych historycznych. Tomku, na pewno się jeszcze dzisiaj połączymy. Bardzo Ci dziękuję za ten moment.

0: I są takie piosenki, które dają jasno znać, że będzie się coś nowego zaczynać, czyli nowy serwis drogowy Kuba Domoracki. Coś się zmieniło w międzyczasie, byliśmy na
1: Tak, trochę więcej utrudnień na Dolnym Śląsku, na A4. No a tak poza tym, no to cały czas korki w pobliżu nadmorskich czy podgórskich kurortów, także wypoczywamy.
0: Na przykład?
1: W Mikołajkach.
0: Na Mazurach?
1: Tak, chociaż na Mazurach troszkę lżej się jedzie niż chociażby na Pomorzu czy w województwie małopolskim, ale było wspomniane o Kazimierzu, prawda? Dolnym, więc tam także są korki,
0: no,
1: więc wypoczywamy także tam.
0: W tamtym kierunku się wybieramy często. No to piękne miejsce jest, zwłaszcza wiosną i latem. No ale wiesz, jeśli chodzi o Mikołajki, czyli o Mazury, no to tam trwa właśnie rajd terenowy, czyli potężne maszyny, kurz walka w trudnym terenie, no i oficjalny punkt w kalendarzu PZMOT-u, czyli najwyższe emocje, poziom sportowy też na wysokim poziomie i będziemy na najwyższym poziomie i będziemy tam wracać jeszcze ze sprawą Tomka Szmandry, ale nie tylko, za chwilkę też połączymy się, a właściwie przywitamy na naszej antenie z kolejnym naszym dzisiejszym gościem. My tymczasem z Kubą wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas utrudnienia utrzymują się niedaleko węzła i miejscowości Krzyżowa, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 52. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia i już teraz obserwujemy tam spowolnienia. Nie są to wielkie spowolnienia, ale

0: właśnie w kierunku Wrocławia występują. Zdecydowanie wolniej jedzie się na innych fragmentach autostrady A4 w województwie dolnośląskim, pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnickie Pole, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Legnickie Pole a Wądroże Wielkie w kierunku stolicy Dolnego Śląska. W województwie małopolskim mamy także utrudnienia na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic i Katowic. Zakorkowana jest nadal Zakopianka na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Białego Dunajca, Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu, ale także na sąsiedniej drodze krajowej nr 49 w Nowym Targu jedzie się zdecydowanie wolniej i w kierunku Białki Tatrzańskiej i w kierunku Krakowa. I jeszcze województwo pomorskie tutaj, no jak już wspomniałem i będziemy o tym pewnie wspominać jeszcze do późnych godzin popołudniowych, być może wieczornych, cały czas zatłoczone i zakorkowane są trasy w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przyjechała jest i ona, i będziemy rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie, ale także o tym, co dzieje się w Mikołajkach i już właśnie od strony bardziej kobiecej, no ale też od strony bezpieczeństwa i od strony tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Katarzyna Filipczak, Polaris, dzień dobry, witamy
1: dzień dobry,
0: serdecznie,
1: dzień dobry.
0: Cześć, fajnie, cześć, że jesteś z nami. Czy ty spędzasz ten długi czerwcowy weekend w Warszawie, czy ja się mylę?
1: Tak spontanicznie tutaj przyjechałam, głównie dla siebie, ale też odwiedzić tatę, ale tak, i przyjaciółkę oczywiście, ale to była taka spontaniczna decyzja.
0: Mm-hmm. No tak, ale tak czy inaczej Kasia jak zawsze w pracy, więc też postanowiła nas odwiedzić, no właśnie, bo dzisiaj będziemy mówić o bezpieczeństwie. Zanim jednak o bezpieczeństwie na quadach, na motocyklach w terenie, to też porozmawiamy o tym, co dzieje się w Mikołajkach, bo tam zdaje się, zakończył się właśnie trzeci OS. Teraz trwa ta dojazdowa trasa i za chwilę zacznie nam się czwarty OS. Przed nami niesamowite emocje, ale ty też bierzesz w tym jakby udział.
1: Mentalnie jestem z moimi zawodnikami, mówię moimi, czyli zawodnikami, którzy jeżdżą naszymi pojazdami, czyli marki Polaris, ale nie tylko, jest tam całe grono przyjaciół, team mechaników, ogromny team, że tak powiem, rodziny przyjaciół, wsparcia, które kibicują zawodnikom. Mamy tam kilka takich czołowych, że tak powiem, nazwisk, które są znane w świecie motoryzacji, chociażby tutaj trzymamy mocno kciuki za Kościuszko, który wystartował w tym rajdzie Polarisem. Adam Krysiak, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, który na quadzie widzę, że tutaj prężnie trzyma wiodące miejsce, więc tutaj trzymamy kciuki mocno. Dla tych z Państwa, którzy kojarzą rajdy głównie z samochodów, no ta klasa SSV i klasa ATV quadów i tak zwanych buggy, o których wcześniej mówiłaś, jest już coraz bardziej popularna. Coraz więcej ludzi to śledzi, coraz więcej ludzi kibicuje, więc mam nadzieję, że to się stanie jeszcze bardziej popularne.
0: No właśnie mam takie wrażenie, że na przykład Michał Kościuszko, który jest świetnym instruktorem sportowej jazdy, który współpracuje z wieloma markami motoryzacyjnymi, wspomnieć tu choćby można

0: Audi czy choćby Porsche, też on w pewnym momencie szuka jakichś innych emocji. Takie mam wrażenie, że ci kierowcy, którzy jeżdżą samochodami na co dzień, super szybkimi samochodami jeżdżą na co dzień, też mają taki moment, kiedy przeskakują do tych lżejszych pojazdów. Jak to było z Michałem, pamiętasz? Bo wy się świetnie znacie przecież.
1: Znamy się z Michałem, poznaliśmy się podczas właśnie pracy tutaj, ale nie wiem, jak długo trwała Michała przygoda, szczerze powiedziawszy, z SSV-ami. Wiem, że teraz w Polaristcie RZR Pro Airze startuje właśnie w Mikołajkach. Wiem, że Michał jest fanem offroadu przede wszystkim, tak samo, więc jeżeli ktoś ma już taką smykałkę do motoryzacji, to wydaje mi się, że obojętnie cokolwiek ma silnik, to jest jego po prostu konik, że tak powiem, więc tutaj warto też nadmienić, że ta motoryzacja w dzisiejszych czasach daje nam i to, że jesteśmy w internecie i to, że możemy to śledzić i tak dalej, daje nam takie spektrum pełne, że tak naprawdę te rajdy i w ogóle cała ta taka otoczka wokół rajdów, to nie tylko samochody, nie? Nie zapominajmy o tym. I nie tylko mężczyźni, przypomnijmy.
0: No właśnie. Są też kobiety, które przesiadają się często z szybkich samochodów, które mają po 1000 koni, które driftują na co dzień i pokazują swoją klasę. I myślę tutaj oczywiście o Karolinie Pilarczyk.
1: No, Karolina, tak.
0: Ona też przeskoczyła sobie do lżejszych pojazdów. Ja się zastanawiam tylko nad tym, jakie umiejętności trzeba mieć, żeby potrafić opanować taki pojazd. Wiesz, bo to nie jest jednak prowadzenie samochodu. Tu jednak trzeba mieć umiejętności, tu trzeba mieć smykałkę, tak jak wcześniej powiedziałaś do tego. I trzeba wiedzieć, jak się w takim pojeździe zachować.
1: No przede wszystkim zdrowy rozsądek, ale żeby startować w ogóle w rajdach, trzeba mieć troszeczkę takiego, jak ja to mówię, współczynnika nieśmiertelności, współczynnika szaleńca, ale też ogromnej rozwagi, inteligencji i trzeba znać przede wszystkim pojazd. Jeżeli chodzi o SSV-y, bo tutaj mówimy właśnie o tych pojazdach typu buggy, wbrew pozorom zawsze mnie się wydawało, zanim pierwszy raz wsiadłam, że to jest bardzo skomplikowane do prowadzenia i to jest naprawdę bardzo trudne. Jest to wręcz, bym powiedziała, łatwe, dlatego tutaj ten pojazd daje, w szczególności Polaris, daje tutaj duże, że tak powiem, pole do popełniania pewnych błędów i pozwala na szybką jazdę. No jest to trochę uzależniające, powiedzmy. Każdy, kto siada, to po prostu wie, że może więcej. To jest takie troszeczkę uzależniające, powiedzmy. I wcale się nie dziwię, że tylu sportowców z motoryzacji decyduje się prędzej czy później spróbowania swoich sił w troszeczkę innym rodzaju jazdy. No i ja to uważam, że ogromny plus. No to jest, życie jest po to, żeby próbować różnych rzeczy, tak? Jeżeli tylko mamy takie możliwości, to dlaczego nie? Każdemu polecam chociaż raz wybrać się na jazdę testową bądź na jakąś taką wycieczkę, sprawdzić swoje umiejętności, sprawdzić, czy to jest dla ciebie, zobaczyć potem, że to wcale, z jednej strony bardzo łatwo, z drugiej strony wcale nie tak łatwo, a później zobaczyć taki kawałek odcinka rajdowego albo wideo z jakiegoś rajdu, chociażby z Dakaru, którego jest dużo w internecie, że można sobie zobaczyć i potem człowiek nabiera takiego ogromnego szacunku do tych pędzących maszyn, do tych ludzi tam w środku, do tych biednych pilotów, którzy tam są, że tak powiem, znakiem drogowym dla tego kierowcy, który próbuje opanować tą maszynę, która ma więcej mocy niż wagi, więc generalnie jest to naprawdę cudowny sport. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich, którzy są aktualnie w Mikołajkach. Staje się na czwartym OS-ie teraz?
0: Tak, czwarty OS.
1: Będziemy śledzić te wyniki, będziemy komentować, ale dzisiaj to nie tylko Mikołajki, bo też jakby jak jesteśmy w tej dziedzinie, to też mamy aktualnie Kamena Rally Team, którzy startują w Pucharze Świata w jednym z cyklów, w Baja Gris, który jest właśnie dzisiaj, drugi dzień Baji. Tam mamy też innych zawodników, mamy też Maćka Giemzę, który tam w samochodzie bardzo, bardzo dobrze mu idzie, naprawdę widziałam, wygrał prolog, ogromne gratulacje dla Maćka, jest pilotem i mamy też innych polskich zawodników, którzy tak naprawdę mocną tam ekipą są w Grecji w tym momencie i walczą tam o podium.
0: Oj, będziemy się przyglądać temu, co się dzisiaj dzieje. Kasia, jadąc do mnie, napisała: wiesz co, dzisiaj jest dzień rajdowy. Dzień rajdowy i absolutnie dobrze, że się spotykamy na antenie Polskiego Radia, no bo gdzie mówić o rajdach, jak nie u nas?
1: No, gdzie dwie kobiety mogą sobie pogadać o pędzących rajdach, o samochodach i pędzących UTV-ach i kładach, no? Dzisiaj jest cudowny dzień, naprawdę trzymam kciuki z zawodników i za Maję, bo też słyszałam dzisiaj po drodze w samochodzie, że kibicujemy Maję, dzisiaj serce jest takie właśnie w emocjach.
0: Tak, i troszeczkę na pół. Ale to dobrze, bo każde serce powinno mieć, że tak powiem, koło

0: Dobra. Lecimy, dobra. Lecimy sobie na drogi, a to tak u nas czasem jest, że to, co powinno być poza anteną, pojawia się na antenie. Paweł zadowolony, uśmiechnięty.
1: I to najważniejsze.
0: Dokładnie tak. Ale jest i Kuba, który zabierze nas na drogi. Jak wspominaliśmy w Mikołajkach, się dzieje wokół niespecjalnie. To dlatego, że wszyscy kibicują i trzymają kciuki za rajd, który się właśnie odbywa. Rajd terenowy, który wpisał się w kalendarz PZMOT-u. A my tymczasem sprawdzamy, gdzie najciaśniej, a gdzie najluźniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To znaczy nie jest tak do końca, że w województwie warmińsko-mazurskim nie ma spowolnień. Oczywiście są. One są nieco mniejsze niż chociażby na Pomorzu czy w Małopolsce, ale wolniej, wolniej, wręcz dużo wolniej jedzie się i na drodze krajowej nr 16, niedaleko właśnie Mikołajek wspomnianych, ale także na drodze krajowej nr 63 na odcinku Pisz-Orzysz, a także na obwodnicy Olsztyna i na drodze krajowej nr 51 na północ. Północ od właśnie stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Na Pomorzu natomiast nadal sporo cierpliwości przyda się na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, a także niedaleko Pucka, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. Cały czas także wolniej jedzie się na innych trasach pomorskich, chociażby na Krajowej 20 niedaleko Żukowa oraz na Krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Dość uciążliwy remont na autostradzie A1 w województwie.

0: Ustwie kujawsko-pomorskim, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także tam utrzymują się spowolnienia, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. I jeszcze autostrada A4, tutaj mamy utrudnienia i w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, gdzie wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Katowic, i w województwie dolnośląskim, gdzie doszło do awarii ciężarówki na kilometrze 52. To są okolice miejscowości i węzła Krzyżowa. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pogoda niejaka jest, każdy widzi, ale chyba warto znać szczegóły. Ja patrzę na naszą mapę pogodową i ciągle Wrocław wysuwa się na prowadzenie w żółtej koszulce lidera. Już tutaj prawie 22 stopnie w cieniu, w Lesku 13,7 też rośnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. I tak to będzie wyglądało, że po południu miejscami pojawi się słaby deszcz, przelotne to będą opady. I ja patrzę na naszą mapę opadów deszczu i widzę, że rzeczywiście te opady po godzinie 13 nam się pojawiają i pojawiają się w okolicy Wrocławia. Widzę coś na Pomorzu, w Koszalinie i odrobinę zahaczające o Lublin, ale w miarę upływu czasu opadów będzie więcej. Cały czas będą to przelotne opady i niezbyt intensywne, natomiast właściwie cała Polska centralno-zachodnia będzie troszeczkę podlana, czyli ta zieleń będzie piękniejsza, ta zieleń, która nas otacza. Temperatura na przeważającym obszarze 20 do 25 i to maksimum praktycznie już powolutku osiągamy. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem, czyli tam, gdzie zwykle 16 do 19 i też nie jest źle. Jeśli chodzi o wiatr, on nam towarzyszy, ale jest słaby i umiarkowany. Na północy i na północnym wschodzie z kierunków zachodnich wieje, a na południu z kierunków wschodnich. Lokalnie wiatr słaby, zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak jak obiecałam wam, teraz będziemy rozmawiać o rajdach, bo to jest taki rajdowy dzień rzeczywiście. I pojedziemy do Grecji, i wrócimy do Mikołajek i troszeczkę porozmawiamy o bezpieczeństwie, bo Kasia, nasz gość, jest osobą, która nie tylko jest odpowiedzialna za to, żeby pokazać wam sprzęt, którym możecie pojeździć na przykład po offroadzie, ale też odpowiedzialna jest za to, żeby było bezpiecznie, bo sama jesteś odpowiedzialną osobą, prawda?
2: Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Te pojazdy w różnych firm, nie tylko naszych, stają się coraz bardziej dostępne. To tak jak wspominałyśmy, jak rozmawiałyśmy tutaj parę tygodni temu, że sprzedaż na przykład kładów w Polsce wzrosła z takim ogromnym, taki ogromny skok jest na to. Ponad 2000 zarejestrowanych nowych kładów tylko w jednym roku, więc generalnie tych ludzi, którzy jeżdżą na kładach, jest bardzo dużo. W

0: całej Polsce. Dlatego mówienie o bezpieczeństwie i przede wszystkim o używaniu tych sprzętów w sposób odpowiedzialny w miejscach do tego przede wszystkim przeznaczonych i w miejscach legalnych, to jest, to uważam, że to jest obowiązek każdego sprzedawcy, każdego dystrybutora, każdej marki, jakby świadome przekazanie takich podstawowych po prostu zasad użytkowania tego pojazdu. Jak kupujemy samochód, to też wiemy, że nie jeździ się nim po rzece, czy tam
1: po schodach.
0: No, w różnych miejscach, tak? Każdy musi mieć prawo jazdy, żeby tym pojazdem jeździć. Tak samo tyczy się to na przykład kładów, tak? Mamy ostatnio w sieci dość dużo takich wiadomości, że gdzieś tam rozjeżdżone, zakopane, czy tam poronin i tak dalej. Ja wchodzę zawsze na te zdjęcia i zastanawiam się, kto wpada na takie pomysły, żeby rozjeżdżać czyjemuś tam, jakąś tam człowiekowi jego prywatną działkę. No nie robimy takich rzeczy. Ja cały czas składam, pokładam ogromną taką wagę na to, żeby ludzie szerzyli sobie takie podstawowe zasady. Przede wszystkim, mimo że to są w większości ciągniki rolnicze, czyli ludzie się tam kłócą na forach, że nie powinni nosić kasków i tak dalej, ale kaski powinniśmy nosić ze względu na nasze bezpieczeństwo. Jeżeli wozimy dziecko na kładzie, to dziecko musi mieć kask założony. Najlepiej jeszcze dodatkowy buzer i tak dalej. O tym pogadamy sobie później, ale tak, bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Bezpieczeństwo, sport, to wszystko, o tym będziemy rozmawiać już za chwilkę, już za moment, a tymczasem gramy. No i wracamy do was z najświeższymi wiadomościami z dróg.

0: No i pilotem naszym już nie kultowym, ale chyba w sumie kultowym jest Kuba Domoracki.
1: Chyba jeszcze nie kultowym, chyba ale pilotem.
0: Pilotem. No słuchacze nasi rozpoznają cię po głosie. Ten taki no jak to w radiu, bardziej jak to głęboki. Powiedziałabym, że różnie z tym bywa, że czasem jest tak, że się ten głos rozpoznaje i to na przykład można się miło zaskoczyć wsiadając do taksówki na przykład. A czasem jest tak, że te głosy są jednak do siebie podobne. Ty masz wyjątkowy, jesteś naszym pilotem po drogach, więc czekamy na świeże wieści.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informacje o utrudnieniach na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Krzyżowa. Na kilometrze 53 doszło do awarii dwóch samochodów osobowych, a dosłownie wcześniej, no godzinę temu, ale mniej więcej na tym samym fragmencie A4 na Dolnym Śląsku, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Skutek jest taki, że zablokowany jest tam jeden prawy pas. Cały czas na jezdni w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się drugim wolnym pasem, a zatem pasem lewym. A teraz wieści zza kierownicy, słuchamy.
3: Dzień dobry, na S17 w kierunku Lublina przed węzłem Ryki Północ przed zjazdem leży obiekt na drodze. Jakaś część tira, który stoi kawałek dalej.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Jeszcze raz przypomnę, trasa ekspresowa S17, węzeł Ryki Północ, a zatem pomiędzy Warszawą a Lublinem. Jeżeli chodzi o Warszawę wspomnianą i Mazowsze ogólnie, no to tutaj, mimo że sobota, mimo że długi weekend, a może właśnie przede wszystkim dlatego, mamy korki w pobliżu Zegrza, w pobliżu Łomianek, Legionowa, także Dziekanowa Leśnego i Czosnowa, a zatem chodzi o drogę krajową numer 61 i krajową 7, ale także o trasę wojewódzką numer 631 w Nieporęcie. Tutaj wręcz mamy kilkukilometrowy korek, który od Warszawy właśnie w kierunku Zegrza się tam utworzył. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj mamy przede wszystkim spore problemy na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 nad samym Bałtykiem. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

No i teraz będzie o gwiazdach, tak jak The Rolling Stones zagrali, zaśpiewali. Natomiast o gwiazdach, no właśnie, motorsportu, czyli będziemy przenosić się do Grecji. Ale zanim do Grecji polecimy, to najpierw

0: Adam Krysiak na Kładzie, który prowadzi, jest na pierwszym miejscu w Mikołajkach. Czy to potwierdzona informacja?
1: Tak, tak.
0: Cały czas.
1: To tak wynika z tego, tak?
0: Po czwartym OS-ie jesteśmy w tej chwili, tak?
1: Tak.
0: Na bieżąco sprawdza Kasia Filipczak z Polonia Cup. Ale przy naszym telefonie jest również Agnieszka Urbańczyk, kierowca rajdowy.

0: Dziś jest bardzo ciepło, fantastycznie, słońce grzeje, ale wyobraźcie sobie, że powitała nas wielka ulewa. Nie mogliśmy wjechać do targu serwisowego, ponieważ no, wszystko było zalane. Ciężko było rozłożyć sprzęty i tak nas tutaj powitała pogoda w Grecji. Bardzo się przestraszliśmy, bo byliśmy nastawieni na naprawdę gorący dzień, ale dzisiaj już jest fantastycznie, jest bardzo, bardzo gorąco.
1: My tu z Kasią rozmawiamy o tym, że przed wami ogromne emocje. No i właśnie, mówimy o Grecji nie bez powodu. To jest taki bardzo rajdowy dzień. Grecja i Kamena walczy tam między innymi w cyklu Pucharu Świata. No właśnie, Puchar Świata, Puchar Europy. Erneście, powiesz coś więcej?
2: Chłopakom idzie super. Słuchajcie, dzisiaj po tych pierwszych odcinkach zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Więc idzie im naprawdę rewelacyjnie. No, u nas trochę gorzej, ponieważ na 40 km przejeżdżaliśmy przez rzekę i było takie uderzenie wody, że wyrwało nam kable i niestety unieruchomiło nam to pojazd. Także my zjechaliśmy do parku serwisowego. To była pierdoła, którą udało się usunąć w 30 sekund. My nie byliśmy w stanie na miejscu tego zrobić, nie mogliśmy namierzyć tego problemu. Tutaj dzięki Igora pomocy ogarnęliśmy to, także dzisiaj mamy niestety już koniec, ale jutro od nowa startujemy i będziemy ćwiczyć, będziemy się uczyć dalej.
1: Erneście, ale czy to znaczy, że jesteście w stanie nadrobić ten stracony czas przy jednym z OS-ów?
2: Zero szans, ponieważ wylecieliśmy z tego pierwszego OS-u, na drugi nas nie wpuścili, także nadrobić nie, no ale jutro mamy dwa odcinki i zobaczymy, jak mocni są Grecy.
1: Ja rozumiem, że tak czy inaczej trwają emocje i buzuje się ta chęć w was, żeby pojechać jak najszybciej, jak najlepiej technicznie i mimo drobnych problemów dojechać do mety z dobrym wynikiem.
2: Tak jest, tym bardziej, że za dwa tygodnie mam Baję Italię, gdzie chłopaki polecą, czyli Kamena poleci Puchar Świata, my polecimy Puchar Europy. I tam też dla nas dopiero zaczną się emocje. Także my traktujemy tę Grecję jako taki rajd testowy, gdzie patrzymy, weryfikujemy, czy jesteśmy w stanie ogarnąć tutaj to wszystko, uczymy się pod okiem Kameny, tych wszystkich technicznych rzeczy, odbiorów, formalności i tak dalej. No i takim prawdziwym testem dla nas to będą Włochy.
1: Czekajcie, bo ja tak się zastanawiam nad tym, czy wy rywalizujecie ze sobą, czy raczej się przyjaźnicie?
2: Nigdy w życiu rywalizacji. To jest przyjaźń głęboko zakorzeniona, która zrodziła się jakiś czas temu i umocniła się w zeszłym roku, jak wzięliśmy udział w Bai 1000 w Meksyku.
1: No tak, to też były emocje niesamowite, o tym opowiadała Kasia. Kasiu, a ty tak po cichutku się przysłuchujesz, ale jestem pewna, że masz do Krzyśka jakieś pytanie.
3: Tak, ja się chciałam Krzyśka zapytać, czy trzeba było dużo naprawiać.
4: Cześć. Wiesz co, na szczęście nie, ponieważ okazuje się, że możemy Polarisa sprawdzać w trudnych warunkach, czyli tutaj w Grecji. Zwykłe dokręcanie śrub, sprawdzenie wymiana filtra powietrza, sprawdzenie hamulców, zacisków. Naprawdę to jest bardzo dobry pojazd, zawieszenie ma cudowne, chłopaki mogą trochę szybciej jechać i bezpieczniej z tego powodu. Z racji tego mamy wynik bardzo dobry, bo po pierwszym odcinku jesteśmy pierwsi. Trzymajcie kciuki, bo mamy jeszcze jeden zaraz odcinek, zaraz będziemy startować i jutro też dwa odcinki. No i mamy nadzieję, że wygramy ten rajd.
1: No pewnie, że tak. Trzymamy tutaj mocno kciuki. Mamy nadzieję, że te kciuki do was docierają. A powiedzcie, czy to jest tak, że tuż przed startem można się jakoś troszeczkę zrelaksować, czy jednak te wszystkie myśli muszą jakoś się skoncentrować i jakby pchać was do mety? O tak, Krzysiu.
4: Wiesz co, no jednak ta koncentracja musi być cały czas. Choć jest taki moment, że rzeczywiście możemy tak w spokoju sobie usiąść na ławkach czy leżakach, które mamy tutaj w naszym kampie, ale cały czas analizujemy, czy wszystko sprawdziliśmy, czy pojazd jest przygotowany, ma wszystkie płyny, to sobie sprawdzamy. Darek, pilot, sprawdza sobie trasę i zastanawia się, czy właśnie wszystkie dokumenty zostały dopełnione. Wiesz, niby w spokoju, ale cały czas człowiek musi być skoncentrowany, żeby nie popełnić jakiegoś drobnego błędu, bo to wydarzenie motosportowe jest na najwyższym poziomie, więc każdy błąd, złe stawienie się na starcie skutkuje punktami karnymi, a nie możemy sobie na to pozwolić, bo idziemy przecież na wynik. Chcielibyśmy w tym sezonie zostać mistrzami Europy,

0: Tego wam rzeczywiście życzymy. A powiedzcie, jaki był ten pierwszy OS? Jakie też będą te kolejne? Czy się czegoś spodziewacie? Czy wy znacie te odcinki? W jaki sposób układacie ten plan na to, żeby wygrać?
1: To teren jest wysokogórski. Są bardzo kamieniste odcinki, szlaki. Teren jest bardzo trudny, ale nasi chłopcy, czyli Tomek i Darek, bardzo lubią tego typu teren. Oni lepiej czują się w takim terenie kamienistym, wysokogórskim niż pustynnym. Dlatego z wielką przyjemnością tutaj jeżdżą i rzeczywiście czują się tutaj dobrze.
2: I to mają wyniki tak naprawdę dobre.
0: No tak.
1: Zdecydowanie lepiej niż w terenie takim pustynnym.
2: Wiesz, jak słuchacze, niech sobie wyobrażą, że my nie możemy sobie wcześniej zapoznać z trasą, tylko dostajemy roadbook i startujemy. Każdy zakręt jest pierwszy raz przejechany, nie wiesz, co jest za nim. Nie da się tego przewidzieć, to muszą być umiejętności rajdowe, jak i pilota, tak i kierowcy.
0: No i też duże zaufanie.
3: Słuchajcie, to może ja dwa słowa z autopsji, bo ja część tego OS-a przejechałem.
2: Do rzeki.
3: W każdym bądź razie wspinamy się na 1800 i czuć to, że my już jesteśmy na takiej wysokości, bo już organizm to odczuwa.
0: Są
3: bardzo...
2: Zadawa uszy nawet.
3: Tak jest. Bo mamy różnicę ciśnień. To jest pierwszy sygnał, tak? Różnica ciśnień, my już to czuliśmy. Bardzo ciasne zakręty, są ogromne przepaści w dół, są takie miejsca, gdzie drzewa są w stanie przytrzymać, no ale na którymś z kilometrów jedna z załóg wyleciała i tam dosyć mocno chyba pokulali się w dół. Będziemy wiedzieli wieczorem, co tam się stało, ale dziewczyny jechały autem, Toyotą i wyleciały z odcinka. Mhm. Więc wczoraj nawet na odprawie przestrzegano nas, ekipa techniczna przestrzegała nas przed tymi zboczami, przed trawersami. Teren jest naprawdę bardzo, bardzo trudny.
0: No ale to też jest dobry odcinek, tak jak wspomniał bodaj Ernest, taki dobry odcinek do poćwiczenia przed kolejnymi etapami Pucharu Świata na przykład. Więc ja liczę też na to, że mimo, że tam jest rywalizacja na najwyższym sportowym poziomie, to jednak też jest to część treningu przed tym, żeby stanąć na tym najwyższym stopniu podium, nie?
2: Jeżeli się wygrywa, to uwierz mi, to jest ogromna radość, bo jeżeli przejdziesz tak trudny rajd i zdobędziesz pierwsze miejsce, czy w całym cyklu będziesz mistrzem świata, to naprawdę ten wynik bardzo smakuje i cały zespół jest z tego powodu zadowolony, ponieważ my wszyscy wiemy, że to są bardzo trudne eliminacje tego typu rajdów.
1: Przedwczoraj na odprawie usłyszałam, że niektóre odcinki są bardzo podobne do odcinków Pikes Peak. Teraz nasz tutaj kolega, Serafin będzie startował w tym legendarnym rajdzie. I to niektóre odcinki, oczywiście nie na takiej wysokości, bo to jest około, będzie 2000 metrów, tak? Są podobne do tych odcinków właśnie Pikes Peak. Mm-hmm. Czyli naprawdę chyba bardzo, oczywiście szybko, ale też bardzo, bardzo ostrożnie i mądrze, żeby
0: rozsądnie, dokładnie tak. No tego wam na pewno nie brakuje i prędkości, i precyzji, i dobrego sprzętu, i chęci zwycięstwa, i jeszcze takie mocne kibicowskie wsparcie z Polski zdecydowanie też pomaga w tym, żeby dojechać do mety jak najszybciej. Ernest Kuś, kierowca rajdowy, Agnieszka Urbańczyk, kierowca rajdowy i Krzysztof Cukier, Kamena Rally Team i Wataha Racing Team u Ernesta Kusia. Moi drodzy, trzymamy za was mocno kciuki. W studiu też Kasia Filipczak.
4: Pozdrawiamy was bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Trzymam kciuki mocno. Dzięki.
2: Słońcem z wami z Grecji. Pyszne słońce.
0: Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy, ściskamy mocno i czekamy na pozytywne wyniki.

0: 13.30 na zegarach, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi. Kuba skupiony. Czyli masz wszystko pod kontrolą? Czy
1: no staram się, chociaż w 2 minuty chyba nie ogarnę całej Polski, bo sporo się dzieje jak na sobotę.
0: Naprawdę?
1: Tak, no tak, korki, spowolnienie, nie mamy informacji o jakichś poważnych wypadkach, oby tak zostało do końca dnia, ale o korkach, tak.
0: Słuchajcie, dzieje się, bo się przemieszczamy, mamy długi czerwcowy weekend, każdy z nas chce troszkę zażyć relaksu, no to żeby zażyć relaksu, to nie zawsze najbliżej można się udać, tylko trzeba czasem podjechać. No to uważajcie na siebie, a my wyjeżdżamy i informujemy was o tym, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Mikołajowice a Wądroże Wielkie na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy także utrudnienia w innym miejscu A4, niedaleko węzła i miejscowości Krzyżowa, gdzie na kilometrze 53 doszło do awarii 2 aut osobowych. I tutaj także w kierunku Wrocławia zablokowany jest prawy pas. Dość uciążliwy remont na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i w związku z tym jedzie się wolniej, może nie bardzo wolno, ale wolniej, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. W województwie mazowieckim zakorkowana, i to dosyć poważnie, jest droga krajowa nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem, a także sąsiednia trasa wojewódzka nr 631 w Nieporęcie, także w kierunku Zegrza. Tutaj właściwie mowa już o ponad 5-kilometrowym zatorze od strony Warszawy właśnie w kierunku Zegrza. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Na Krajowej 7 także sporo samochodów i sporo się dzieje. Na północ od Warszawy, czyli pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, zwłaszcza w kierunku Płońska, ale także wolniej jedzie się w drugą stronę, czyli w kierunku stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam, do was mam pytanie o to, czy mieliście kiedyś okazję jeździć takimi lekkimi pojazdami. Jeśli tak, to gdzie jeździliście, jak się przygotowywaliście do spotkania z takim pojazdem lekkim, czterokołowym? Dajcie znać w naszej aplikacji. Można pisać, można zostawiać wiadomości głosowe. Liczę na nie bardzo. Za chwilkę z Kasią porozmawiamy sobie jeszcze o tym, jak sportowo można też dołączyć i w jaki sposób można wyszaleć się w terenie, który jest bezpieczny, no może nie do końca, bo to jest sport, motorsport, ale na pewno dostarcza super emocji. Jak to zrobić, jak zostać osobą, która jest sportowcem, motorsportowcem, który właśnie bierze udział w

w różnego rodzaju pucharach i różnego rodzaju rywalizacjach. O tym porozmawiamy, a potem porozmawiamy o bezpieczeństwie. W międzyczasie skoczymy też jeszcze do Mikołajek. To wszystko przed nami już w najbliższym czasie.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: David Guetta, Teddy Swims, pojawił się jeden z nich już na naszej antenie. Zaraz po tym, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 11, a nawet chyba przed chwilkę, przed godziną 11. My tymczasem przyglądamy się temu, co się dzieje w Mikołajkach i co się dzieje w Grecji. Team Kamena Reilly Team jeszcze nie ruszył, bo to dopiero przed nami, ale wiem, że Kasia, która jest dzisiaj z nami w studiu, Katarzyna Filipczak, Polonia Cup, ma podgląd na wszystkie trasy.
1: Dzisiejsze rajdy?
0: Tak, tak,
1: tak. No tak, śledzimy sobie tutaj właśnie wyniki zarówno Mikołajek, jak i tutaj Baja 500 w Grecji. Puchar Świata i Puchar Europy zarazem. Mamy tam Maćka Giemzę, który jest na fotelu pasażerskim. Widzę, że jest w czołówce. Naprawdę gratulujemy. Mm-hmm. Tutaj, jeżeli chodzi o Mikołajki, w mojej ulubionej kategorii, czyli SSV, wiadomo, w Mikołajkach startuje wielu, wielu zawodników, ale tutaj mamy Mateusza Matczaka, Artur Kordała w Polarisie, w wiodącym, kolejnym łasie. No, gratulacje panowie. Nie wiem, jak to się potem, wiadomo, wyniki końcowe, to będą jakieś odjęte punkty, czy tam dodane, no nie wiem, różnie to może być. Poczekamy na wyniki końcowe, ale gratulujemy wszystkim. Naprawdę potężna tutaj grupa w tej kategorii. Powiem szczerze, że większa niż w samochodach.
0: Zaskakujące troszkę, co? Czy nie?
1: Mnie to cieszy. To jest sport, który zyskuje na popularności. Naprawdę polecam państwu pośledzić trochę, pooglądać, bo to jest niesamowite. I przede wszystkim mimo wszystko to są bezpieczne pojazdy, bo tutaj mamy klatkę rajdową, tutaj można sobie koziołkować, latać wysoko, daleko skakać i jakby jak kotek spada na cztery łapy, więc generalnie to chodzi jest w miarę bezpieczne. Tak. Zawieszenie, klatka rajdowa przede wszystkim w tych pojazdach, więc to jest w miarę bezpieczne. Mamy też pojazdy SSV dla dzieci, tak zwane RZR200, też mamy cały Junior Cup, gdzie dzieciaki się ścigają od 7 roku życia, więc to jest naprawdę bezpieczny sport.
0: Mm-hmm. Wiesz co, mówisz o tym, my dzisiaj to obserwujemy z pewnej odległości, ale ty też sama startujesz i sama masz licencję kierowcy rajdowego. Sama dobrze wiesz, jak się z takimi sprzętami obchodzić.
1: Ja ze słowach nie startowałam nigdy, ale tak, teraz jestem w Evolution Ladies Team. Startujemy Fiatami 126P, ale też z klatkami rajdowymi. Więc tutaj zachęcam państwa do odwiedzenia Evolution Ladies i zobaczenia, co to jest za projekt i wsparcia Wielkiej Wyprawy Maluchów naszej. Tutaj Agnieszka, z którą się łączyliśmy przed chwilą, też jest kierowcą rajdowym w jednym z maluszków, to tak. Pozdrawiam cię, Aga, jak słuchasz jeszcze w tej Grecji. To tak przy okazji.
0: No tak, mamy kolejnych nowych słuchaczy tym razem dzięki Kasi. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że z tego obserwowania można przejść do bycia też zawodnikiem, no tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie, jak z obserwującego stać się zawodnikiem?
1: Nie ukrywam, że sport taki motosport to jest bardzo

0: droga inwestycja i wymaga to naprawdę trochę czasu i bardzo dużych środków finansowych, bo ale można zacząć małymi krokami, tak? Można zacząć po prostu najpierw od bycia kibicem i sprawdzenia się, czy to jest dla mnie. Jeżeli mówimy tutaj o sportach takich typowo offroadowych, tutaj jeżeli mamy takie możliwości, ja mówię o zasobach finansowych i tak dalej, i możemy spróbować, warto jak najbardziej. To jest coś, co jest niesamowitą dawką adrenaliny, to są wrażenia niesamowite, sam udział w tych rajdach i ta cała atmosfera wokół tego, to jest coś, co napędza, daje takiego niesamowitego kopa w życiu, więc wszyscy ci, którzy mają w żyłach zamiast krwi paliwo, to pokochają to po prostu. Obojętnie z jakiej dziedziny nie jesteś, motoryzacyjnej, czy motocyklowej, czy SSV, czy rajdy takie WRC, to, czy drifty, to każdy to kocha. Każdy, to są emocje, to jest motoryzacja, to jest ryk silników, to jest to, co ludzie, którzy kochają motoryzację, lubią najbardziej.
1: Mm-hmm. Coś mi się tak wydaje, że nie tylko oglądanie daje satysfakcję, chociaż są tacy, którzy są po prostu kibicami od początku do końca i nie chcą się jakoś specjalnie angażować i iść dalej, ale przecież właśnie od tego się zaczyna, jest się kibicem, potem się myśli o tym, że może warto spróbować, potem się sprawdza swoje możliwości techniczne, tak jak mówisz, finansowe. A powiedz, czy właśnie w tej dziedzinie jest szansa na sponsorów? Czy sponsorzy są zainteresowani taką formą ścigania?
0: Tutaj można skierować to pytanie na przykład do chłopaków, nie wiem, no, na przykład z Kameny albo z innych, ale uważam, że tak. Uważam, że każda dziedzina, jeżeli jesteś oprócz tego, że jesteś po prostu dobry w wynikach, jeszcze jesteś fajną osobowością i masz jakieś dobre wartości, to marki chcą się z tobą utożsamiać. No fenomen jest tej naszej Mai, tak, która nie miała żadnych sponsorów praktycznie wielkich, a teraz podejrzewam, że się biją o nią i będą się bić, no tak podejrzewam przynajmniej, tak?
1: Ona powiedziała takie zdanie, zdaje się wczoraj przed wygraniem półfinału, że nie, nic nie wiem o żadnych sponsorach.
0: Przedwczoraj, tak.
1: A potem się okazało, że już jest.
0: No właśnie, to jest niesamowite, jak czasami popularność sprzyja. To właśnie to, co mówię, niestety w dzisiejszych czasach troszeczkę, jeżeli chodzi, pytasz o sponsorów, sponsorzy idą w parze z popularnością. To się musi wszystko przekładać na wyniki, na klikalność, no tak jest niestety ten świat zbudowany. Jeżeli jesteś bardzo dobry, masz fajną osobowość, jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, bo to przyciąga, no to masz szansę. Jeżeli masz bardzo dużo pieniędzy i cię stać, to też masz szansę startować, wiadomo, za swoje pieniądze.
1: No tak, no F1 jest taki jeden.
0: No, kierowca, no jest dużo dzieci słynnych milionerów, którzy stają się sławni, tak? I sławni i powiedzmy mistrzami w jakichś tam kategoriach. No, z pieniądz się nie cuda, tak?
1: Nawet niekoniecznie muszą być mistrzami, ale skoro mają otwartą drogę finansowo, tak, to też mogą się pościgać w bardzo ważnym przecież...
0: Jest to mimo wszystko fajny sport. Nie chcę skreślać tego, że to jest tylko dla ludzi, którzy mają pieniądze, ale oczywiście warto próbować. To naprawdę można od młodych lat, tylko wiadomo, wszystko ze zdrowym rozsądkiem, wszystko bezpiecznie i tak jak mówię, motosport jest dla każdego tak naprawdę.
1: No i właśnie ta kolejna godzina będzie poświęcona bezpieczeństwu. Tak. Myślę, Kasiu, że zostaniesz jeszcze z nami chwilkę, prawda? Tak, a jak nie, to cię postraszę moim misiem. Misiem Polarisiem. Lecimy, drodzy moi, z muzyką. Mamy dla was bardzo fajny utwór. A za chwilkę kolejne wiadomości drogowe.

0: Kuba Tomaracki przed mikrofonem, co oznacza, że będziemy wyjeżdżać na drogi. I akurat o tej porze to bardzo punktualnie. Co myślisz o tym?
1: Bardzo dobry pomysł.
0: No
1: super.
0: To jedzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W normalny dzień o tej porze już powolutku, powolutku by się rozkręcały popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego. No teraz oczywiście tak nie jest, bo mamy sobotę i jeszcze trwa długi czerwcowy weekend, ale w związku z tym właśnie te korki zaczęły się już, jeżeli można tak powiedzieć, zdecydowanie wcześniej i właściwie od rana już mamy sporo korków, sporo spowolnień, czy na Pomorzu, na trasach nadmorskich, czy na trasach podgórskich w województwach śląskim i małopolskim, ale także sporo samochodów obserwujemy na Mazowszu. Droga krajowa nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem jest dosyć poważnie zakorkowana i podobnie sąsiednia trasa wojewódzka nr 631 w Nieporęcie. Dużo wolniej jedzie się także na krajowej siódemce pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. Tyle na Mazowszu, bo dosyć spory ruch obserwujemy także na Dolnym Śląsku. Cały czas na A4 przede wszystkim tutaj właściwie korek obserwujemy na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Wądroże Wielkie na jezdni w kierunku Wrocławia. Na A4 mamy także utrudnienia w pobliżu węzła i miejscowości Krzyżowa, gdzie doszło do awarii dwóch samochodów osobowych na kilometrze 53 i tutaj ruch nieznacznie zwalnia w kierunku Wrocławia. I jeszcze jedna informacja z autostrady A4 z województwa dolnośląskiego na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach. Obserwujemy sporo samochodów na jezdni w kierunku Drezna. Nie są to jeszcze poważne korki, może właśnie tych poważnych korków dzisiaj nie będzie, ale rzeczywiście pewne problemy w kierunku Drezna występują. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Krakowa, ruch odbywa się w sposób płynny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I w samej Warszawie już prawie 22 stopnie na termometrach, w Słubicach 23 i to jest najcieplejszy punkt w Polsce, a najchłodniej ciągle w Lesku, tam 14, niespełna 14,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i co tu się będzie działo w pogodzie popołudniu i wieczorem? Zachmurzenie ciągle małe i umiarkowane, ale miejscami będzie wzrastać do dużego. Gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu, przelotne na szczęście. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25. Tu się nic nie zmieniło i właściwie te wysokie temperatury już zaczynają powolutku obowiązywać, głównie w zachodniej części Polski. Wiatr będzie słabo umiarkowany na północy i na północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. No właśnie, lokalnie słaby, zmienny. Gdzie najchłodniej? No najchłodniej w okolicach nadmorskich i w rejonach podgórskich. Tam od 16 do 19 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, po godzinie 14 już prawie 2 minuty, właśnie teraz minęły. Ja zapraszam do godziny 17, Dagmara Kowalska to ja, ale dzisiaj nie jestem tu sama. Szczęśliwie ze mną osoby, które świetnie znają się na motoryzacji, wspierają zawodników motorsportowych, no i też odpowiadają za bezpieczeństwo. O tym zresztą za chwilkę będziemy rozmawiać na naszej antenie. Dajcie znać, co u was, czy nas słuchacie, czy jesteście. Jakoś tak cicho się zrobiło na tej naszej aplikacji. Rozumiem wszystko, rozumiem, jesteście na zasłużonym wypoczynku. Przecież to czerwcowy długi weekend, on wciąż trwa, no ale miło by było, żebyście dali znać, czy u was przyjemnie, ciepło i właśnie tak relaksująco.

0: Kuba, powiedz, że nie dzieje się nic i że wszyscy odpoczywają.
1: Nie powiem tak. Chyba, że ktoś odpoczywa za kierownicą. To tak. To bardzo dużo osób odpoczywa.
0: Słuchaj, zdecydowanie Marcin napisał: siemanko, autoban 2, Magdeburg, słoneczko grzeje, pozdrawiamy wszystkich. Dominik i Damian, kierunek Irlandia, zestaw biały DAF. Fajnie, że we dwójka, nie? Że się nie będą panowie nudzić.
1: Tak, oni też odpoczywają. I jaka piękna pogoda, jakie piękne zdjęcie.
0: No, zdjęcie
1: jakie
0: też jest
1: ładne niebo.
0: Bardzo, bardzo przyjemne. Fajnie, że się z nami dzielicie. Bo tak się zastanawiałam przez chwilę, czy wszyscy odpoczywają i czy tam po drugiej stronie ktoś jest. Ale wiemy, że jesteście. Mamy najnowsze wyniki badań, które nas cieszą, ale chcemy też, żebyście się czasem do nas odezwali. Witam szanowną i kochaną ekipę PRK. Nie tylko wy musicie dzisiaj pracować, ale więc szczególne pozdrowienia dla wszystkich garujących mróweczek z Nevady, od Direksa, naszego
1: stałego. Ale ładne.
0: Ale
1: ładne.
0: Nie?
1: Ale my odpoczywamy w pracy, więc tak. Właściwie nie wiadomo, czy my odpoczywamy, czy pracujemy. Tak pół na pół.
0: Czyli na pewno jesteśmy pomocni, tak jak Kuba teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz więcej samochodów w województwie małopolskim na autostradzie A4, zarówno w pobliżu bramek w Balicach i to w obu kierunkach, a także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. W Małopolsce mamy także spore dosyć problemy, może nie bardzo poważne jak jeszcze 2 godziny temu chociażby, ale cały czas sporo się dzieje na trasach podgórskich. W pobliżu Nowego Targu, Białki Tatrzańskiej, Szaflar, Poronina czy Bańskiej Niżnej. Tutaj wszędzie obserwujemy spory, właśnie taki weekendowy, czerwcowy ruch, ale także nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy na krajowej 44 w Zatorze. Trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowica, a więc tutaj mówimy o Beskidzie Śląskim, są zakorkowane i zatłoczone zarówno w kierunku Żywca, jak i w stronę Skoczowa. To tyle, jeżeli chodzi o trasy podgórskie, a jeżeli chodzi o trasy nadmorskie, to tutaj także obserwujemy dosyć spory ruch, chociażby w pobliżu Władysławowa, Chałup, także Jastarni, czy Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj korek, no właściwie spory korek, już kilkukilometrowy, obserwujemy pomiędzy węzłami Mikołajowice, Wądroże Wielkie, a Budziszów w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa.

0: Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Krzysztof Hołowczyc zdyskwalifikowany, problem z kołem. Już nie jedzie w rajdzie, który właściwie sam wymyślił. Nadal też jadą inni zawodnicy, więc warto się przyglądać. Jeśli jesteście na miejscu, no to zdecydowanie zapraszamy was do tego, żeby kibicować. Kibicujemy, bo to jest taki moment, w którym możemy kibicować. Ale jeśli jesteśmy na początku tej drogi, to dobrze wiedzieć cokolwiek na temat bezpieczeństwa. Zanim wsiądziemy na kłada, zanim zaczniemy ścigać się w lekkich pojazdach, no to dobrze wiedzieć, od czego zacząć, czyli od tej bazy zupełnej. Katarzyna Filipczak, Polonia Cup, jest z nami cały czas i my tak zaglądamy raz do Grecji, raz na Mazury, a czasem po prostu rozmawiamy o bezpieczeństwie. Wiesz co, widziałam bardzo ciekawą rzecz ostatnio, a mianowicie widziałam jadących drogą publiczną, tak, no tą miejską naszą, jedną z, po dwóch pasach młodych ludzi mogli mieć 19 do 20 paru lat i wszyscy jechali hulajnogami, które były bardzo szybkie i wszyscy mieli na głowach kaski. To chyba
1: mieli,
0: dobrze.
1: Czy nie mieli?
0: Tak, mieli.
1: No to jak mieli, to bardzo dobrze, tak. Brak kasku to jest po prostu dla mnie to jest coś strasznego. To ja tego nigdy nie zrozumiem. Nie zrozumiem ludzi, co postują w internecie filmy bez kasków, obojętnie czy jedziesz szybko, wolno, na swoim własnym podwórku kręcisz bączki, czy tam, nie wiem, wydaje ci się, że tylko na minutę, tylko na 30 sekund wsadzasz na kłada dziecko, a tylko przewiozę tutaj po placu, po parkingu. Nie. Nie, to jest bardzo nieodpowiedzialne, mimo że kłady to są pojazdy, jeżeli mają homologację T3B, to są ciągniki rolnicze, według prawa na ciągniku rolniczym nie musisz mieć kasku na głowie, tak? Aczkolwiek już z wieloma się spotkałam takimi przypadkami, że policja daje za to mandaty, ponieważ uznaje, że stwarzasz zagrożenie na przykład i mogą ci wystawić za to mandat, mimo że ty się możesz wykłócać i potem pójść do sądu i tak dalej i jakoś odwoływać, ale nie wyobrażam sobie, żeby sadzać dziecko na kłada bez kasku na głowie. Siebie, jak już chcesz koniecznie zabić, no to już jakby trudno. Mm-hmm. Ale jeżeli sadzasz dziecko i bierzesz go ze sobą i nie dajesz mu kasku na głowę, to już świadczy o tobie, że po prostu jesteś nie tylko samobójcą, ale jeszcze zabójcą.
0: Mm-hmm. No właśnie, ale z drugiej strony nawet kask byle jaki też może być niebezpieczny dla takiego dziecka. Też spotkałam się wiele razy z taką sytuacją, że przewieź mnie, a to na skuterze, a to na motocyklu, tylko kawałek, nie? Ja myślę sobie, okej, dobrze, a kask masz? No mam. Ja patrzę, rowerowy. Nie ma takiej opcji. No właśnie, te kaski muszą być homologowane, te kaski muszą być przeznaczone też do odpowiedniego sprzętu.
1: Tak, zgadza się. Jeżeli uprawiamy sport taki wyczynowy, jeżeli jeździmy na kładzie, ja proponuję kaski przede wszystkim ze szczęką.

0: I to na przykład ty jesteś kierowcą Wespy, tak? Na Wespie są modne te nasze takie orzeszki, sama też mam Wespę, więc też mam taki kasek, który po prostu jest połówką tak zwaną. Ale ochraniamy naszą szczękę przede wszystkim. Nie trzeba, wiem, ale i bardzo częste są takie urazy do przodu. Można się uderzyć po prostu twarzą w kierownicę. Można wypaść przed kłada, można spaść do tyłu, kład może cię przykryć i wtedy trafia ci na twarz. Tak samo gogle. Jeżeli mamy to kask taki typowo offroadowy, który po prostu nie ma swojej wbudowanej szybki, a do tego potrzeba gogli, to też jakby kupujemy takie, zwracamy uwagę na jakość tych gogli, żeby to nie były po prostu zwykłe tam z jakiegoś, nie wiem, portalu przypadkowego azjatyckiego, które kosztują tam parę złotych, tylko faktycznie dobre, ponieważ im lepsze jakości szybka, tym jest ona bardziej odporna na kamienie, na gałęzie i tak dalej. Pamiętajmy, że jedziemy na kładzie, jesteśmy kierowcą, który jest narażony na wszelkiego typu gałęzie, krzaki, którymi obrywa po nogach, po twarzy, po całym ciele tak naprawdę. Więc dobre obuwie, które wzmacnia nam po prostu kostkę i długie spodnie i długie rękawy, które po prostu chronią nas przed tym, żeby nie ubrywać tymi gałęziami, żeby nie dostawać jakichś ran, kamyszki, różne takie w kurzu, jak jedziemy w kilka osób przed nami, no często spod kół wylatują różne elementy, czasami bardzo ostre. Można dostać po głowie kamolami. No w oko też, no dlatego mówię, że nawet jak wybieramy kask, który już ma swoją szybkę, też wybieramy taki, który jest naprawdę dobry. Nie oszczędzamy na tym. I też pamiętajmy o tym, że raz jak ulegliśmy już wypadkowi i uderzyliśmy takim kaskiem gdzieś w ziemię, w asfalt i on jest pęknięty, to nie możemy go już używać.
1: Nie, to się nadaje do kosza.
0: No na ścianę, na pamiątkę. Jeżeli nam się nic nie stało, tak, to możemy sobie go zostawić na pamiątkę jako, nie wiem, no taką podziękować, że nam się po prostu nic nie stało, no bo tak mogła nam pęknąć czaszka. No to się wydaje takie smutne, ale niestety jest to prawdziwe. Niestety, no, te statystyki wypadków są okrutne. W Polsce już w tym roku mieliśmy parę śmiertelnych wypadków na tych pojazdach ludzi, którzy po prostu byli, no, troszeczkę nierozważni.
1: Albo po prostu nie wiedzieli. To znaczy tak, nieznajomość przepisów nie chroni, znaczy nie chroni cię przed karą, ale tu nie chodzi o karę, bo dostać mandat to jedno, ale drugie, zrobić krzywdę sobie albo komuś, to bardzo ważne, żeby tego pilnować.
0: Oczywiście, też jakby pamiętajmy, gdzie jeździmy i też jak się zapuszczamy w jakieś tereny, których nie znamy, to nie jeździmy sami, weźmy sobie zawsze kogoś. No to jest taki sport, który się nie uprawia samemu. Biegać można
1: to
0: sobie,
1: taki
0: pójść
1: wspinaczka.
0: Samemu. No tak,
1: przykład,
0: dokładnie.
1: Nie?
0: Zawsze ważne, żeby był ktoś z nami, kto, nie wiem, w razie jak się gdzieś wkręcimy w jakieś błoto, to nam pomoże wyciągnąć. Jakbyśmy potrzebowali pomocy, to nam jej udzieli. No taka jest zasada właśnie offroadu. W offroadzie zarówno w samochodach, jak i tam, no, zazwyczaj się samemu nie jeździ.
1: Dokładnie tak, ale przede wszystkim trzeba znać podstawy. Pamiętajcie o kaskach, pamiętajcie o odpowiednim ubiorze, bo to jest baza, która ma nas chronić. Jeśli chcemy czerpać z czegoś przyjemność, no to musimy być dobrze przygotowani. Tak. I to dotyczy każdego sportu.
0: Dokładnie.

0: How do you do?
1: A, dziękuję bardzo, dobrze.
0: Jest
2: miło, że pytasz.
0: No, wiesz, bo to po kilku godzinach, wiesz, dyżuru, to zawsze warto zapytać, w jakim jesteś stanie.
1: Wodę piłeś? To prawda, piłem, dobrze, oczywiście.
0: Nie, ty kawy nie
1: piję. Nie, ja kawy nie piję, tak.
0: Herbatka. Ale herbatka zaliczona.
1: No oczywiście, że tak.
0: No i wspaniale. I myślę, że u was też. Dzisiaj nie potrzeba do herbaty termosu właściwie bolałabym i myślę, że każdy z nas by wolał mrożoną.
1: Oj tak, a iced tea rzeczywiście. Dzisiaj, tak.
0: I to taka, wiesz, zrobiona w domu, na domowy sposób, z różnymi tam przysmakami. Mniam, mniam. No dobrze, ciekawa jestem, czy tak mniam, mniam sobie możemy powiedzieć o tym, co dzieje się na drogach, ale to właśnie Kuba jest od tego, żeby was o tym poinformować.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dosyć trudna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy dość spore, właściwie potężne w niektórych miejscach kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju właśnie w kierunku Ukrainy. W Dorohusku ciężarówki oczekują około 19 godzin, w Medyce około 11 godzin, natomiast w Chrebennem mniej więcej 8 godzin. Spore kolejki obserwujemy także w Korczowej i w Zosinie, także w Dołhobyczowie, ale no one nie są aż tak poważne, tak potężne, ale w Korczowej czy w Dołhobyczowie, w Zosinie ciężarówki oczekują 3-2 godziny, mniej więcej tak. Chociaż przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim. A teraz Dolny Śląsk, autostrada A4. Tutaj cały czas utrzymuje się dosyć spory właściwie korek na fragmencie remontowanym autostrady pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów na jezdni w kierunku Wrocławia. Na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach cały czas obserwujemy spory ruch na jezdni w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj jak wygląda sytuacja, a za trasy wojewódzkie 215 i 216 nadal są zakorkowane i zatłoczone w pobliżu nadmorskich, nadbałtyckich kurortów. A jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to rzeczywiście spory ruch jest, chociażby w pobliżu Trójmiasta, ale nie są to na szczęście korki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za moment wrócimy do rozmowy o bezpieczeństwie na ultralekkich pojazdach, na lekkich, czterokołowych, na motocyklach, ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze połączymy się z Tomkiem Szmandrą, który cały czas obserwuje rajd terenowy w Mikołajkach. Tak jak wspomniałam wcześniej, Krzysztof Hołowczyc już ogłosił także na swoich mediach społecznościowych, że zakończył ten etap i że wróci w przyszłym roku, no ale tam się cały czas coś dzieje, cały czas są wysokie emocje, kolejny odcinek specjalny trwa. Kto jest najbliżej podium, o tym będziemy rozmawiać z Tomkiem Szmandrą już za chwilkę.

0: Na szczęście umiemy i potrafimy bardzo dobrze w sporty motorowe. Motorsport i ekspert od tego tematu Tomasz Szmandra, wicenaczelny menadżera floty, ale także ekspert od, no właśnie, motorsportu i nie tylko w kwestiach F1 ma wiele do powiedzenia. Z Tomkiem łączymy się po raz kolejny w naszej dzisiejszej audycji. Tomek jest na rajdzie terenowym w Mikołajkach. Dzień dobry, jakie zmiany?
1: Dzień dobry po raz kolejny. No przede wszystkim fantastyczna pogoda, doskonała rywalizacja, bardzo zacięta i bardzo ciekawa. Jesteśmy w tej chwili w parku serwisowym, gdzie załogi są obsługiwane, są uzupełniane płyny, wymieniane opony i dokonywane drobne naprawy, ale mamy gościa tutaj w naszym kamperze. To Edward Ruszczyc z zespołu Red Fox Racing, który razem z Krzysztofem Kubisiem startuje Taurusem w kategorii Challenger i powiem szczerze, to był jeden z faworytów dzisiejszego rajdu w tej kategorii, ale po kolei. Przede wszystkim chcielibyśmy naszego gościa zapytać o to, jak mu się podoba pierwsza edycja Mikołajki Rally, rajdu terenowego. Do tej pory 20 lat mieliśmy okazję oglądać tutaj rundę Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w klasycznych rajdach, a teraz po raz pierwszy mamy typowo samochody terenowe. Jest to runda Mistrzostw Polski w rajdach cross country. I pytamy naszego gościa Marka i pytamy naszego gościa Edwarda Ruszczyca o wrażenia po tym pierwszym zetknięciu się z bardzo trudnymi szutrowymi trasami na Mazurach.
2: Witam wszystkich serdecznie. Rzeczywiście Mazury w tym roku wyszły wyjątkowo trudne. Tutaj pan wspomniał o ładnej pogodzie, ale tę ładną pogodę mamy dzisiaj. Ten rajd dla nas był podzielony na dwa etapy, bo najpierw to był rajd Cormoran, w którym też zadebiutowaliśmy pierwszy raz w rajdach płaskich wypożyczonym samochodem Subaru Impreza GT8, więc legenda lat 90.
1: Bo powiedzmy, że był to wczoraj, odbywał się rajd samochodów klasycznych, czyli historycznych.
2: Tak. Rajd Cormoran Classic, taka jest jego poprawna nazwa, gdzie tak naprawdę to przyszłość tego rajdu Cormoran Classic tak naprawdę piękna nadchodzi, bo jest możliwość, że rajd Cormoran Classic

0: Francji będzie eliminacją mistrzostw Europy i to będzie powodowało, że już będzie zjeżdżało z Europy po 120-130 samochodów, tych, które pamiętamy z szalonej grupy B z lat 90., czyli marchewy z wydechów, strzały, loty, zupełnie inna jednak technologia, która chyba budziła więcej emocji niż dzisiaj współczesne rajdówki, ale tak, wczoraj był ten rajd, startowaliśmy w nim i było okropnie deszczowo. Po samym rajdzie rozmawiałem z Maciejem Wisławskim, który też gościnnie jechał ten rajd, oczywiście jako pilot, wysiadł z samochodu i powiedział, że w swojej historii, a to jest wieloletnia historia, czyli Maciej ma ponad 80 lat już, powiedział, że dwa rajdy tylko w swojej historii miał tak, że było tak ślisko, tak mokro. W strugach deszczu, w błocie po pół koła, naprawdę to ten kormoran zamienił się w rajd off-roadowy.
1: Ale dojechaliście do mety.
0: Dojechaliśmy do mety nie bez przygód, bo oczywiście też wypadaliśmy z trasy, auto jest pokanterowane, porozbijane, ale tak, dojechane do mety.
1: No, a dzisiaj już było troszkę mniej przyjemnie, jechaliście po punkty, jechaliście po zwycięstwo w kategorii Challenger. No cóż powiedzieć, wasza załoga, czyli Edward Ruszczyc i Krzysztof Kubiś, była faworytem kategorii Challenger, no i generalnie tutaj jako zespół Red Fox Racing uchodziła za jedną z takich załóg, które powinny być w czołówce. Niestety nie jesteście na mecie. Opowiedz, jak do tego doszło.
0: Tak, no niestety tutaj opowiem za chwilę, czemu się wzięło to zdarzenie, ale po pierwszych serii odcinków mieliśmy trzecie miejsce w swojej klasie, szóste w ogólnej generalce i łapaliśmy bardzo fajne tempo, coraz lepiej nam się jechało, trasy przesychały po tych nocnych deszczach, ale niestety taki błąd, uważam, że organizacyjny, no bo na końcu odcinka mijamy najpierw żółtą flagę, która cię informuje, że wjeżdżamy strefę już neutralizacji, zaraz jest czerwona flaga i chyba jakieś auto wcześniej musiało tą flagę, tą tablicę przejechać, nie było jej, no i pełnym ogniem, czyli około 140 na godzinę wjechaliśmy w strefę, gdzie już były tylko i wyłącznie drzewa i szykany i bardzo mocno rozbiliśmy się, uderzając dwa razy o drzewo, mocno rozbijając samochód. I tak się skończyła nasza historia tego rajdu, który naprawdę zapowiadał się świetnie.
2: Ale panowie zdrowi i wszyscy cali, jak rozumiem.
0: Tak naprawdę śmiejemy się, dowiemy się rano, to nas boli, bo adrenalina i emocje jeszcze w nas siedzą, a organizm potrafi to dopiero odłożyć po dobrym śnie, więc pewnie jutro rano będziemy się orientowali, co nas boli.
1: No dobrze, ale rajd Mikołajki jest nowym w kalendarzu, ale w tym sezonie nie kończycie startów, macie jeszcze pełen cykl Mistrzostw Polski i nie tylko.
0: Tak, Mistrzostwa Polski będziemy starali się pojechać, ale najpierw kalendarz układają nam wyjazdy na rajdy długodystansowe. To jest nasza profesja. W niej chcemy się specjalizować, ćwiczyć i rozwijać. Dlatego najpierw szukamy wszelkich możliwości, żeby jeździć po pustyniach. Maroko, Tunezja, Arabia Saudyjska. I w tamtych lokalizacjach szukamy rajdów. Wolne przestrzenie jako treningowo uzupełniamy polskimi rajdami Baja, czyli mistrzostwami Polski.
1: No to powiedz mi jeszcze, będziesz oczywiście na Baja Poland we wrześniu jeszcze na pewno. Czy w przyszłym roku z przyjemnością wrócisz tutaj do Mikołajek? Uważasz, że te trasy, które do tej pory gościły klasyczne samochody rajdowe, do offroadu się nadają?
0: Jak najbardziej się nadają. Są bardzo szybkie i myślę też naszym tutaj kierowcom z całej grupy tej offroadowej Baja pojechać po tych legendarnych odcinkach, po których jeździli najwięksi z całej Europy, z całego świata, no to jest ogromna przyjemność. A dla nas trochę urozmaicenie. W naszych czasach terenowych powtarzały się te miejsca. Przeważnie to były duże poligony na zachodzie Polski, a teraz nowa lokalizacja, czyli Mikołajki i legenda mazurskich szutrów. To jest fajna emocja. No i to, co planujemy w przyszłym roku, to przyjechać i pojechać oba rajdy naraz. Czyli najpierw przygotujemy się do rajdu płaskiego i pojedziemy tego Kormorona Classic i zaraz potem przydamy się do samochodu i będziemy jechali Polską Baję.
1: Nie mógłbym nie zapytać o wisienkę na torcie, czyli to, czemu podporządkowaliście cały tegoroczny sezon, czyli przygotowaniom do debiutu w rajdzie Dakar, najtrudniejszym rajdzie na świecie, tym takim rajdzie maratonie. Uchyl trochę rąbka tajemnicy, jak przebiegają przygotowania i kto wam pomaga w tej trudnej wyprawie.
0: No tutaj nawet nie chciałbym z tego w żaden sposób robić tajemnicy, dlatego musimy mówić o tym jak najgłośniej. tak, jedziemy i Dakar to będzie styczeń 27, no, z tej perspektywy

0: już tylko 7 miesięcy. Nasz team tworzy też Krzysztof Hołowczyc, więc mamy ogromną legendę, no i rajdową, i dakarową, no to udział wobec 11 Dakarów, stał i na podium tego wielkiego rajdu, więc mamy przeogromne wsparcie merytoryczne, techniczne, wiedzowe, ale plany nasze są też szersze, rozbudowując i rozwijając team Red Fox, planujemy w kolejnych latach dwoma autami w przyszłości klasy już T1 razem pojechać Dakar z Krzyśkiem.
1: Trzymamy za was mocno kciuki.
0: To jest nasze takie przetarcie, rozejrzenie się, poznanie, bo team też jest nowo kształtujący się, musimy poznać wszelkie arkana, jak być do tego rajdu przygotowanym. To już jest naprawdę wyzwanie poziomu top.
2: Super, bardzo dziękujemy. Co mogę powiedzieć? No może nie udało się dotrzeć tutaj do mety, ale za to mam nadzieję, że będziecie na mecie w Dakarze, podczas rajdu Dakar. A my póki co dziękujemy i żegnamy się ze słonecznych Mikołajek. Dagmara, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla słuchaczy przede wszystkim. Jeszcze raz z motorsportowym pozdrowieniem z Mikołajek.
1: Bardzo dziękujemy za tę relację. Była naprawdę emocjonująca. Ja tutaj razem z Kasią Filipczak z Polonia Cup trzymamy mocno kciuki za to, żebyście panowie dali radę na kolejnych etapach. No i oczywiście Dakar będziemy na początku kibicować. Przyszłego roku tak obserwować i będziemy kibicować. Ale ja muszę jeszcze dopytać, bo myślę, że Kasia też by chciała wiedzieć, jak wy oceniacie, drodzy panowie, też start lekkich pojazdów w Mikołajkach?
0: No, to przeogromna zabawa. To możliwość, że klasa SSV i Challenger, bo Challenger, który my startujemy, jest klasą jakby lekko wyżej, ale to też są pojazdy ultralekkie. To nie są te wielkie, ciężkie maszyny klasy T1. I tutaj tak naprawdę po tych hopkach to można latać. I my tutaj rzeczywiście latamy. Jest to przeogromne widowisko, więc zachęcamy na pewno kibiców w kolejnym roku, żeby przyjechali i zobaczyli, jak na Mazurach samochody latają.
1: No właśnie, człowiek zawsze marzył o tym, żeby latać już od Ikara i do Dallas, zdaje się, to była taka historia. Ja pięknie dziękuję za to, że zabraliście nas w podróż do Mikołajek i oczywiście trzymamy mocno kciuki razem z Kasią, prawda?
3: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Bardzo gorąco. Dzięki wielkiej Tomkowi także za wspaniałe relacje na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: Takie emocje, że ja musiałam chwilkę odpocząć, nie wiem jak tam panowie i panie, ale faktycznie dzięki relacjom z miejsca też wiemy, co się dzieje. Byliśmy w Grecji, byliśmy w Mikołajkach dwukrotnie, a teraz wyjeżdżamy na polskie drogi. No i zobaczmy. Mamy nadzieję, że tam nie sportowo, tylko relaksacyjnie i że nie zbyt dużo się dzieje. O tym więcej Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja nie jest najgorsza na polskich drogach. Dużo mniej korków niż jeszcze chociażby mniej więcej w południe. Widać, że no, pora obiadowa, więc też ta podróż już w niektórych miejscach się na pewno zakończyła albo jest przerwa. To nie znaczy oczywiście, że korków nie ma. Tak jest chociażby w województwie mazowieckim. Na drodze krajowej numer 61, a także na sąsiednich trasach wojewódzkich numer 631 i 633 w Nieporęcie na wysokości Zegrza od strony Warszawy właśnie w kierunku Zegrza i dalej Serocka. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej Siódemce pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym, a także nieco dalej w pobliżu Czosnowa i to w zasadzie zarówno w kierunku Płońska, jak i w stronę Warszawy. Wspomniałem ostatnio o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tam obserwujemy nadal bardzo poważne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju, ale także dosyć trudną, ale tylko dosyć trudną, to nie jest jakaś bardzo dramatyczna, ale dosyć trudna sytuacja panuje także w województwie lubelskim i podlaskim, ale na granicach polsko-białoruskich. Tutaj mowa o przede wszystkim Koroszczynie. Tutaj ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekują ponad 4 godziny. Natomiast na sąsiednim przejściu w Terespolu, tutaj nie ma ruchu ciężarowych samochodów, ale jest ruch autobusów i samochodów osobowych. Tutaj właśnie obserwujemy kolejki na mniej więcej 2 godziny albo i więcej stania. Przypominam, że jest to tylko przybliżony czas oczekiwania. W Bobrownikach właściwie, czyli w województwie podlaskim, ruch powinien odbywać się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pozdrawiamy z Dzbądza. Niektórzy odpoczywają, a niektórzy koszą. Anita i Tomek, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zresztą to też duże wyzwanie, prawda, Kubo, żeby tutaj tak ładnie wypowiedzieć nazwę miejscowości, w której są Anita i Tomek.
2: A nie, no poradziłaś sobie wyśmienicie. Myślałem, że o koszeniu chcesz powiedzieć, że to jest...
0: Nie, koszenie to łatwa sprawa, no, przynajmniej właśnie. Jeśli się mówi, bo jak się robi, to pewnie...
2: Znaczy zależy od wysokości trawy.
0: Jak jest za duża, to niedobrze chyba. No dobrze, ale my mamy lot koszący i lecimy w kierunku muzyki, a potem wiadomości pogodowe i wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie, bo zależy nam na tym, żebyście bezpiecznie podróżowali wszystkimi pojazdami po naszych drogach.

0: I prognoza pogody, bo ta się zmienia z godziny na godzinę, właściwie z minuty na minutę. Ja staram się na bieżąco informować was o tym, co się dzieje. No już właściwie dochodzimy do maksimum, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj w Polsce. I to maksimum powolutku zbliża się do tego maksimum. Zbliżają się Słubice, prawie 23,5 stopnia. Tam właśnie w Blesku wciąż najchłodniej, 15,2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale tak właśnie będzie po południu i wieczorem z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami tylko chmury będą gęstsze i większe. Gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu i to rzeczywiście nie będzie nic wielkiego. No taki po prostu podlewanie trawnika, tak to można nazwać. Temperatura na przeważającym obszarze, jak mówiłam, od 20 do 25 stopni, co oznacza, że właśnie jesteśmy już przy maksimum praktycznie. No może jeszcze za godzinkę osiągniemy ten maks, ale cieplej nie będzie. O tak, mogę powiedzieć. Chłodniej natomiast w rejonach podgórskich i nad morzem, tam 16 do 19 maksymalnie. I to by się zgadzało, bo mówię o Lesku, a w Lesku 15 stopni, jak wspomniałam wcześniej. No może troszeczkę ponad 15. Jak będzie wyglądała pogoda w ciągu najbliższej nocy? No całkiem przyjemnie powiedziałabym, bo temperatura od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat, tam około 6. A jeśli chodzi o deszcz, no to też może się pojawić miejscami duży, zanikające przelotne opady deszczu. I w drugiej połowie nocy na zachodzie i na południu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i tam też miejscami przelotne opady deszczu. Czyli zachmurzenie większe, ale deszcz niewielki i przelotny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty już prawie po godzinie 15, co oznacza, że ze sobą spędzimy czas jeszcze przez 2 godziny. I cały czas jestem z Kasią w studiu, co mnie bardzo cieszy, bo będziemy mówić ciągle o bezpieczeństwie. A tych tematów dzisiaj było tak dużo, że myślę, że można byłoby i ze 2 audycje wypełnić, a może nawet i 3. Cieszy mnie to, że jesteście po drugiej stronie. Chcecie się podzielić, gdzie jesteście, dajcie znać. Z przyjemnością skosimy z wami trawnik.

0: Powolutku dajecie znać, co tam u was, gdzie jesteście i co robicie. Za chwilę się tym podzielimy, ale zanim, no to najpierw wyjeżdżamy na drogi. Kuba pełni dyżur. Kub, jest tym dobrze?
1: Tak, oczywiście, tak, że tak.
0: Myślałam, że pytasz tak.
1: Tak, tak, dobrze, dobrze.
0: Pewnie, że tak. A my dzięki temu, że Kuba taki jest solidny, wiemy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. Nieco wolniej jedzie się także na trasie wojewódzkiej numer 468, czyli na byłej szóstce, w pobliżu Redy i Rumi, a także pomiędzy Rumią a Gdynią, a także na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. To było województwo pomorskie, a teraz przenosimy się na Dolny Śląsk i słuchamy wieści od państwa.
4: Dzień dobry, Ryszard się kłania. Jestem na przejściu granicznym w Jędrzychowicach w kierunku na Drezno. Stoi się jedną minutę. Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. No to jedna minuta to nie jest zbyt długo, także to jest bardzo dobra informacja z autostrady A4 z województwa dolnośląskiego. Gorsza jest taka, że cały czas jedzie się wolniej, wręcz dużo wolniej na odcinku kilkukilometrowym pomiędzy węzłami Udanin, Gościsław a Kostomłoty na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy także utrudnienia w województwie małopolskim na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Krakowska Wina a Kraków Bielany w kierunku Balic, a także w pobliżu bramek w Balicach w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
0: A my dostajemy wiadomości z trasy od was. Zdaje się, że nie wszyscy dzisiaj wypoczywają. Niektórzy nawet bardziej aktywnie i szykują się na nockę.
7: Kochani, ja wyjeżdżam teraz z Kalisza. Pogoda piękna, 24 stopnie. Jadę do Wrocławia. Tam odbędzie się nocny półmaraton. Start o 22. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Albert z Volvo.
0: Czyli pogoda sprzyja, żeby dojechać do Wrocławia, a w nocy będzie biegane. No pewnie, że trzymamy kciuki bardzo mocno. Uważaj tam na siebie, nawadnij się, no i przede wszystkim daj znać, jak poszło. Bo to w maratonie, zdaje się, chodzi o to, żeby może nie do końca przybiec pierwszym, ale żeby w ogóle dobiec. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy biorą udział w nocnym maratonie we Wrocławiu, a my tymczasem podróżujemy po całej Polsce i za chwilę wracamy do tematów bezpieczeństwa.

0: Ale rzeczywiście, że cały czas w studiu rozmawiamy z Kasią Filipczak z Polonia Cup o bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo to też informacja o tym, gdzie można wjechać, na przykład quadem albo jakimś lekkim pojazdem, bo to chyba jest cały czas jeszcze dla nas zagwozdka. Często pchamy się w miejsca, w których nie powinno być nikogo poza przyrodą.
1: Dokładnie, śledząc...
0: Niczego.
1: Tak, dokładnie. Śledząc czasami fora internetowe, czy tam jakieś grupy na Facebookach, można coraz więcej zobaczyć jakichś takich postów, że tu kładowcy znowu rozjechali coś tam i to idzie na całą społeczność kładową tak naprawdę. Jakiś wybryk jakiegoś nieświadomego, głupiego człowieka, bo tak to trzeba nazwać. Przede wszystkim nie wjeżdżamy do lasów państwowych i to szanujemy. Lasy państwowe, no jest... oficjalny zakaz wjazdu i lasy państwowe mają bardzo fajną, tak, mają bardzo fajną aplikację, która działa już coraz lepiej. Z roku na rok coraz są aktualniejsze te mapy i one są w miarę tak jeden do jeden aktualnie, że tak powiem, odnowione w tej sieci i można sobie zawsze sprawdzić na tym geoportalu, czy na geoportalu, czy na tej aplikacji lasów państwowych, czy to miejsce, gdzie my teraz jesteśmy, należy do lasu państwowego, jest wyłączone, jest zakaz kompletnej jazdy, czy to jest powiedzmy jakaś tam prywatna działka, prywatny las, czy powiedzmy jakaś tam część dróg publicznych. Bo mówmy się, drogi szutrowe też są drogami publicznymi, na nich możemy legalnie jeździć. O ile na geoportalu nie jest to droga jakaś wewnętrzna jednej osoby, która sobie po prostu podzieliła swoje gospodarstwo na kawałki, żeby tam łatwiej móc traktorem dojeździć, tak? To jakby miejmy świadomość tego, że nie każde puste pole, nawet jeżeli tam rośnie tylko trawka, to jest pole, do której nasze pole do zabawy, tak? Jeżeli mamy swoje własne pole, swoją własną prywatną działkę, czy swój prywatny las, to hulaj dusza, piekła nie ma. Można sobie tam szaleć do woli, ryć ziemię, bączki kręcić, no...
0: Jesteśmy na swoim terenie.
1: Jesteśmy u siebie. U siebie możemy wszystko. No wiadomo. Ale jeżeli jesteśmy... No tak jak mówię, lasy państwowe, absolutny zakaz. My teraz mamy Polaris Ladies Camp, który się odbywa w pięknym regionie Polski, w Stegnie i na Pojezierzu. Tutaj naprawdę w rejonach takich, no płaskich, ale przepięknych. Mamy tutaj wydmy i ja jestem zaskoczona, ile osób co roku rozjeżdża polskie wydmy, nie zdając sobie sprawy z tego, ile tam jest roślin i zwierząt w środku, co żyją w swoim naturalnym tam habitacie, gdzie absolutnie nie wolno tam wjeżdżać. To jest po pierwsze. Mamy parki narodowe, to chyba dla mnie to jest oczywiste, że nie wolno wjeżdżać, aczkolwiek ostatnio był jakiś mistrz, co na Morskie Oko wjechał samochodem.
0: Tak, i dostał 100 złotych mandatu, ale to zdaje się już zostało wyprostowane.
1: Tak? No, jest dużo ludzi, którzy mają parcie na to, żeby zostać sławnymi w jakiejś tam dziedzinie. Jeżeli wracamy do kładów, pamiętajmy, że nie każda rzeka to jest miejsce do popisu. Pamiętajmy, że w rzekach wiadomo, no też mamy zwierzątka i tam też nie możemy jeździć. Są miejsca do tego wytyczone. Są parki offroadowe, gdzie można sobie pohulać. Tam są też strumyczki, rzeczki, bagna, gdzie można w legalny sposób jeździć i się wyszaleć.
0: Przygotowany.
1: No dokładnie, jakby na takim terenie możemy sobie poćwiczyć, potrenować, jeżeli już jesteśmy świadomi, bo możemy sobie wyjechać czy na rajd, czy tak dalej, możemy zabrać swoje dzieci do parku, no, wtedy mamy pewność, że tam nikt na nas nie wjedzie, tutaj jakby jesteśmy pod opieką, jak się coś stanie, to zawsze są tam pracownicy, którzy w jakiś tam sposób nam pomogą, wyciągną nas, zaopiekują się nami. Ja to tak chciałam tak zaapelować do wszystkich kierowców, którzy tak za bardzo myślą, że nie ma gdzie jeździć i no, są pewne takie zasady, które respektujmy, żeby naszej całej społeczności żyło się dobrze. Przede wszystkim jakby jak mijamy w trakcie jazdy ludzi pieszych, rowerzystów, zwalniamy albo zatrzymujemy się. Jeżeli na przykład widzimy na przykład u nas, ja jestem z rejonu Wióry, Krakowsko-Częstochowskiej, tam mamy fajne trasy, mamy fajne drogi szutrowe, które są legalne do jazdy, ale tam też są stadniny koni, tam ludzie często jeżdżą konno i z dziećmi i tak dalej. Jeżeli ja widzę już z daleka, że jest konik, ja wyłączam silnik, staję na boku, mnie nic nie zbawi te parę minut, ten koń się może spłoszyć, przestraszyć i tak dalej. Dzięki temu tam nas znają, nas szanują za takie zachowanie. Jakby dobrze sobie razem żyjemy, no bo to jest nasz teren, tak? To jest nasz dom, to są nasze okolice, my tam lubimy jeździć, zabieramy tam ludzi na wycieczki i tak dalej. Wszyscy żyjemy w zgodzie do siebie i szanujemy się nawzajem.
0: No i właśnie na tym to powinno polegać. Konie mechaniczne współpracują z końmi naturalnymi.
1: Ale oczywiście to jest jakby, to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Ja mam

0: pasję, ten ktoś inny ma pasję do zwierząt i te zwierzęta, ten jeździec na koniu ma takie samo prawo przebywać na tej drodze publicznej, jak i ja na tym kładzie, czy tym traktorze, tak? Mhm. Więc dlatego musimy się nawzajem szanować. Jak idzie grupka turystów, idzie grupka, nie wiem, na spacer z psami, zatrzymujemy się. To nie jest rajd, żebyśmy mieli, nie wiem, jakie wyniki osiągnąć. Nas to nie zbawi, a to jest dość niebezpieczne. Jeżeli ktoś specjalnie przy pieszych, nie wiem, gazuje, kurzy, teraz jest ciepło, fajna pogoda.
1: Ale dawno nie padało w wielu regionach.
0: Mhm. No tak jak się jedzie taką, to potem zostaje taka piękna chmura twórcza kurzu, która długo siada, więc dlatego jakby, no miejmy to też na uwadze. To są takie może podstawowe zasady takiego savoir-vivre offroadowego, które powiedzmy chcemy, no fajnie by było, jakbyśmy się wszyscy do tego stosowali, żeby nas po prostu społeczność lubiała, bo jeżeli będziemy no nie mieli dla innych, no to nie będą nas lubić, tak? I będą nam zamykać drogi.
1: A właśnie o to chodzi, a przecież tych miejsc do jazdy lekkimi pojazdami jest sporo i ich przybywa.
0: Bardzo dużo.
1: I właśnie, na przykład to jest też informacja i taki apel do kierowców, którzy chcieliby pojeździć może trochę szybciej w miejscach, które są do tego stworzone, no to może zamienić te 4 koła, którymi jeździmy na co dzień, na przykład na te 4 koła, które zbiorą nas w offroad, nie?
0: Dokładnie. No kład jest o tyle różny od terenówki, powiedzmy takiej klasycznej, że po prostu wjedziesz troszeczkę dalej niż te auto terenowe, bo jest węższy, zmieścisz się między drzewa, jakby pojedziesz troszeczkę głębiej, jest lżejszy, więc też tak jakby no, nie zakopiesz się tak łatwo na tym błocie, tak jakby się zakopał terenówką w tym miejscu, która jest dość ciężka. Więc powiedzmy, że tym kładem masz trochę więcej możliwości. Też jakby ten offroad jest taki w 5D, no bo masz tutaj tak jeszcze takie, no wiadomo, w aucie jesteś zamknięta, tu masz jeszcze wiatr we włosach, no wiadomo, tak, to jest z podkaskiem, tak. No taki efekty troszeczkę inne możesz, to jest też fajne dla ludzi, którzy no lubią sobie taką wolność i no offroad to jest przede wszystkim freedom lovers, nie? Taki rodzaj spędzenia czasu, to jest dla ludzi, którzy naprawdę lubią naturę i lubią i tą naturę powinni szanować, tak? Bo to jakby im więcej ludzi korzysta z tych pojazdów. Pamiętajmy, że po prostu to, jeżeli nie będziemy tego respektować, to się trochę obróci przeciwko nam i jak w niektórych krajach europejskich jest już totalny zakaz, więc mam nadzieję, że ten zakaz nie przyjdzie do Polski, jednak będziemy mogli wszyscy w symbiozie jakoś z tego korzystać w miarę rozsądnie i bezpiecznie przede wszystkim.
1: No ale tak, mówisz o tym w kontekście przygotowania, w kontekście savoir-vivre'u, w takim kontekście współpracy, więc dobrze byłoby, żeby ten apel trafił do każdego, bo wtedy będziemy bezpieczniejsi i po pierwsze bezpieczniejsi, a po drugie, no będziemy mogli po prostu pojeździć.
0: No dokładnie, bo jeszcze to nie jest jakby tak do końca prawnie wyregulowane u nas w Polsce, tak jakby nie ma takiej zasady, że ty nie możesz, nie wiem, jechać bez kasku, ty możesz sobie, nie wiem, jechać bez kasku, możesz bez rękawiczek, możesz, nie wiem, gazować przy ludziach, przy koniach i tak dalej. Tego nie ma u nas wyregulowanego, dlatego no niektórzy jakby no są no takimi samolubami trochę, nie respektując tego, tak? Więc jakby jeżeli tak będziemy propagować takie rozsądne używanie tych pojazdów i naprawdę szaleć tam, gdzie można, czyli tory do tego specjalne i tak dalej, jeżeli masz swój teren prywatny, a rób sobie tam, co chcesz, gazuj sobie i tak dalej, no jakby jesteś w lesie nie wolno i tak dalej, no trzeba to szanować.
1: No tak, jak będziemy wszyscy szanować, to rzeczywiście będzie nam można więcej w miejscach do tego przeznaczonych. Kasiu, ja ci bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami. Katarzyna Filipczak, Polania Cup. I dziękuję ci za te wszystkie dobre rady, bo one są bardzo ważne. Będziemy o tym mówić częściej, obiecuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie i bezpiecznego weekendu.

0: razem z Kubą wyjeżdżamy ponownie na drogi. Trochę się sytuacja zmienia, ale jeszcze nie jest tak źle, jak zwykle o tej porze. Chociaż właściwie myślę, że nawet ta sobota taka z długim weekendem to daje nam jakieś wytchnienie nawet na drogach. Dobrze myślę?
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że o wiele gorzej będzie jutro po południu.
0: No dobrze, ale...
1: Ale na razie dzisiaj jest dzisiaj.
0: To nie zapeszajmy. Na razie jest nieźle.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Spory ruch na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, a także na drodze krajowej nr 49 na wysokości Nowego Targu. Podobnie jest na A4 na obwodnicy Krakowa, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, a także na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem, gdzie w związku z budową obwodnicy właśnie Zabierzowa obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Dość uciążliwy remont trwa także na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości Jeziora Turawskiego. Zarówno jezdnia jest zwężona, ale także obowiązuje ograniczenie prędkości i w kilku miejscach właśnie na tym fragmencie obserwujemy niewielkie, ale jednak korki. W województwie mazowieckim bez zmian w pobliżu Zegrza cały czas dosyć poważnie zakorkowana jest droga krajowa nr 61 właśnie w pobliżu Zegrza, a także sąsiednie trasy wojewódzkie w Nieporęcie od strony Warszawy w kierunku Zegrza, ale także przybywa samochodów w drugą stronę. I jeszcze jedna trasa w województwie mazowieckim, droga krajowa nr 7, tutaj niedaleko warszawskich Młocin, Łomianek, Dziekanowa Leśnego, a także Czosnowa, utrzymują się spore spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Dużo się dzieje w Polsce, nie tylko w Polsce. Przecież dzisiaj mamy pełen rajdowy dzień i właściwie nie tylko w Mikołajkach, nie tylko w Grecji, ale i Monako. No, świat żyje rajdami, wyścigami, świat przygląda się temu, co się dzieje na torach różnego rodzaju. I ja też was zachęcam do tego, żeby popatrzeć i żeby kibicować naszej Mai Chwalińskiej, która no właśnie jest o krok od zwycięstwa. Jestem bardzo ciekawa, jak to pójdzie, w którym kierunku. Będziemy wam też tutaj podpowiadać i opowiadać o tym, co się dzieje, jeśli nie macie dostępu, w co nie wierzę. No ale powiedzmy, że część z nas może nie mieć dostępu do świeżych wiadomości. Wszystkiego się dowiecie od nas. Nie tylko wiadomości drogowe, nie tylko wiadomości sportowe, nie tylko to, co ważne na drogach, czyli bezpieczeństwo, ale też sportowo będziemy was informować. A tak a propos, no to dajcie znać, jaki sport wam teraz towarzyszy i czy właściwie ta czerwcówka była bardziej aktywna, czy jest bardziej aktywna, czy może bardziej pasywna. Leżycie, odpoczywacie, czy może kosicie, czy robicie obiad, a może już po obiedzie, a może już po deserze i trzeba go jakoś spalić. Dajcie znać, jakiej aktywności macie przed sobą jeszcze dzisiaj, bo ten dzień jeszcze się nie kończy. To kolejny dzień czerwcowego weekendu długiego. Czyli możemy sobie, no nie wiem, poświęcić czas na to, żeby spróbować odpocząć. Przecież tego odpoczynku w życiu mamy trochę za mało. Cały czas dokądś biegniemy, cały czas coś załatwiamy i brakuje nam czasu na to, żeby odpocząć. No to jest dobry moment, żeby to zrobić. Można to zrobić razem z nami i można też się podzielić tym, co robicie teraz. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy odpoczywają i czynnie, i biernie. No i zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Najnowsze wiadomości z dróg już za 8 minut niecałych. Także bądźcie z nami.

0: O jakimś niegrzecznym chłopaku, złym nawet, śpiewała Billie Eilish, ale to nie o tobie, Kuba, nie?
1: Chyba nie, chociaż trzeba by się spytać Billie Eilish, o kim śpiewała.
0: No, chyba z kimś takim miała do czynienia. Oj, pewnie tak. Chwalińska zaczęła grać, a my zaczynamy wyjeżdżać na drogi, bo jesteśmy tuż przed godziną 16 i to nie jest bitwa, mam nadzieję.
1: No zwykle bym powiedział, że popołudniowe godziny szczytu w pełni, ale nie dzisiaj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Informują Państwo w naszej aplikacji mobilnej o wypadku i utrudnieniach na ekspresowej siódemce na obwodnicy Jędrzejowa, a zatem na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim. Na kilometrze 20, jak donoszą nasi słuchacze, na poboczu mamy dwa zdarzenia drogowe i właśnie służby są na miejscu. Tutaj mamy zwężenie do lewego pasa na kilometrze 20. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy. I pewne spowolnienie już tam obserwujemy. To jest dokładnie pomiędzy węzłami Jędrzejów Wschód, a Jędrzejów Północ, właśnie w kierunku Warszawy. Cały czas zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215 i 216. Niedaleko Pucka, Władysławowa, także Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. Nieco wolniej jedzie się także na południu naszego kraju na trasach podgórskich. Na Zakopiance zwłaszcza, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej 49, niedaleko Nowego Targu oraz na drogach wojewódzkich numer 942 i 941 pomiędzy Ustroniem, także Wisłą, Szczyrkiem, a Buczkowicami i to w zasadzie w obu kierunkach. Jeszcze autostrada 4 na obwodnicy Krakowa. Obserwujemy spory taki sobotni ruch. Nie jest to na razie korek czy tam wielkie spowolnienia, ale sporo samochodów tam owszem się znajduje, a zwłaszcza no trochę cierpliwości przyda się w pobliżu bramek w Balicach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa!
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To była reklama.

0: 23,5 stopnia w Łodzi i to jest najcieplejszy punkt w samym centrum Polski. Zobaczcie, tak to się poukładało. I w Lesku wciąż najchłodniej, tam 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo absolutne maksy na dzisiaj to 25, w sumie w całej Polsce od 20 do 25, troszkę chłodniej nad morzem i w górach, tam 16 do 19 i odrobinę może popadać, ale to naprawdę będzie taki podlewający trawnik deszcz, który będzie chwilowy i nie intensywny, tylko delikatny. Jeśli chodzi o noc, to tutaj mamy temperaturę, która będzie obowiązywała od 9 stopni na południu do 14 na południu, na północnym zachodzie i chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 6. A jak się będzie przedstawiała pogodowo niedziela? No dobre pytanie. W sumie w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, które będzie wzrastało do dużego. Chyba mówiliśmy o tym, że tak to się będzie układało. Tylko na południowym wschodzie kraju tam będzie małe zachmurzenie. Przelotny deszcz i burze, a suma opadów, szczególnie w czasie burz, do 15 mm. Na północy lokalnie także do 25 mm. Bez opadów tylko w rejonie Podkarpacia, a temperatura maksymalna jutro 18-20 na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie, czyli najcieplej będzie jutro na wschodzie. Dzisiaj akurat jest odwrotnie, najcieplej jest na zachodzie. No i tak jak słyszeliście w centrum kraju, jutro trochę bardziej na odwrót i wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Na zachodzie wiatr słaby, zmienny, w czasie burz porywy do 70 km na godzinę, a w Sudetach powieje do 60 km na godzinę. Jaki będzie poniedziałek? Też dobre pytanie. Już się powolutku przygotowujemy. Będzie ciepło, a nawet cieplej, bo 17-20 na północy, około 23 na przeważającym obszarze kraju, aż do 26 na południowym wschodzie. I w sumie też troszeczkę popada, ale to będą przelotne opady deszczu, czyli w sumie temperatura wiosenno łamana na letnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, po godzinie 16 kłaniam się pięknie, to kolejna godzina naszego wspólnego podróżowania. O tak, i teraz się zająknęłam, ale patrzę na to, co robicie podczas słuchania Polskiego Radia Kierowców i widzę, że podłącza lampy, na przykład ogrodowe Kamil z Kowalowic. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko poszło idealnie i że już teraz widać, że będą świecić w nocy. Mamy tutaj informację od jednego z naszych słuchaczy, Adriana, który napisał, że 25 stopni w Chełmcu w województwie lubelskim i aktualnie pochmurne, ale nie wieje. I pozdrowienia załącza. Patrzę jeszcze tylko. A właśnie, bo była jeszcze jedna wiadomość, widzę ją już od sąsiada, który napisał tak, Marcin. Dzień dobry. Moja aktywność polega na remoncie pokoi dla moich dzieci. Kiedyś o tym rozmawialiśmy w Polskim Radiu Kierowców, że jak już przychodzą wolne dni, to na pewno szukamy sobie, tak żeby nie odpocząć przez przypadek, to szukamy sobie jakichś zajęć. No i remont to jest taka podstawa. Rzeczywiście takie podstawowe zajęcie, z którym sobie chcemy poradzić właśnie w tym wolnym czasie. Marcin remontuje pokoje dla dzieci i aktualnie trwa proces skrobania ścian ze starej farby. Przy każdym remoncie towarzyszy mi Radio Kierowców. Pozdrowienia od Marcina. Bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za to, żeby to skrobanie poszło jak najszybciej, bo skądinąd wiemy, że skrobanie ścian nie należy do przyjemności. Swoją drogą niezła nisza na stworzenie jakiegoś robota zdrapującego starą farbę. Czemu nie, skoro są takie jeżdżące i czyszczące nasze pokoje.

0: ale ja w pełnym słońcu koszę trawę. Oczywiście razem z PRK. Pozdrawiam z Podlasia. Pozdrawiamy całe Podlasie, pozdrawiamy Arka. Bardzo dziękujemy za wiadomość. A na Podlasiu to tam jakieś korki są? Czy
1: raczej? Oj, troszkę mniej zdecydowanie niż w innych miejscach. Chociaż te korki właśnie wydaje się, że coraz mniejsze są. Chociaż w tej chwili utrudnienie poważne w województwie zachodniopomorskim. O tym za chwilę oczywiście.
0: To jakaś świeżynka.
1: Tak, świeżynka można powiedzieć. Ale na Podlasiu też coś pod tym pełnym słońcem, tak? Dzieje się.
0: A wiesz co, ja już tutaj czytam jakąś wiadomość, nie wiem, czy ty to zweryfikowałeś. S7, obwodnica Jędrzejowa w stronę Warszawy, kilometr 20, na poboczu dwa zdarzenia.
1: Jędrzejów północ, dokładnie to jest ten węzeł. Nie ma tam większych korków, ale no utrudnienia są.
0: Prośba o ostrożność od naszej słuchaczki. Bardzo dziękujemy za wiadomość. A więcej wiadomości Kuba Domracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Stargardem doszło do pożaru samochodu osobowego w okolicach pierwszego kilometra w pobliżu węzła Kobylanka. Mamy informację, że trasa jest całkowicie zablokowana w kierunku Bydgoszczy i ten fragment najlepiej by omijać zdecydowanie wcześniej, bo już obserwujemy tam spory ponad dwukilometrowy korek. I już na wysokości Szczecina na przykład kierować się na autostradę A6, potem na trasę wojewódzką 142, tak można robić i właśnie dojechać do Stargardu albo trasami wojewódzkimi, albo trasami lokalnymi, na przykład przez miejscowość Łęczyca. Nie mamy informacji o tym, żeby ruch był kierowany tam na objazdy, no ale zapewne te objazdy się za niedługo pojawią. Można także na wysokości Szczecina kierować się na trasę wojewódzką 119 na południe w kierunku Pyrzyc i w pobliżu miejscowości Kołbacz kierować się jakby w kierunku północnym, czyli w kierunku miejscowości Kobylanka. Druga krajowa numer 19 w województwie lubelskim pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim została częściowo zablokowana na kilometrze 223 w miejscowości Konkolewnica. Tutaj ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na miejscu są służby. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj nadal zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 w pobliżu kurortów nadmorskich, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, także Władysławowa i Jastarni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak pan obstawia? Kto wygrywa na razie, jeśli chodzi o French Open?
1: A coś widziałem. No chyba trwa pierwszy set, tak, więc na razie chyba są takie chyba niedobre informacje,
0: no,
1: prawda?
0: No, na razie nie są dobre. No. Patrzę na to, co się dzieje i widzę teraz, że jest 3-6. Maja kontra Mira. I jeszcze jakby się tutaj zagłębić w takie rzeczy jak na przykład asy, no to Andrzejewa ma na koncie jednego, popełnione błędy podwójne 2-2. Pierwszy serwis zakończony sukcesem 22-13. Punkty zdobyte po pierwszym serwisie 10-7. Drugi serwis zakończony sukcesem 8-7. Czyli w sumie w niektórych kategoriach, na przykład, nie wiem, punkty zdobyte przy serwisie 13-12 jest lepsza Maja, a w niektórych jest lepsza Mirra. No, słowem, czekamy na lepszy wynik, bo Maja teraz chwilowo musi gonić Miję Andrzejewą, także tak to wygląda. Ja nie wiem, czy mi się nadawała na kogoś, kto tutaj relacjonuje na bieżąco.
1: Nie, no powiedziałaś wszystko. No ważne jest, że na razie set dla Miry, tak? Miry Andrzejewy.
0: Tak, na razie tak. I mamy tutaj po 15, 15, 15. No cały czas to się zmienia.

0: mienia. Mamy nadzieję, że Maja tutaj da radę, chociaż w sumie tak czy inaczej jest w
1: naszą
0: finale. No tak, jest w finale, więc i tak już dużo się wydarzyło. Na bieżąco będziemy was informować, jeśli macie ochotę, a jeśli nie, to i tak będziemy informować, bo no, jako żywa nas to też przecież interesuje. Chcemy wiedzieć, czy wygra, czy nie. Ale i tak cieszymy się z tego sukcesu, że jest przecież w finale. A tymczasem 15 minut po godzinie 16 powolutku jedziemy w kierunku kolejnego serwisu, który u nas już o wpół. No a wcześniej, a troszeczkę pogramy. Posłuchajcie muzy.

25 stopni w Chełmcu w województwie lubelskim, aktualnie pochmurnie i nie wieje. Pozdrawia Adrian, bardzo dziękuję, bo wiem, gdzie jest najwyższa temperatura. W takim razie, na razie wydawało mi się, że jest to Łódź, centrum Polski, ale nie, nie jest tak. Natomiast wiatr wieje niemiłosierny na kortach we Francji. French Open Chwalińska przegrała pierwszego seta finału z Andrijewą. Takie mamy wieści. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą. O ile dobrze pamiętam, to 8. rakieta świata. Ten przegrany set to 3-6 i jest to pierwszy set w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu właśnie. Obie tenisistki po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi. W sobotnim finale zmagają się nie tylko z presją, ale też właśnie z silnym wiatrem. I teraz tak, do stanu 2-2 żadna z zawodniczek nie wygrała Gama przy swoim podaniu. A w piątym udało się to Chwalińskiej, no i dzięki temu objęła prowadzenie na krótko, bo na krótko, ale 3-2. I

Mam zupełnie na tenisie, ale jak na to wszystko patrzę, to emocje po prostu sięgają zenitu. Tak samo jest z motorsportem. Jak się człowiek wkręci, to potem trudno się oderwać. Zresztą chyba wszystko tak działa na nas dokładnie tak samo, jeśli daje nam jakieś emocje. Myślę o serialach, o filmach, o wszystkim, co przynosi nam jakąś formę, może właśnie, nie wiem, stresu, albo może jakiejś przyjemności. Tak patrzę sobie na to, co się dzieje i widzę 40 do 30 i teraz trzymane kciuki przez trenerów, jak widzę, i serw po stronie naszej tenisistki i też jakieś takie zdanie chyba Sereny Williams przychodzi mi do głowy, że to jest historia, prawdziwa historia kopciuszka tenisowego i rzeczywiście, ach, ale piękne zagranie, o wow, niesamowite to było. Dobrze, ja się nie nadaję na komentatora sportowego, bo za dużo tutaj emocji mnie to kosztuje, ale mam nadzieję, że wy jesteście po drugiej stronie i też oglądacie, albo przynajmniej podsłuchujecie gdzieś się kątem ucha lub też podglądacie kątem oka, co się dzieje na kortach w Paryżu. Ten piękny puchar, jak widzę, to mam taką dużą nadzieję, że trafi jednak w ręce Maji Chwalińskiej. Wiadomo, że Andrijewa jest świetną tenisistką. To nawet wiemy, jeśli się nie znamy na tenisie, bo przecież takie informacje do nas docierają, ale licząc, jakby stojąc całym sercem za Polską, za zawodniczką, mamy wszyscy nadzieję, że to jednak ten puchar powędruje do naszej wspaniałej rakiety. No niech jej się wiedzie. No dobrze, a my tymczasem sprawdzamy powolutku to, co się dzieje na naszych drogach. Jeszcze dokładnie 9 minut do serwisu. Ja też oczywiście zachęcam Was cały czas do tego, żeby pisać w naszej aplikacji. Ona jest dla Was specjalnie stworzona i można dać znać, co tam się u Was dzieje. Piękne słońce. Na pewno wiemy, że w Chełmcu, w województwie lubelskim, 25 stopni. Jak patrzę na naszą mapę pogodową, to też widzę piękne słońce w całym kraju. Trochę chmur jest oczywiście, ale nie jest to jakaś straszna sytuacja. W tej chwili 24 stopnie już prawie we Wrocławiu, ale gdzieniegdzie ta temperatura może być wyższa, tak jak wcześniej mówiłam o Lubelszczyźnie, to rzeczywiście Lubelszczyźnie czy Lubuskiem, bo już się pogubiłam. Popatrzę jeszcze, żeby nie było niedomówień. Lubelskie, tak, w województwie lubelskim. Jeśli macie więcej, dajcie też znać w naszej aplikacji. Już za chwilkę też drobne zmiana na antenie, bo pojawi się Marcin Koczyba. Będzie dzisiaj trochę retro moto, trochę moto retro i trochę fajnych wspominek. Sama jestem ciekawa, na jaki temat dzisiaj Marcin będzie rozmawiał.

Czy ja powiedziałam, że wszystkie oczy wlepione w telewizory, w ekrany, w cokolwiek tam mamy i sprawdzamy, co się dzieje u mojej Chwalińskiej i jak sobie radzi z drugim setem. I słuchajcie, ja się na tym nie znam.

0: Ja nie wiem, Kuba, znasz się?
1: Mhm.
0: A, czyli nie wygrała.
1: Mhm.
0: Mhm. A, czyli Andrzejewa. Zdaje się, że na pierwszym stopniu podium. Może to jest jeszcze nie czas, Maj. Co myślisz?
1: No widocznie. Widocznie tak.
0: Mhm. No dobrze. Słuchajcie, tak jak mówimy, my tutaj się znamy na tym, co się dzieje na drogach i chyba tego się będziemy trzymać, aczkolwiek serce krwawi jakoś tak, tak mi się wydaje. No dobrze, nie, nic, co z nami nie jest przeciwko nam, przeciwnie, fajnie, że pojawiliśmy się w tamtym miejscu, co tak patrzysz?
1: No bo właśnie...
0: Kombinujesz, o co mi chodzi?
1: Tak, tak,
0: ja
1: tak,
0: sama
1: tak,
0: kombinuję,
1: tak.
0: O co mi chodzi, jeszcze nie
1: to
0: wiem.
1: Żelazna logika na pewno, ale jakoś...
0: Powiedziałabym, że bardziej papierowa. No ale dziękuję ci bardzo. Jedziemy na drogi z Kubą Domorackim już dzisiaj ostatni raz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Stargardem nie ma już całkowitej blokady w kierunku Bydgoszczy, natomiast cały czas trasa jest częściowo zablokowana, dokładnie na pierwszym kilometrze niedaleko węzła Kobylanka. To w związku z pożarem samochodu osobowego, do którego doszło ponad godzinę temu. Na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim, uwaga, w miejscu Konkolewnica. Na kilometrze 223 ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Policja na miejscu kieruje ruchem najprawdopodobniej ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Nadal zakorkowane są trasy pomorskie. Chodzi o trasy wojewódzkie nr 215 i 216. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłopowa, a także Władysławowa, Chałup, Jastarni i Juraty. Nieco wolniej jedzie się także na innych trasach pomorskich, na Krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem oraz na drodze Krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Trasy wojewódzkie numer 631 i 633 są dosyć poważnie zakorkowane w Nieporęcie, a zatem na wysokości Jeziora Zegrzyńskiego, i tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno w kierunku Warszawy, jak i w kierunku Zegrza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Drugie miejsce dla kogoś, kto w ogóle nie był brany pod uwagę, to i tak ogromny sukces. Brawo, Maju, D-Rex napisał. Oczywiście, że jej gratulujemy i bardzo się cieszymy, że w takim miejscu było autko z trailerem umyte i zatankowane, to teraz można pruć do Kalifornii, też D-Rex wcześniej napisał. A teraz odzywać się będzie Marcin Koczuba. Dzień dobry, Wanu.
1: Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dzień dobry.
0: To już było. Mm-hmm. A ty jak też w takich emocjach, bo ja tutaj nie mogłam usiedzieć. Myślę sobie,
1: szczerze mówiąc, nie.
0: Nie, naprawdę?
1: Nie, znaczy cieszę się, że wygrywa, ale ja w ogóle jestem pozbawiony emocji sportowych.
0: A.
1: Generalnie rzecz biorąc, nie jaram się, jak mówi młodzież. Oglądam, widzę, cieszę się, dobra, przyjąłem, kamień na twarz, wiesz.
0: Dlatego Motoretro.
1: Dżentelmenu nie przystoi bieganie, więc nie będę tu szalał. Motoretro, tak, to jest mój temperament. Kapitan Powolniak, to ja. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pośpiech upokarza, jak to mówią niektórzy. I mają sporo racji. Oni na pewno dożywają dalekich lat. Tak,
1: jak żółw.
0: Dokładnie. Nie. Dokładnie tak. A co dzisiaj w Motoretro?
1: Dzisiaj powspominamy właśnie taki może mało stabilny samochód. To o maluchu będzie. No, po prostu.
0: Maluchu.
1: Co ja tu będę państwu opowiadał? Tak. Urodzinki będzie obchodził. No i warto o nim przypomnieć. Opowiadamy też o tym, że to wyjątkowo kultowy samochód dzisiaj. Mhm. A gościem specjalny będzie Kajetan Kajetanowicz.
0: Który,
1: tak,
0: mówisz?
1: Ma też kolekcję maluchów i nam o niej opowie.
0: O, wspaniale.
1: Jeden z nich ma 200 koni.
0: No to coś ty.
1: Mały, ale wariat.
0: W ogóle muszę powiedzieć, że wszystkie pojazdy Kajetana Kajetanowicza mają więcej niż 100 koni na pewno.
1: No tak, bo dla niego prędkość postojowa to jest 100 na godzinę, także musi mieć coś szybszego.
0: No dobra, to zostaję z wami. Muszę przybić piątkę z
1: Kajetanem. Jasne.
0: Dzięki wielkie za dzisiaj. Zostajecie z Marcinem Koczybą i jedziecie sobie w stronę godziny 22. No a po drodze dużo fajnych rzeczy u nas na antenie.

0: Swoją drogą, to ciekawe, ile państwo kilometrów przejechali maluchami i najdłuższa podróż to ile było kilometrów? Wiem, że Polaków widywano i w Turcji, i w Bułgarii, więc może trochę o tym opowiecie, gdzie tym maluchem jeździliście. Wszędobylski był naprawdę i taki nieustraszony. Zima, lato, nic nie było mu straszne. Równie źle odpalał zimą, jak i latem, więc nie robiło mu to wielkiej różnicy. Były też różne sposoby na to, jak go uruchomić, kiedy na przykład zerwała się linka rozrusznika, wystarczył patyk. Kto by dzisiaj współczesny samochód odpalił patykiem? Nie ma takiej opcji, a wtedy się dało. Nie dlatego, że patyki były takie fajne, tylko ten maluch był wyjątkowy. Dobrze, jest godzina 17, ruszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 23 stopnie we Wrocławiu to najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Lesku, tam stopni 15. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie małe, umiarkowane. Miejscami, gdzieniegdzie mogą pojawiać się niewielkie opady deszczu. W drugiej połowie nocy na zachodzie i południu tam zachmurzenie wzrośnie i deszcz może być nieco silniejszy, ale to nie będą ulewy. Lokalnie mgła może się też pojawić, ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie, chłodniej na Podgórzu, tam w rejonach podgórskich Karpat, o około 6 stopni. Tak zapowiada się ta noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Motoretro do godziny 22. Zapraszam państwa do wspomnień o maluchu. Można mu też życzenia składać, gdyby ktoś chciał i na przykład zaśpiewać piosenkę. Nasza aplikacja na to pozwala, więc zapraszamy, zachęcamy.

0: 10 minut po 17 PRK, Polski Radio Kierowców. O maluchach dzisiaj będzie, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby powspominać, pisać do nas. A teraz w studiu Emilia Kleszczewska, która maluchem nigdy nie jeździła.
1: Nie jeździłam, ale moja mamusia posiadała takiego malucha i bardzo dobrze wspomina. Nie widziałam go nawet, wiesz?
0: Bo to było wcześniej.
1: No tak, dobrze, dużo wcześniej.
0: To zaglądamy teraz na drogi. Ciekawe, ile tam maluchów. Jeżeli jedziecie teraz maluchem, koniecznie do nas napiszcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie tylko maluchy na drogach, ale też inne samochody, które stoją częściowo w korkach w całej Polsce. Zaczynamy od drogi krajowej nr 15, odcinek Strzelno i Nowrocław, czyli województwo kujawsko-pomorskie, 181 km, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Niestety wiadomo, że właśnie ta jedna osoba zmarła i od godziny 16 odbywa się ten ruch naprzemiennie między Strzelnem a Inowrocławiem. Na S10 natomiast w województwie zachodniopomorskim już na wysokości Kobylanki doszło do pożaru samochodu osobowego. Tam nie ma rannych, natomiast jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest częściowo zablokowana. Droga krajowa nr 19, odcinek Radzeń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Kąkolewnica dokładniej, czyli województwo lubelskie, 223 km, gdzie samochód ciężarowy wjechał w przydrożny rów i policja kieruje ruchem również naprzemiennie. Natomiast dobre informacje są z S10, a tutaj dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację właśnie z Kobylanki, że już jednak zakończyły się prace na tym odcinku w województwie zachodniopomorskim, także już można jednak na spokojnie do Bydgoszczy przejechać. Ponadto zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215, 216 w pobliżu Pucka i Władysławowa oraz Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałupy, Jastarni, Juraty i Helu. Spore spowolnienia utrzymują się także na innych trasach w regionie, zwłaszcza na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem oraz na drodze krajowej numer 91 w Pruszczu Gdańskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 17, no to najpierw kącik poezji drogowej, a za chwileczkę i za momencik znów Motoretro zacznie się kręcić. Dziś nam przedstawią fakty nieznane. Czy wszystkie buzie już roześmiane? Pyta Direks. No mam nadzieję, że tak, więc potwierdzajcie, że macie buzie roześmiane. Musimy wam uwierzyć, bo nie ma jak zobaczyć, chociaż jest możliwość załączenia zdjęcia i byłoby miło, gdybyśmy was zobaczyli. Bardzo miło wspominam maluszka, którego mieli moi rodzice. Jeździliśmy nim nad morze i w góry. Było trochę mało miejsca i bagażnik na dachu, ale dawaliśmy radę. Pozdrawiam, Ania. No pewnie, że dawaliśmy radę, bo to było naprawdę bardzo dzielne auto. A tak w ogóle to właśnie dziś obchodzi urodziny ten nasz maluszek, Skarb Narodowy. 6 czerwca 73 roku rozpoczęła się właśnie produkcja małego Fiata i mimo, że oficjalnie rozpoczęcie produkcji przypada na 22 lipca, młodym przypomnę, że to było Święto Narodowe w PRL, czas ustanowienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jeszcze ona się może wtedy tak nie nazywała, ale ta pierwsza jej odsłona właśnie miała miejsce 22 lipca. No i te pierwsze egzemplarze z Bielska-Białej zmontowane były w czerwcu i były to samochody wykonane tylko z włoskich części. One zresztą dziś są wyjątkowo cenne, to znaczy w cenie. Polski przemysł dopiero przygotowywał się na produkcję komponentów i data oficjalnego rozpoczęcia produkcji była związana właśnie z rocznicą podpisania manifestu PKWN, czyli to była taka jakby etykieta zastępcza dla czegoś, co teoretycznie miałoby stanowić, nie wiem, podwaliny konstytucji. Do końca roku wykonano zaledwie 1500 egzemplarzy. Wolumen produkcji wzrósł dopiero w kolejnych latach wraz ze zwiększeniem udziału polskich części i uruchomieniem nowego zakładu w Tychach. No i ten zakład w Tychach rzeczywiście trochę sytuację wspomógł, aczkolwiek zawsze było za mało. Jak gdybyśmy zajrzeli do kroniki filmowej, do państwowej kroniki filmowej, to moglibyśmy też posłuchać, jak to się zaczynało.
1: Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata. Włoscy i polscy specjaliści dyskutują tu o rozwoju naszego przemysłu motoryzacyjnego. Projektanci z Turynu opracowali już każdy szczegół fabryki w Bielsku-Tychach, gdzie będzie wytwarzany na włoskiej licencji malolitrażowy Fiat 126P. Jest to najnowszy model turyński, młodszy brat sławnej 500-ki, która po wojnie zmotoryzowała Italię. We fiatowskiej fabryce Mirafiori nasi specjaliści dopasowują się szybko do nowych wymogów technologicznych. Tymczasem operator Kroniki korzysta w pełni z tej wyjątkowej okazji. Po raz pierwszy w Polsce oglądamy nie makietę, nie prototyp, lecz produkcję seryjną Fiata 126. Andiamo! Zobaczymy, jak się tym jeździ. Dobre prowadzenie i dobra szybkość. Za 6 litrów 100 km. Jeśli zalety tego wózka uda się rozsądnie skrzyżować z ceną, to będziemy bardzo do przodu w motoryzacji indywidualnej.
0: No i jak się dało, tak próbowaliśmy. Łatwo nie było, bo samochody były na talony, na kartki. Te fabryki wtedy nie produkowały na taką skalę jak dzisiaj samochodów. Ale ciekawostka jest też taka, że były pochodne marki pochodzące właśnie od malucha i tak na przykład Steyr, to fiatowska, austriacka odmiana. No u nas był też Bis, to była też marka pochodna od malucha. 126P Cabrio, no to też samochód, który teoretycznie był maluchem, ale jednak nie do końca. No i Steinwind.

To był samochód zachodnio-niemiecki, który w 70-tych latach posiadał silnik dwusuwowy o pojemności 0,25 litra. Czyli szału nie było, ale i tak dawał radę. Zresztą wtedy te samochody musiały dawać radę, bo innego wyjścia nie było. Jeszcze tu kolejny wpis od państwa. Jedyną piosenkę o maluszku, którą znam, to jeszcze z harcerstwa i jest to raczej niecenzuralny tekst pod tytułem Płonie ognisko w lesie, więc raczej nie zaśpiewam. No dobrze, okej, przyjmujemy to wytłumaczenie. Ale jeżeli znacie jakiś utwór poetycko-muzyczny, śpiewogry albo balet o maluchu, to proszę bardzo dajcie znać i koniecznie spróbujcie go przedstawić. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro o maluchach. Dzisiaj wspominamy, rozmawiamy i spróbujemy odkryć, skąd wziął się fenomen tego fenomenalnego samochodu.

0: mało jeździłaś, tak?
1: Można rzec, że w ogóle.
0: No właśnie, jak to się stało? Wytłumacz się teraz. Maluch ma dzisiaj urodziny.
1: Maluch ma dzisiaj urodziny, no to może trzeba to zmienić. Może przed PRK musi tutaj, przed radio musi podjechać jakiś maluch, to zmienimy to.
0: Proszę bardzo. W każdym razie...
1: Kto ma malucha, niech podjedzie.
0: Masz taki sentyment, kiedy na niego patrzysz i myślisz sobie, ale to było fajne autko, czy myślisz sobie, Boże, co oni zrobili?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że no w ogóle przecież nasza audycja tutaj jest naprawdę bardzo lubiana, moto retro i w ogóle też samochody retro wracają z powrotem do łask, więc chyba każdy się patrzy.
0: Szczególna
1: łaska.
0: Szczególny punkt tej naszej listy samochodów, bo to chyba najmniejszy z samochodów, o których mówiliśmy. No jest jeszcze Isetta mniejsza, BMW i tam gdzieś kiedyś do nich też dotrzemy. Ale ten maluch, po pierwsze, to był samochód, który syrenka była droga. Maluch miał być tani. Na kieszeń każdego Polaka. Jak się mówiło wtedy, przeciętny Kowalski będzie takim maluchem mógł jeździć już za chwilę. Pierwsza cena, którą podano, rzeczywiście była niezła. Ona była nierealna, bo zaraz potem, jak już rzeczywiście pojawił się w sprzedaży, była o 50% wyższa. Ale nieważne. Polacy go pokochali, występował w wielu filmach, no i do dziś ma miejsce w naszych sercach.
1: Ale myślę, że gdybym chciała w nim bagażnik otworzyć, to właśnie dalej zaglądałabym z tyłu.
0: Okej.
1: Więc to jest inne pokolenie.
0: Zdziwienie. To był taki, bo była cała seria dowcipów o maluchach i było, jak dwie panie na parkingu rozmawiają. Jedna mówi, słuchaj, nie dali mi silnika, a druga mówi, a ja mam dwa.
1: O, proszę.
0: To była właśnie kwestia tego, gdzie zaglądano. No dobrze, ruszamy na drogi. Zapraszam Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o informacje od służb, to tutaj niewiele się zmienia. Cały czas powtarzamy informację, że S10 jest już przejezdna, czyli odcinek Szczecin-Kobylanka, miejscowość Motaniec, województwo zachodniopomorskie, gdzie wcześniej palił się samochód osobowy i jezdnia w kierunku Bydgoszczy była zablokowana. Teraz już można tam przejechać bez większych problemów. Natomiast cały czas jeszcze mamy dwa miejsca, gdzie ten przejazd będzie utrudniony, czyli województwo kujawsko-pomorskie oraz województwo lubelskie. Pierwszy odcinek to droga krajowa numer 15, Strzelno i Inowrocław, 181 kilometr, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osoby. No niestety jedna osoba nie żyje, to już wiemy. I tam cały czas ruch odbywa się naprzemiennie, tak naprawdę od 17, ale tam służby przewidują, że będą do 19 i też myślę, że te utrudnienia z przejazdem też mogą się wydłużyć. Droga krajowa numer 19, Radzeń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Kąkolewnica dokładniej, 223 km, gdzie samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu i tam policja kieruje ruchem naprzemiennie. Natomiast niewielki korek jest między Katowicami a Krakowem, na węźle w Balicach. Dalej niewielkie spowolnienia przy Skawinie i jeszcze na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. No i co? Na koniec wzrok wszystkich, którzy analizują ruch na drodze, wodzi na pewno po Zakopanem, gdzie jest najwięcej turystów, jeżeli chodzi o długi weekend. Rondo Dmowskiego, ulica Nowotarska, Aleja 3 Maja, Szkolna Powstańców Śląskich. Tam jest bardzo gęsty korek. No i dalej też Kościeliska, czyli droga wojewódzka 958 w kierunku centrum.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja tylko przypomnę, że oprócz aplikacji mamy również numer telefonu, a co i nie zawahamy się go użyć, jeśli państwo do nas zadzwonią. 22 513 11 11. Proszę dzwonić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 17.37, czyli 23 minuty do godziny 18. Wspominamy dzisiaj maluchy, bo maluch no, był taką perłą na naszych drogach. Zresztą bardzo dużo na jego temat można było znaleźć w polskiej kronice filmowej.
1: Pomyślne wieści dla amatorów małego Fiata. Wkrótce ruszy fabryka w Tychach. Na taśmie montażowej pierwsza próbna partia maluchów. Na razie trwa rozruch urządzeń i szkolenie załogi, ale jeszcze w tym roku z taśmy w Tychach zejdzie 15 tysięcy Fiatów 126P. Za 3 lata 200 tysięcy samochodów rocznie.
0: Matko jedyna, 200 tysięcy samochodów rocznie, tak. Maja Wasilewska w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Maja jest dzisiaj wydawcą programu, ale jest również miłośniczką maluchów.
2: Ale od razu sobie to wyjaśnijmy. Nie pamiętam tego, kiedy ruszyła produkcja seryjna maluchów. To był 1973. Wtedy jeszcze nawet w planach nie byłam.
0: Ale później, kiedy ten maluch zagościł pod strzechą, tak. Maja Wasilewska wraz z rodziną udała się na... wakacje.
2: Na Mazury.
0: Na Mazury.
2: Mają
0: hej,
2: 6
0: z góry,
2: lat.
0: Z góry
2: pamiętam,
0: jadą Mazury.
2: Tak, mają 6 lat. Pamiętam, tata zabrał mnie na wakacje, na Mazury.

0: Mazury, pożyczył od wujka Fiata 126P, bo zepsuła mu się syrenka.
1: Proszę bardzo.
0: Tak. Pierwszy bieg nie wchodził, potem okazało się, że drugi też już przestał.
1: A były ogólnie trzy, więc w sumie...
0: No i w każdym razie tak, jechaliśmy. No, ten maluch wtedy wyglądał tak, jak zupełnie nie wyglądają teraz samochody.
1: No, no, opowiadaj.
0: To znaczy, no nie, no, gdyby teraz nas zatrzymała policja, to chyba tata straciłby prawo jazdy, a ja bym została umieszczona gdzieś. Gdzieś w opiece chyba jakiejś, bo no, ten maluch miał ten bagażnik, jak to się mówiło, taki metalowy.
1: Taki na dachu,
0: taki na dachu metalowy.
1: Trochę
0: tak,
1: jakby z wózka z marketu.
0: Tak, tak, mhm, dokładnie. I tam był duży namiot i plus inne torby i to wszystko było obwiązane sznurkiem, jakimiś gumami, jeszcze płachtą, żeby coś, żeby deszcz, nie, nic, czego nie zrobił złego. W środku też siedziało, bo z przodu, oczywiście ja z przodu nie siedziałam, ja siedziałam z tyłu, z przodu siedziały inne torby, jakieś patelnie, garnki, no bo pod namiot, no to wiadomo, prawda, trzeba być przygotowanym. Z tyłu też, a ja, no cóż, ja się na dokładkę zmieściłam tam, gdzie ta luka została, czyli jakieś, powiedziałabym, nie
1: czyli wiem. Czyli tata powiedział tak, wiecie co, zostało trochę miejsca, Maja.
0: To Maja, to
1: no,
0: chodź,
1: to akurat tak, tak dla ciebie tak będzie.
0: No i się jechało, tam z 5 godzin się jechało i się dojechało.
1: Ale wspominasz miło ten wyjazd w ogóle, tego malucha, ten biwak, ten namiot. To zupełnie inny klimat niż dziś wakacje.
0: Z tego czasu najbardziej w pamięci zapadła mi ta podróż właśnie, kiedy ja byłam wciśnięta między bagaże. Mhm. I tak, i to mi zapadło w pamięć. I jeszcze kolor wiśniowy.
1: Wiśniowy.
0: Tak.
1: To ładny był. Jak był ten lakier jeszcze nabłyszczony, to pięknie wyglądało.
0: Nie wiem, czy on był nabłyszczony.
1: Mógł być.
0: No dobra, niech będzie. Był, no. To tak podkoloryzujmy.
1: Tak, tak, tak. Technikolorem, tak.
0: A potem już kolejne wspomnienie, kiedy miałam 16 lat i brat cioteczny uczył mnie jeździć.
1: Maluchy.
0: To pamiętam, tak. Mhm. Był pomarańczowy.
1: Aha, ale te bagażniki dachowe to było w ogóle też coś niezwykłego, bo rzadko się zdarzało, żeby z tego coś spadło, a miało prawo. Bo
0: mój
1: to
0: tata
1: po prostu...
0: był, jest z tych ludzi i wtedy też bardzo, że sprawdzał coś 5 razy, a potem się wracał i sprawdzał jeszcze 10 razy i potem jeszcze raz, dla pewności, prawda? Coś, co było obwiązane 4 razy, potem jeszcze trzeba było dowiązać czymś innym. A, znalazł tutaj sznur, proszę bardzo, to jeszcze można na obkoło. No, więc i było bezpiecznie.
1: Te gumy takie jak z ekspanderów, z jakichś różnych tych, to ja pamiętam, że tego było mnóstwo, żeby to utrzymać. I to sztuczne tworzywo, no taka jak plandeka, nie wiem właściwie jak to nazwać, no to też robiła robotę. Choć czasem jak gdzieś popuściło, to jechał maluch i tak na dachu mu robiło.
0: Ale to faktycznie było tak, że ten maluch dawał taką wolność. Dawał wolność. Można było pojechać. Można było pojechać, zatrzymać się, zjeść kanapkę z jajkiem albo z żółtym serem. Napić się herbaty, tak.
1: Ale maluch w ogóle, takie mam wrażenie, że był bardziej samochodem miejskim. Jeśli wtedy w ogóle można było używać takiego podziału, że
0: ja
1: więcej...
0: Ja nie wiem, a jakie były inne?
1: No wiesz co, tam na przykład na południu, gdzie ja się urodziłem i gdzie chodziłem do podstawówki, to był maluch, ale było dużo innych samochodów. Głównie duży Fiat, no potem też Polonez.
0: Dużymi Fiatami jeździli taksówkarze. Aha. I to już pachniało skórą, niekiedy taką nowością i te zapachy, pamiętam. O, to były takie pierwsze wrażenia takiego czegoś wow.
1: Aha.
0: Ale... A maluch to był taki, jedziemy na wakacje albo gdzieś tam. A taksówka, wiesz, i kosztowała swoje. Ta. I trzeba było poczekać na nią.
1: Bo nie było.
0: Bo nie
1: przestało
0: było.
1: Się na postoju 2 godziny, przejeżdżał facet na wolę? Nie. No to jechał pusto. A dzisiaj wsiadasz i mówisz, ty dokąd chcesz, a wtedy on mówił, jaką trasę wybiera.
0: No tak.
1: Nie pamiętasz takich czasów, ja
0: nie, ja pamiętam. Ja pamiętam takie czasy, bo jeszcze pamiętam, że w latach 80. Postój taksówek był pod moim blokiem, więc no tam działy się różne rzeczy. Nawet działy się takie rzeczy, że się panowie taksówkarze bili o to, że kto był pierwszy i dlaczego ktoś komuś tam. Ale to Fiat 125, a my tutaj o 126P.
1: Jeszcze PRL czy już po?
0: To jeszcze.
1: Bo w czasie PRL-u to było jeszcze to, że bardzo często byli cinkciarzami, czyli również
0: to były 90.
1: Walutą.
0: To już nie.
1: Ale
0: to już
1: wtedy,
0: mroczne czasy, to już mroczne czasy.
1: 80. lata to był czas rzeczywiście, że mieliśmy jakby dolary, tak, znaczy by dolary i jakby dolary, czyli bony. I te bony funkcjonowały tylko w Polsce i tylko w Peweksie, no bo normalnie na wolnym rynku one były dużo niżej cenione, więc to nie było tak, że jeden do jednego. Aleśmy popły

0: Nelly. No generalnie właśnie, o maluchach.
1: Wracajmy, tak
0: jest, wracajmy
1: na ziemię.
0: Czekamy, że państwo nam też o maluchach coś podpowiedzą, bo maluch królem szos jest i basta. Trzymamy się tej wersji?
1: Tak.
0: Ja zdawałem prawo jazdy w maluchu, a miałem już wtedy dużego Fiata. Więc to był jedyny przejazd, kiedy
1: jak
0: ja prowadziłem...
1: Tak? To no, tak odwrotnie ta, zupełnie no ta historia odwrotnie. Się u ciebie potoczyła.
0: Tak, tak. No jakoś tak, nie wiem dlaczego. I nigdy potem już nie prowadziłem. Nie, raz jeden prowadziłem malucha Marcina Małysza. I to było jakieś 5 lat temu, może 4. Jechaliśmy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wieźliśmy maluchę na wystawę. I on mi dał najcenniejszy egzemplarz ze swojej kolekcji. I ja tam po prostu się spociłem, mimo tego, że to był mróz.
1: Ciekawe, czy on to pamięta.
0: No
1: dzisiaj
0: pewnie, że pamięta, bo jak mu powiedziałem,
1: dzisiaj.
0: Że omal się nie rozbiłem na samochodach stojących na światłach, bo on mi mówi, ty wiesz, uważaj, bo to wiesz, tak, tak hamuje trochę inaczej, ale ja nie wiedziałem, że wcale. To znaczy ono niby tam hamowało, tam był taki spowalniacz.
1: Na szczęście Marcin Małysz będzie mógł to potwierdzić.
0: Tak,
1: albo jeszcze,
0: będzie dzisiaj.
1: Albo
0: ja
1: jeszcze, albo powiedzieć całą prawdę.
0: Tak,
1: zobaczymy.
0: Tak, ale to było straszne i ja już tego auta nie odwoziłem z tej orkiestry. Powiedziałem, niech to zrobi ktoś inny, bo błyszczał jak nowy, przepiękny był ten maluszek, taki wiesz, 70, tam chyba 4. rok, a ja tu co?
1: A jaki to był kolor?
0: No,
1: czerwień?
0: Wiesz co, nie, to był ten taki... No nie brązowy, nie żółty. No ja mam kłopoty z kolorami, no przyznam się.
1: Takie pustynia.
0: Marcin nam powie. O, Marcin będzie wiedział. Okay. Zapytamy się go. No
1: Sahara
0: dobrze.
1: Czy coś tam.
0: No zobaczymy. Taki w każdym razie kawa z mlekiem chyba.
1: Okay.
0: Tylko więcej kawy, mniej mleka.
1: Zielony.
0: Zielony, tak. Zobaczymy, co powie. Dobrze. Czekamy na państwa wspomnienia o maluchu i jedziemy dalej. Motoretro PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut do godziny 18. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Warunki drogowe chyba nie najgorsze, chociaż kto wie, może miejscami deszcz pada, więc uważajcie na siebie, bo taka jest prognoza, że w ciągu nocy może jeszcze padać, może też pojawić się mgła ograniczająca widzialność. Także jeśli państwo w podróży, to proszę dać znać, jak wam się podróżuje i jakie warunki drogowe są tam, gdzie w tej chwili jesteście. A teraz zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, tutaj na szczęście ja nie mam za wielu nowości, ale akurat to jest dobra wiadomość dla was, którzy zresztą jedziecie przez wszystkie trasy w województwie pomorskim, ale też w środkowej Polsce, w zachodniopomorskim, w okolicach Białegostoku. Tutaj naprawdę ruch jest naprawdę, już się powtarzam, bardzo dobry, chociaż zupełnie inaczej jest między Katowicami a Krakowem, gdzie te trasy rzeczywiście są troszeczkę bardziej zwężone. Sam zjazd do Krakowa, Balice, korkuje się, ale nie jakoś bardzo. Rzeczywiście trzeba tam poczekać kilkanaście minut maksymalnie. To oczywiście węzeł Balice, miejsce punktu poboru opłat, a także nitka A4, która prowadzi was z Krakowa do samych Katowic na wysokości Trzebini i Chrzanowa. Zwalniacie delikatnie, chociaż tam prowadzone są cały czas prace drogowe. To korek tworzy się przed samymi Mysłowicami. I jeżeli jeszcze chodzi o Tychy, drogę również do Katowic, droga krajowa numer 86, tworzy się na niej korek, mniej więcej 4-kilometrowy, warto na to zwrócić uwagę, i częściowo centrum samych Katowic, czyli droga krajowa numer 79, jest mocno wzmożony ruch, zarówno w drodze do Krakowa, ale też jeżeli jedziecie dalej do Wrocławia. A jeżeli chodzi o te warunki pogodowe, no to tak, sprawdzamy. Akurat jeżeli chodzi o opady deszczu, nie widzę tutaj konkretnych informacji od IMGW, natomiast wiemy, że jest susza hydrologiczna, ale akurat tutaj chyba to nam nie przeszkadza bardziej, jeżeli chodzi o przejazd. Na koniec jeszcze informacja od służby. Droga krajowa numer 19, Radzyń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Konkolewnica, 223 kilometr tam. Przypominamy, że policja kieruje ruchem naprzemiennie po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu. A oczywiście cały czas wy możecie do nas dzwonić, pisać 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wspominamy, opowiadamy, nagrywamy, nasza aplikacja do tego służy, więc chętnie posłuchamy, co o maluchu macie do powiedzenia dziś po latach.

0: Jest 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nocą zachmurzenie będzie zmienne, początkowo umiarkowane, a w drugiej połowie na zachodzie i południu wzrośnie i tam mogą pojawić się opady deszczu. Na południowym wschodzie niewykluczone również słabe burze. Bez opadów temperatura minimalna od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonie podgórskim Karpat. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, czyli bardzo podobna pogoda jak nocą. Tu wiele się nie zmieni. Nadal przelotne deszcze i burze mogą się pojawiać. Suma opadów, szczególnie w czasie burz, do 15 mm. Czyli to nie będzie oberwanie chmury, ale jednak coś tam popada. No na północy lokalnie do 25. No i to już są nieco mocniejsze opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie do 26. Na południowym wschodzie i wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na wasze raporty pogodowe. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Widzicie, jak ja za wami tęsknię, jak nawet nie piszecie tak bardzo jak zwykle, to ja od razu nawet nie wiem, co powiedzieć. Więc czekam, piszcie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretro. Wiesz, co to jest bałwanek?
1: No chyba takiego kiedyś lepiłam.
0: A, niekoniecznie. A co to za worki do pompki? Cewka, kondensator i przeguby?
1: Ty do mnie dalej mówisz?
0: Tak. Ja czytam. Czytam. Pan Piotr mówi, moja żona wiedziała, co to bałwanek, co to za worki do pompki, cewka, kondensator, zabierak chyba i przeguby. Jeździliśmy maluchem, a żona Jola była mym super pomocnikiem, pisze pan Piotr. No, no to pozdrawiamy, dziękujemy za ten wpis. Rzeczywiście. Także bałwanek, widzisz, nie jedno ma imię.
1: No, czyli taki bałwanek motoryzacyjny. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że nikomu dzisiaj tutaj nad morzem nie będzie potrzebny taki bałwanek, jeżeli ktoś jedzie sobie maluchem na przykład. Tutaj taki ruch jest nad morzem.
0: To napiszcie, co ten bałwanek robił w tym samochodzie. To było zamiast lodówki?
1: No tak, że mrozi, tak? A, bałwanek,
0: dobrze, klima. Jest dobrze, dobrze trafiliśmy. Dobrze, to ruszamy. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, temperatura dzisiaj w całej Polsce bardzo dodatnia, więc te wakacje rzeczywiście nad morzem też są, ruch jest i bałwanek się może przydać, czyli klimatyzacja. I sprawdzamy, gdzie w korkach stoimy nad morzem. Tutaj się jawi hel na drogach. Dalej Jastarnia, bardzo dużo samochodów stoi. Kuźnica, Chałupy, Władysławowo. Tutaj chyba jest akurat największy korek, to właśnie jeżeli wyjeżdżacie z helu. Droga wojewódzka numer 216. No i w długim korku, bo 4-kilometrowym stoją kierowcy do samego centrum Władysławowa. No ale dalej sytuacja jest coraz bardziej ciekawa. Oczywiście dalej droga wojewódzka 215 Rozewie w drodze do Jastrzębiej Góry i to w obu kierunkach. Rzeczywiście mamy bardzo gęsty korek i warto na to zwrócić uwagę. Tam kierowcy będą stać kilkanaście minut przynajmniej. A jeżeli chodzi już o centrum tutaj Polski, zaglądamy sobie do Warszawy. W samej stolicy jest bardzo dobra sytuacja. Dzisiaj już po południu, wczesnym wieczorem. Natomiast dojazdówka do Warszawy jawi się nieco gorzej, czyli Czosnów, Łomianki, Dziekanów Leśny. Jeżeli zmierzacie do stolicy, to też postoicie kilka minut dłużej. Oraz powtarzamy cały czas informacje z województwa małopolskiego oraz ze Śląska, czyli jeżeli wyruszacie z Katowic do Krakowa, jest kilka miejsc, gdzie trzeba zwolnić na wysokości Chrzanowa i Trzebini, autostradowa czwórka oczywiście to jest, oraz węzeł w Balicach, także widać, że już wracamy z Zakopanego z powrotem do Krakowa. Na wysokości Libertowa również ustawia się dość spory sznur samochodów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Jak już zapowiadaliśmy, razem z nami dzisiaj nasz gość specjalny, Kajetan Kajetanowicz. Witaj, dzień dobry.
1: Cześć Marcin, dzień dobry Państwu.
0: Miło Cię słyszeć. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym momencie, bo to przecież urodziny małego Fiata. Właśnie 6 czerwca 1973 roku rozpoczęła się produkcja tego samochodu w Polsce. No i teraz pytanie, bo Ty masz maluchy, lubisz maluchy, jeździsz na wyprawę maluchów. Czym ten samochód Cię urzekł? Co było takiego, że zwróciłeś na niego uwagę? W ogóle no, on przeżywa jakąś teraz nową młodość,
1: cena.
0: Ten maluch.
1: Cena.
0: Proszę cię, dobra, dobra. Nie, on jest bardzo drogi.
1: Teraz tak, faktycznie. Ale to wiesz, jak wsiadam do auta, to teraz jest to podróż sentymentalna. Ale jak mogłoby tak nie być, skoro to było takie pierwsze auto, którym faktycznie gdzieś tam ścigałem się. Jeszcze wtedy nie na serio. Ale zanim to się stało, to było pierwsze auto, które wykradałem tacie z garażu, więc wiesz, no duże emocje, no to takich rzeczy się nie zapomina, takich chwil. Na początku to było na takim pełnym legalu, gdzie wyjeżdżałem tylko do tyłu z garażu, wtedy kiedy w niedzielę jechaliśmy do babci, to tata mi pozwalał otwierać garaż i tym autem cofać, no a potem już tak sobie pozwoliłem na trochę więcej. Trochę żałuję teraz na ale czasu nie cofniemy, natomiast no, to chwile nie do zapomnienia. Później się ścigałem tym maluszkiem, znaczy nie tym egzemplarzem, ale też maluszkiem, takim chyba gdzieś z 40 koni miał w A-grupie, latał. Rozbiłem go na pierwszym rajdzie, długo trwało zanim go odbudowaliśmy, no ale wiesz, no pozostała miłość do tych samochodów i po wielu, wielu latach kupiłem i malucha takiego starego, właśnie takiego, jakiego wykradałem tacie i jakim jeździliśmy z rodzicami na wakacje, i takie trochę mocniejsze. Tam jeden ma nawet 200 koni.
0: No i właśnie, o to chciałem cię zapytać, bo masz kolekcję maluchów i ten 200-konny to jest już, no to jest bestia.
1: No, tak, ale to jest taki słup, to znaczy ma tam silnik z motocykla, jest trochę jeszcze podrasowany, więc faktycznie, no taka zabawka, no bo on waży jakieś 600 kg i ma dokładnie 197 koni schamowanych. I drugi jest niemalże bliźniaczy, nieco słabszy, natomiast no jeśli chodzi o zawieszenie bardziej zaawansowany, jeszcze bardziej zaawansowany, więc fajne zabaweczki do właśnie jazdy na torze.
0: Mhm. Tak właśnie pomyślałem, że to na tor ewidentnie. No dobrze, jesteś ambasadorem wielkiej wyprawy maluchów. Małe, wielkie Fiaty, można tak powiedzieć. Po raz kolejny w tym roku pojedziecie. No i ty zawsze w tym maluchu, w tej wyprawie bierzesz udział. To jest w ogóle szczytne przedsięwzięcie. Ja się cieszę, że Polskie Radio, Radio Kierowców jest patronem. Zresztą nasi koledzy razem z wami w tym roku pojadą na tą wyprawę. Tutaj też bez wahania zgodziłeś się wziąć w tym udział. No i w tym roku też pojedziesz, tak?
1: Tak, pojedziemy razem z moją żoną po raz kolejny, z Anetą. No ja już mówiłem to kilka razy, zostawiamy swoje dzieci, żeby pomagać innym dzieciom, zostawiamy je w dobrych rękach z dziadkami. Nie pojedziemy pełnej wyprawy ze względu na moje obowiązki zawodowe, sportowe przede wszystkim, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby mnie tam nie było. Polecam śledzenie naszych poczynań, bo będzie bardzo dużo maluchów o tej wyprawie mówić, więc oczywiście Radio Kierowców jak najbardziej do słuchania, nie tylko w tym okresie, ale tak, no oczywiście najważniejszy jest cel, z powodu którego siadamy do tych samochodów, ręcznych, bez klimatyzacji.
0: Ale z klimatem.
1: Ale tak się kiedyś jeździło, tak? Mm-hmm. Tak się kiedyś jeździło. To jest dosłownie...

0: I w przenośni. Wielka wyprawa.
1: Tak, no ostatni Maluch zjechał z taśmy produkcyjnej w 2000 roku, czyli to już jest 26 lat temu. We wrześniu minie ta rocznica. A te auta wciąż są. I ja się ogromnie cieszę, że dzięki tobie i ludziom, którzy no, zwrócili uwagę na te auta, czyli też i Marcin Małysz, ale też i ci, którzy wysłali do Toma Hanksa tego Malucha, zwrócili uwagę, że to auto jest jeszcze wciąż i że jest do uratowania, bo no, na przykład Warszawy zniknęły, poznikały syrenki, a ten Maluch jednak w dużych ilościach, ja pamiętam 15 może lat temu za 1000 zł kupowało się, nawet sam myślałem, żeby kupić Malucha z pługiem z przodu do odśnieżania podwórka. I te Maluchy już właściwie potem poszły wszystkie na szrot. Szkoda tego. No a dzisiaj mamy, proszę bardzo, taki comeback.
0: Kawał historii. Mhm. Wiesz, kiedyś podobno bardziej opłacało się, albo na pewno były takie możliwości, bo te samochody były bardzo trudno dostępne, więc korzystało się z każdej sposobności, żeby to auto zdobyć, więc podobno opłacało się złożyć takiego Malucha z części, więc...
1: Nie do wiary, nie?
0: To jest coś niesamowitego w dzisiejszych czasach, zupełnie nie do pomyślenia. No, taki kawał historii pod w zasadzie każdym względem, no i ilość sztuk sprzedanych, i popularności, i marzeń, przecież to były marzenia, dla niektórych nie do spełnienia, dla niektórych spełnione po wielu, wielu latach wyrzeczeń, no tym się jeździło nawet do Grecji, przecież tymi Maluchami się jeździło na wakacje bardzo, bardzo daleko, też dziś nie do pomyślenia, ale to pokazuje, jak zaledwie, wiesz, w ciągu kilkudziesięciu lat, no, jak to wszystko mocno się zmieniło, jak się zmieniły nasze oczekiwania, więc warto taką podróż sentymentalną sobie, że tak powiem, kolokwialnie zapodać i powspominać i docenić to, co mamy teraz, więc Maluch jest takim właśnie też przykładem na to. Dla niektórych bardziej namacalnym, no bo mieli, a dla niektórych, wiesz, tylko są opowieści, natomiast na pewno jest to ja mogę powiedzieć śmiało, wspaniała i znienawidzona jednocześnie konstrukcja.
1: To, czyli to jest prawdziwa miłość, kochać i nienawidzieć równocześnie, tak? Czyli takie duży rozrzut emocjonalny, ale nie da się być obojętnym. Kajetan, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Kajetan Kajetanowicz, nasz wielki mistrz i wielki skarb narodowy, z uśmiechem na twarzy, ja to zawsze podkreślam, że ty masz uśmiech taki, który zaraża w sensie pozytywnym. Widzieliśmy to na Odblaskowej Szkole, gdzie też byłeś. Miło było cię tam spotkać i miło, że wspierasz i ten projekt. Naprawdę dużo bardzo robisz dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia wśród dzieci, więc bardzo ci za to dziękujemy i zawsze będziemy cię wspierać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ty chciałeś coś dodać, przepraszam.
0: Robicie również świetną robotę.
1: A
0: się też uśmiecham.
1: Dobrze, to akurat dotarło. Trzymaj się, pozdrawiamy bardzo, dziękujemy za rozmowę. A już za chwilę na naszej antenie pojawi się Marcin Małysz. To też człowiek, który uwielbia Maluchy. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Bałwanek nie służył do chłodzenia, tylko do amortyzacji zawieszenia, że był gumowy i przypominał bałwanka, stąd jego nazwa, pisze Direks.
1: To kto mnie oszukuje teraz, no już ja, w tym momencie? Ty,
0: ja.
1: No wiesz, ty co?
0: Trochę cię wkręciłem,
1: nieładnie w ogóle.
0: Ale nie, ale bo wiesz, to zabawne
1: Direks
0: było,
1: dziękuję ci bardzo. Direks zawsze jest taki miły, sympatyczny, tak. I w tym wypadku tutaj też dziękuję ci bardzo.
0: Choć tak daleko, a jednak bardzo bliski.
1: Tacy znajomi tutaj.
0: Dobrze,
1: właśnie,
0: to teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wracamy oczywiście co 20 minut na nasze trasy i w Kleszczowie jest zdarzenie drogowe, autostrada A4. Widać duży korek przy samym węźle, który łączy autostradę z krajową 88, to droga do Katowic. Jeżeli chodzi o trasy na Śląsku, to cały czas wzmożony jest ruch od Tychów do Katowic, droga krajowa numer 86, dalej za węzłem Murckowska, też jest zdecydowanie bardziej wąsko i to droga do Sosnowca. Droga krajowa numer 79 już w samych Katowicach, centrum miasta. Kierowcy mogą dłużej stać w drodze do Gliwic. Natomiast jeszcze wrócimy sobie tutaj do Zakopanego i do Krakowa. Jeżeli chodzi o stolicę województwa małopolskiego, to mamy spory korek na węźle w Balicach. No i dojazdówka do Krakowa od południa, czyli oczywiście Zakopianka, też zaczyna nam się bardzo mocno korkować. Mogilany, Libertów, rzeczywiście tutaj cały czas dojeżdżają samochody i korek się zdecydowanie wydłuża. A jeżeli chodzi o trasę z Nowego Targu do Zakopanego, czyli droga krajowa numer 47, no to rzeczywiście wjazd do samego Zakopanego już jest utrudniony. Rondo Klimka-Bachledy i tak jak jedziemy dalej do centrum miasta, spory korek jest na drodze wojewódzkiej 958 przy samym rondzie Solidarności, ale to tak naprawdę nie wszystkie utrudnienia. Wzmożony ruch jest także na ulicy Nowotarskiej i na też innych poszczególnych mniejszych drogach w Zakopanem. Na sam koniec zaglądamy na północ, bo rzeczywiście tam od Helu przez Chałupy, przez Władysławowo i Jastrzębią Górę jest dość spory korek. Przypominamy, to droga wojewódzka numer 216. A my czekamy na wasze wiadomości. Nagrywajcie się także w naszej aplikacji lub pod numerem 22 513 1111.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poznań pozdrawia Barto. No to pozdrawiamy Poznań i Barto. Dziękujemy bardzo i czekamy na kolejne wasze wpisy w naszej aplikacji. Można też nagrywać informacje dźwiękowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. No, kwadrans, mniej więcej do godziny 19. Bałwanek to był symbol ssania w maluchu, ale i też odbojnik tylnego zawieszenia, pisze Tomek z Warszawy. Ten symbol ssania to pewnie domyślam się na tym takim guziku, którym się pociągało, żeby ssanie włączyć. Chociaż ja nie pamiętam, bo wydaje mi się, że w tych maluchach starszych, gdzie rozrusznik odpalało się z podłogi takim cięgłem, no to to drugie to było właśnie ssanie. I czy tam był jakiś symbol. Nie pamiętam, ale pamiętam, że samochody niektóre miały to ssanie z boku, takie obok kierownicy po lewej stronie. Dość często to było, chyba duży Fiat też tak miał. Jeździłem dużym Fiatem, ale no zabij, nie pamiętam, jak to było. No, w każdym razie było takie ssanie i tam to się uruchamiało. To zwykle dotyczyło tego, że silnik był zimny, trzeba dać mu było trochę więcej mieszanki i odpalał, ale my o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Możecie powspominać trochę, jak to było, kiedy maluchy nie odpalały, jak sobie z tym radziliście.

0: Miałem malucha z 77 roku. Ciekawostką było dodatkowe kółko założone tam, gdzie był pasek klinowy i tam w czasie zimy nakręcało się sznurek i odpalało się malucha jak motorówkę. Dzięki temu nie pobierał z prądu do rozruchu, z akumulatora. Do teraz żałuję, że go sprzedałem, pisze Tomek z Warszawy. Wszyscy żałują, którzy sprzedali. No dobra, prawie wszyscy. A my teraz ruszamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że cały czas są utrudnienia z przejazdem na dwóch odcinkach dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim, Strzelno i Nowrocław, 181 km, gdzie samochód osobowy potrącił rowerzystę. Niestety jedna osoba zmarła. Policja jest cały czas na miejscu, kieruje jednym pasem naprzemiennie przejeżdżających. Prace porządkowe i ustalanie szczegółów tego tragicznego wypadku mogą potrwać jeszcze przez najbliższe godziny, więc warto na to zwrócić uwagę, jeżeli przejeżdżacie przez województwo kujawsko-pomorskie. Natomiast w Lubelskiem zwężona jest cały czas droga krajowa nr 19 między Radzyniem Podlaskim a miejscowością Międzyrzecz Podlaski, gdzie samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu i zablokował pas ruchu. Policja także jest na miejscu, kieruje przejeżdżających również naprzemiennie jednym pasem. Zdecydowanie dłuższy przejazd jest w województwie pomorskim, na Półwyspie Helskim, droga wojewódzka nr 216. Największy ruch jest przed Władysławowem, no i utrudniony jest także właśnie głównie ten przejazd do centrum miasta, ale droga wojewódzka zajęta jest też w miejscowości Rozewie i utrudniony przejazd mamy zarówno w kierunku Jastrzębiej Góry, jak i w kierunku Helu. Podobnie jest w województwie małopolskim, czyli tutaj zmieniamy teraz kierunek, południe. Kierowcy wracający z Zakopanego stoją, no, zdecydowanie dłużej w trasie do Krakowa. Mowa o Zakopiance na wysokości Libertowa, ale od dłuższego czasu cały czas są problemy również z przejazdem przez Zakopane i tutaj tak naprawdę zablokowane jest całe centrum miasta. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: Nie jeden z nas myśli tak o maluchach właśnie dzisiaj. Bo maluchy wspominamy w Motoretro, w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Tymczasem jest już 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i Raciborzu 24 stopnie, najchłodniej w Lesku 16 stopni, pokazują termometry. Nocą zachmurzenie będzie zmienne, trochę deszczu, trochę przejaśnień, ale też możliwe burze i nad ranem zamglenia. Temperatura minimalna tej nocy od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 6 stopni. Jutro w dzień bardzo pogodnie, tyle że bez mgły, bo nocą jeszcze mgła może się pojawić, widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia trochę więcej burz, przelotny deszcz, w czasie burz wiatr do 70 km na godzinę, a opady do 25 mm. No i temperatura maksymalna od 18-20 na Pomorzu, około 22 na zachodzie do 26 na południowym wschodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patyk rozruchowy. Wspaniały wynalazek, którego producent nie przewidział. Pisze pan Piotr. Tak, to był patyk rozruchowy. Kto wie, jak się go używało, może do nas teraz napisać. Albo też nagrać informację dźwiękową, jak używało się patyka rozruchowego. Co to było i co trzeba było tym patykiem robić, żeby ten samochód odpalić. Od razu podpowiadam tym, którzy nie wiedzą, nie należało go bić po dachu. Trzeba było zrobić coś zupełnie innego.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Patyk rozruchowy służył do odpalania samochodu po zerwaniu linki od rozrusznika. Mówiło się, że maluszek pali z kija. Pozdrawiam, Mariusz Sokoł w Podlaski. Też pozdrawiamy. No i proszę bardzo, to były urządzenia, które normalnie nie występowały w warsztatach, a jednak bardzo pomagały w odpalaniu samochodów. To co, zaglądamy na drogi?
1: Zaglądamy, jak zawsze. Ale wiesz, tylko taką małą ciekawostkę doczytałam. Powiedz mi, czy ty potwierdzisz, ale że właśnie taki nasz samochodzik, o którym dzisiaj mówimy, składał się z ponad 30 tysięcy części, wliczając śruby i nakrętki.
0: No i tylko dlatego był taki mały, bo więcej części już nie było.
1: A może dlatego?
0: To jak Lego.
1: Nie.
0: Dobrze, jedziemy dalej. Zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa. Wcześniej widzieliśmy, że tam zdecydowanie zwalniacie w województwie śląskim. No i mamy już informacje od służb dokładne, co tam się wydarzyło. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest zarówno lewy, jak i prawy pas ruchu w kierunku Katowic, także ten przejazd może być utrudniony. No i dalej widać na mapach, że jest rzeczywiście gęsto i stoi bardzo dużo samochodów. Można nawet powiedzieć, że tutaj przejazd jest praktycznie niemożliwy. Najlepiej wybrać objazd, którym was pokierujemy już za 20 minut. Postaramy się troszeczkę pomóc w tym przejeździe do Katowic. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, gdzie jeszcze one cały czas na mapach są, to droga krajowa numer 15, województwo kujawsko-pomorskie. Nic się nie zmienia. Strzelno, Inowrocław, gdzie no właśnie służby cały czas pracują po tragicznym w skutkach wypadku. Tam samochód osobowy potrącił rowerzystę, jedna osoba zmarła i ruch cały czas odbywa się naprzemiennie. Droga krajowa numer 19 to województwo lubelskie, Radzeń Podlaski, Międzyrzeczy Podlaski, Kąko-Lewnica. 223 km, gdzie ciężarówka wjechała do rowu. Tam akurat nikt nie ucierpiał, to jest dobra informacja, ale na miejscu również jest cały czas policja już od kilku godzin i kieruje ruchem naprzemiennie i nie widać, żeby tam tworzył się wzmożony ruch. Natomiast jeżeli mowa o tym, gdzie na mapach jeszcze mapy pokazują drogi na czerwono, czyli że tworzy się rzeczywiście większy ruch, to Katowice oczywiście za samym węzłem Brzęczkowice w drodze do Krakowa, a dokładniej na wysokości punktu poboru opłat Brzęczkowice. Dalej jeszcze zwalniacie na wysokości Balic przed samym Krakowem oraz Libertów Mogilany, czyli Zakopianka w drodze do Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maluch miał zawsze ssanie między fotelami, niezależnie czy był palony z bata, czy też ze stacyjki, pisze Artur ze Skani. No tak, tak, tak właśnie było. PRK, Polskie Radio Kierowców, wspominamy dziś Malucha, możecie do nas pisać. Zachęcamy.

0: 17 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców Motto Retro. Mały Fiat, czyli nasz Fiacik 126, obchodzi dzisiaj urodzinę, bo właśnie 6 czerwca rozpoczęła się jego produkcja. Rozmawialiśmy z Kajetanem Kajetanowiczem, miłośnikiem tych maluchów, ale teraz razem z nami Marcin Małysz, organizator wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. Ta wyprawa zbiera pieniądze i pomaga właśnie dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. No ale to jest wszystko maluchami i to chyba w dużej mierze to, jak ta wyprawa się zaczęła, no to właśnie było związane z tym samochodzikiem. Witaj Marcin, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witaj. No tak, faktycznie ta wyprawa związana jest cały czas z małym Fiatem i od samego początku taka była idea, żeby pomagać tym, co mamy w garażach, najcenniejszego, a najcenniejsze są małe Fiaty, no bo to samochód, który nie tylko spowodował, że my staliśmy się kierowcami wiele, wiele lat temu, ale także w ogóle zmotoryzował powojenną Polskę i można śmiało powiedzieć, że to taki mały, nasz mały narodowy bohater. Także faktycznie maluchy dzisiaj stały się również obiektem westchnień. Wiele lat temu, kiedy małe Fiaty były samochodami trudno dostępnymi w latach 70-tych, 80-tych, no to właściwie każdy marzył i to było wielkie marzenie, żeby posiadać taki właśnie samochód i to było jedyne w miarę dostępne prywatne źródło komunikacji. Potem po latach bardzo zapomniany, gdzieś tam przed tą rozmową rozmawialiśmy, Marcinie, o tym, że faktycznie te samochody masowo trafiały na szroty, na stacje demontażu i dlatego tych aut już dzisiaj nie tak wiele pozostało, na pewno nie tych z pierwszych lat produkcji. No ale w tym momencie samochody odżyły na nowo, stały się znowu obiektem westchnień, ale z nieco innych pobudek i także obiektem westchnień tych, którzy mają wielkie serca i chcą tymi maluchami budować dobre rzeczy.
0: Parę lat temu jechałem twoim maluchem, jednym z twojej kolekcji. Opowiadałem o tym dzisiaj i Maja mnie zapytała, Wasilewska, jaki to był kolor? Możesz powiedzieć, bo ja nie umiem go dokładnie określić. Powiedz.
1: Fani malucha będą wiedzieli, że to był F-165 Rosso Corallo Scuro, a tak naprawdę ceglany karwowski. Jeżeli ktoś z państwa oglądał 40-latka, no to właśnie ten 40-latek jeździł takim kolorem małego Fiata. Zresztą to był kolor jeden z pięciu, które wychodziły w pierwszej serii malucha, czyli od roku 73 w Polsce, właśnie od 6 czerwca, bo pamiętajmy, że w pierwszym roku produkcji powstało w Polsce w Bielsku-Białej 1500 małych Fiatów, z czego według oficjalnych źródeł wiemy, że zostało tylko 8 sztuk w Polsce, z tych z oryginalną tabliczką znamionową.
0: Pojechały no za granicę, tak?
1: Nie, no po prostu już gdzieś zostały zezłomowane, zresztą mówię o oryginalnej tabliczce znamionowej, dlatego, że numer nadwozia tych samochodów był bity na prawym nadkolu, a wiadomo, że po prawej stronie drogi mamy bardzo dużo soli i te samochody po prostu z biegiem czasu rdzewiały, te nadkola się rozpadały, no i w związku z tym niewiele zostało już tych oryginalnych maluszków z 73 roku. No dlatego ta dzisiejsza rocznica jest taka ważna, no i ważna dla nas, w szczególności, kiedy ten maluch jest całym naszym życiem, bo pomagamy, ale przez cały rok pracujemy z małymi Fiatami, więc to jest taka dla nas ważna data.
0: Tak, bo ty założyłeś to stowarzyszenie 126 Evolution. I to jest, tak jest ta grupa ludzi, która się rozrasta, chociaż małych Fiatów nie przybywa, bo nie ma produkcji już od lat, od 2000 roku. To wtedy zjechały ostatnie

0: małe Fiaty z fabryki, ale przybywa miłośników, którzy gdzieś te auta jednak wynajdują. Nie wiem, gdzie, w stodołach, gdzie się znajduje, maluchy? Powiedz, bo
1: przybywa ich w naszych garażach. Mhm. To są takie przepływy międzygarażowe, ale też trochę między krajami, dlatego, że dzisiaj kolekcjonerzy bardzo chętnie kupują maluchy z Włoch. One były produkowane do 80 roku we Włoszech i to były samochody, które bardzo często, jeżeli jeździły na południu Włoch, to nie widziały soli. Bardzo często to można te samochody kupić jeszcze za rozsądne pieniądze i można je kupić w dobrym stanie. Auta, które nigdy nie były na przykład remontowane blacharsko, bo nie wymagały takich napraw, jedynie poprawki lakiernicze. Także te samochody, no, dzisiaj opłaca się ściągać z południa Europy. No, a my te nasze polskie też bardzo doceniamy, cenimy. No, w garażach jest ich coraz więcej, oczywiście, i staramy się je ratować. Tutaj każdy kolekcjoner ma swoje perełki, swoje wytłumaczenia, jak kupił, gdzie kupił, i to są naprawdę czasami bardzo dziwne i zaskakujące historie.
0: A czasem wręcz wzruszające, jak się tego słucha, że samochód gdzieś, w którym ktoś był wieziony do ślubu, albo no, w maluchu może rzadziej, ale zdarzały się i takie przypadki, albo ktoś do szpitala, bo dziecko się rodziło. Więc to są takie ogromne ładunki emocjonalne, które towarzyszą tym egzemplarzom, już nie ogólnie Fiatom, ale tym, które w waszych rękach zostały, bo one dlatego zostały, że dla kogoś dużo znaczyły. Nie dlatego, że go nie lubił, tylko po prostu ktoś musiał kochać to auto, żeby tyle lat go przetrzymać po zakończeniu produkcji. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Dlaczego maluch? Mogłeś wybrać, nie wiem, każdy inny samochód, syrenkę, Warszawę. Wybrałeś maluchy i to się tak zaczęło. Czy najpierw miałeś malucha i pomyślałeś sobie, że to jest fajne auto? Czy pomyślałeś, szukam, dobra, maluch?
1: Nie, no najpierw miałem malucha, bo na nic innego nie było mnie stać. I to faktycznie tak wtedy było, a dzisiaj to stowarzyszenie ludzi o bardzo różnym przekroju zawodowym i osobowościowym. To ludzie, którzy nie udowadniają, że są kimś innym niż komuś mogłoby się wydawać. To my niczego nie udajemy. Po prostu jesteśmy fanami malucha, ludźmi, którzy w tym samochodzie się wychowali, w tym samochodzie kiedyś tam dojrzewali, robili prawo jazdy, potem wozili swoje rodziny, no i tak to się wszystko zaczęło. Mhm. Myślę, że to jest taki wielki sentyment do tego samochodu. A dzisiaj faktycznie stać nas na różne marki samochodów, ale do tego małego pojazdu pozostał wielki sentyment. No i też one są bardzo poszukiwane z tego powodu, że łatwo je przetrzymać i w garażu nie zajmują dużo miejsca, co dla kolekcjonera też jest niezwykle istotne.
0: Tak, no i te części, powiedz mi, to skąd się biorą? No bo to jest też ciekawe, bo te produkcja 26 lat temu zakończona, a części pewnie jakieś tam zapotrzebowanie na nie jest. Więc skąd je bierzecie?
1: Ja się czasami zastanawiam sam, skąd one się biorą, ale faktycznie jest jeszcze produkcja. Trochę tych części ludzie produkują, trochę ściągamy z Europy, trochę różnych części można kupić w Austrii, we Włoszech, na rynku niemieckim, więc faktycznie tak jest. I w Polsce znajdują się już firmy, które zajmują się profesjonalnie importem tych części i sprzedają je tutaj. No oczywiście, jak Państwo sobie mogą wyobrażać, nie wszystkie części są tanie i oczywiście nie każdą część można kupić bardzo tanio, ale na tym też polega kolekcjonerstwo, że czasami i długo oszczędzamy, żeby kupić jakąś tam galanteryjną ciekawostkę i potem cieszyć sobie nią oko albo pokazywać ją na zlotach. Także to jest coś, co buduje te samochody, buduje nas oczywiście i powoduje, że wspomnieniami wracamy do świetnych czasów. A dzisiaj te części, no cóż, łatwo nie jest, ale jeszcze cały czas są i miejmy nadzieję, że będą jak najdłużej, a maluch przetrwa 1000 lat.
0: A, tego byśmy mu życzyli i wszystkim kolekcjonerom. Marcin, wrócimy do naszej rozmowy, jeśli pozwolisz, za kilka minut. Państwa zachęcam do tego, żeby do nas pisać, mówić. Nasza aplikacja cały czas do dyspozycji. Maluch jest po prostu fantastycznym pojazdem i tam moja przejażdżka maluchem twoim, to były takie emocje, że naprawdę, no nie wiem, czy to pamiętasz, ale ja miałem wypieki na twarzy, bo bałem się, żeby mu czegoś nie zrobić, bo to było tak cudowne autko, ja się w nim poczułem po prostu, ja wcześniej raz w życiu jechałem tylko maluchem, to było na egzaminie na prawo jazdy i potem drugi raz tym twoim. A powiedz jeszcze tak na koniec króciutko, czy to jest ten kolor, który zmieniał się pod wpływem słońca, czy to inny się zmienia?
1: Tak, to wszystkie właśnie się zmieniały. No nie, to wszystkie się zmieniały, dlatego że to były lakiery akrylowe. W związku z tym one po prostu no, blakły na słońcu i po kilku latach stawały się bardziej czerwone, więc te ceglaste kolory właśnie F-165 i inne, zielony groszkowy czy piaskowy, one wszystkie zmieniały swoją barwę z upływem czasu. No dzisiaj te, które są po remoncie, to my już widzimy oczywiście, które są po remoncie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast faktycznie jest tak, że te samochody budzą ogromne emocje i tak jak ty powiedziałeś, że dla ciebie to była podróż podróż w czasie, to dla wielu z nas dzisiaj także jest podróż w czasie. Kiedy przyjeżdżamy takim samochodem na stację benzynową, to ciągle słyszymy: panie, miałem takiego, a wie pan, a pamięta pan, i tak dalej, i tak dalej. To są świetne rozmowy i poznaje się naprawdę dzięki temu małemu bohaterowi wielu fantastycznych ludzi.
0: No to ja zachęcam państwa.

0: Żeby państwo do nas pisali i wspominali. To jeszcze jedno pytanie, bo mam jeszcze pół minutki. Czy to jest tak rzeczywiście, czy ja to dobrze zapamiętałem, że ty mi kiedyś opowiadałeś, że w fabryce Fiata, jeżeli napiszesz, że potrzebujesz lakier taki i taki, to oni do dziś mają i możesz zamówić?
1: To znaczy oni mają recepturę. Nie, to znaczy są mieszalnie. To może nie, że w fabryce.
0: Ale bo fabryka nie, nie już... u nich, tak? Oni podadzą recepturę.
1: Nie. W tej chwili mamy profesjonalne mieszalnie w Polsce, które odnoszą się do tych mieszalni lakierów, które były oryginalnie w fabryce.
0: Fantastycznie, no to jest super.
1: Tak. Także można takie lakiery kupić, podkłady, utwardzacze, to wszystko jest dostępne i właściwie możemy odtworzyć, nawet śmiałbym powiedzieć, że lepsze lakiery jakościowo niż były kiedyś.
0: Ja, to na pewno.
1: Oczywiście marek wymieniać nie będziemy, ale ci, którzy poszukują takiej mieszalni, to na pewno sobie poradzą i dzisiaj do czego oczywiście zachęcam, jeżeli państwo robią renowację, nie oszczędzajcie na lakierach, bo to potem przez wiele lat widać, to jest nasza wizytówka, a różnica kilkuset złotych powoduje bardzo, bardzo duże różnice potem w tym, co uzyskujemy. Natomiast lakiery są faktycznie dostępne i z pełnej palety Fiata możemy sobie te maluszki lakierować.
0: Marcin, wrócimy do naszej rozmowy. Za chwilę państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać, pisać i opowiadać o tym, czy mieliście jakieś przygody z maluchem, no bo to tak wdzięczny temat, że aż sam się prosi. Marcin Małysz jest dzisiaj z nami, organizator Wielkiej Wyprawy Maluchów.

0: Powiem ci, Emilko, że masz rozmach. Bo tu nasz słuchacz wyłapał, pan Tomek z Warszawy. Chyba ci się zero omsknęło.
1: Ale wiesz co, no tak jest napisane w internecie. Ja zaraz znajdę
0: i to jest dowód
1: stronę.
0: Na to, że internet doszedł momentami tak.

0: Do kłamie. Swojej krawędzi.
1: Kłamie.
0: 4-5 tysięcy części było w maluchu, nawet tam troszkę mniej. No i tu troszeczkę przelicytowałaś. Nie szkodzi.
1: Oczywiście teraz nie mogę znaleźć tej strony, ale...
0: Bo już ją skasowali, bo to był fake, deepfake, po to zrobiony, żebyśmy tu właśnie tak podali.
1: No dobra, no słuchaj.
0: Ale zdemaskowany? Zdemaskowany.
1: Ale chciałam ciekawostkę, poszukam teraz innej i zweryfikujemy, czy to będzie prawidłowa, czy nie.
0: To co, teraz ciekawostkowo zaglądamy na drogi.
1: Na drogi.
0: Emilia Kraszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na A4 są już od dłuższego czasu, ale też mamy informacje od służb, że jest pewna aktualizacja. Chodzi oczywiście o odcinek węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa, 296 km, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Cały czas była wprowadzona blokada lewego i prawego pasa ruchu w kierunku Katowic i teraz właśnie jeszcze służby podają, że zablokowany jest pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic na węźle Kleszczów. W ciągu głównym ruch odbywa się dwoma pasami. I jeszcze jedna informacja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że na drodze krajowej nr 19 zakończyły się utrudnienia. Przypominamy to Radzeń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Konkolewnica, 223 km. A przypomnijmy, tam ciężarówka wpadła do przydrożnego rowu. Policja od 16 kierowała jednym pasem naprzemiennie, ale już tutaj, tak jak właśnie podają służby, utrudnienia na drodze krajowej nr 19 już nie ma. Zaglądamy także na trasy, gdzie trwają prace drogowe, bo rzeczywiście tutaj jest S7, wyświetla się cały czas, województwo pomorskie, gdzie należy zwolnić do 80 km na godzinę. Tam jest naprzemienne miejscowe zwężenie pasa ruchu, zarówno na jezdni w kierunku Warszawy, jak i Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej razem. Moja przygoda z Fiatem mojego ojca na 18 zabrał mnie do Grecji. Przed wycieczką zbiornik paliwa został przerobiony na większy, 29 litrów. Długie lata po powrocie na stacjach benzynowych budziliśmy zdziwienie, gdzie to paliwo się mieści, pisze do nas Marcin z Nawary. No tak, bo przeważnie przecież wiadomo, ile do baku wchodzi i nagle taka historia. A może dziura, a może wlało się do środka? Kto wie, takie podejrzenia na pewno były. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać i mówić.

0: na pół. 24 minuty do godziny 20. PRK Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Wracamy do rozmowy z Marcinem Małyszem, pomysłodawcą i organizatorem wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. Ty teraz jedziesz w którą stronę?
1: No ja właśnie zmierzam do kolebki malucha, czyli tam, gdzie się narodził, do Bielska Białej.
0: Przyznaj się, na urodziny.
1: Tak, na urodziny malucha, oczywiście, że tak.
0: Tort jest, świeczki są?
1: Jakieś kwiaty są, oczywiście. No w końcu mamy wyjątkowy dzień, 6 czerwca. To wyjątkowa data dla każdego fana malucha i dla mnie również.
0: Wspominaliśmy dzisiaj o wyprawie maluchów. To jest idea, którą ty stworzyłeś i potem zrealizowałeś. I to, jak przyciągnąłeś do siebie ludzi, to już jest ogromna grupa. Ile wy właściwie macie tych maluchów? To jest policzalne, czy to jest wciąż rosnąca szybko ilość?
1: Tego tak naprawdę najstarsi górale nie wiedzą, ile mamy samochodów w garażach, natomiast wiemy, ile jeździ tą wyprawę, ile samochodów podróżuje, aby pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. I tak naprawdę ta wyprawa to jest niecałe 100 maluchów. Około setki aut przemierza Europę.
0: To bardzo dużo.
1: To bardzo dużo. Chcieliśmy trochę więcej. W tym roku chcieliśmy pobić taki swój własny rekord, bo sami stawiamy sobie oczywiście cele i chcieliśmy, żeby było to 126 maluchów, ale to nam się nie do końca udało, z tego względu, że po prostu my te kraje, które odwiedzamy, proszę sobie wyobrazić, na trasach, którymi podróżujemy, nie mają tak dużych hoteli. No to już są rezerwacje na poziomie 170-180 pokoi w każdej doby, więc każdego dnia, więc to tak naprawdę jest ogromne ograniczenie i musieliśmy troszkę zmniejszyć tą wyprawę, więc wyprawa będzie jechała w takim składzie mniej więcej, w jakim jechała w ubiegłym roku, czyli około 100 samochodów.
0: Czy możesz powiedzieć, czy to jeszcze jest tajemnica, do kogo jedziecie?
1: Mogę. Bardzo mogę powiedzieć. Wyprawa będzie miała dwie części, to już jest informacja oficjalna. Startujemy 28 czerwca z Wrocławia, tym razem stolicy Dolnego Śląska, stamtąd ruszamy. Będziemy kierowali się przez Alpy Szwajcarskie, Alpy Francuskie. Właściwie można powiedzieć, że jedziemy przez najwyższe partie gór. Najwyżej będziemy na wysokości ponad 2800 metrów. I docieramy po kilku dniach, 6 lipca docieramy do Normandii, na plażę Omaha. Omaha Beach to też takie bardzo symboliczne miejsce dla każdego Europejczyka, dla Polaka również. No i stamtąd wyprawa zostanie przeniesiona w czasie, to znaczy uczestnicy przelatują wyczarterowanym samolotem do Polski, do Warszawy. Samochody autotransporterami są przewożone do Polski i 9 lipca ruszamy z Warszawy. Tutaj znowu, jeżeli Państwo słuchają nas z Warszawy, to zapraszamy na restart wyprawy spod Pałacu Kultury i Nauki. Ruszamy no, prawie wkoło Polski. Będziemy jechali trochę na północ, potem na wschód, potem na południe, aby właśnie zakończyć wyprawę 15 czerwca. Także trochę kilometrów przed nami. Ponad 5000 kilometrów przejadą dzielne małe Fiaty, plus to, co oczywiście na lawetach, ale o tym nie mówimy. No ale wszystko po to, żeby pomagać.
0: To jeszcze raz przypomnimy datę. Ruszacie w koniec czerwca.
1: Tak, 28 czerwca i kończymy 15 lipca.
0: Dobra, okej. Okay. Czyli wszystko jasne. I pod Pałacem Kultury kiedy można się spotkać?
1: Pod Pałacem Kultury można się spotkać 9 lipca, godziny przedpołudniowe. Wtedy ruszamy w tą część polską. A jeżeli Państwo są z Wrocławia albo Dolnego Śląska, albo w ogóle macie wielki sentyment do małego Fiata, to zapraszamy na huczny start we Wrocławiu. Spod hali stulecia będziemy ruszali, tam duże wydarzenie. Również nasze miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego, Young and Safe EduCamp, czyli ogarnięci na drodze. Tam będziemy również uczyli najmłodszych wrocławian i nie tylko, jak bezpiecznie poruszać się po naszych drogach, aby nie ulec wypadkowi. Także to wszystko właśnie 28 czerwca.
0: No bo w czasie, kiedy wy na tę wyprawę nie jedziecie, czyli cała reszta roku, to jest też czas, kiedy prowadzicie działania edukacyjne. Warto o tym powiedzieć, bo ten pojazd edukacyjny, o którym wspomniałeś, to jest coś bardzo wyjątkowego.
1: No tak, ta pomoc, którą prowadzimy przez cały rok właściwie, bo wyprawa dzisiaj to już działania przez cały rok, to przede wszystkim pomoc dzieciom po wypadkach, czyli dzieciom, które ucierpiały. I tutaj bardzo pomagają nam fundacje, czyli Fundacja Polskiego Związku Motorowego, Fundacja Telewizji Polskiej, właśnie Fundacja TVP dołączyła do tego grona fundacji, czy Fundacja Intercars. To są wszystko firmy, które i instytucje, które bardzo nam pomagają, ale również...

0: mamy na swoim koncie działania prewencyjne. I to właśnie taka ogromna naczepa, którą udało nam się na raty kupić od producenta, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i stworzyliśmy miasteczko, mobilne miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego, które jeździ, ma 12 stref, ma symulatory dachowania, symulatory wielopłaszczyznowe zderzeń, decyzyjnego czasu reakcji, refleksomierze, precyzomierze, ciemnie, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, również pierwszą pomoc na tak zwanych VR-ach, czyli takiej wirtualnej rzeczywistości. I tym przyciągamy młodych ludzi, którzy no, wychodzą stamtąd po tym szkoleniu naprawdę z oczyma szeroko otwartymi, bo to bardzo ciekawe zagadnienia, które tam są poruszane. No więc uczymy, edukujemy, pomagamy po wypadkach, staramy się otoczyć opieką najmłodszych, bo tak naprawdę nie wiem, czy państwo się kiedyś nad tym zastanawiali, ale dzieci mamy coraz mniej, bo coraz mniej dzieci w Polsce się rodzi. No i to dzieci są dla nas najcenniejsze, więc warto o nie dbać.
1: Zdecydowanie. I warto o tym myśleć też przed wakacjami, więc to dobry moment, kiedy o tym rozmawiamy. Ta wyprawa przynosi bardzo wymierne efekty w postaci gotówki, ale też te mniej wymierne w postaci edukacji i poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Powiedz jeszcze, jak reagują na was za granicą ci, którzy was mijają? Nie wiem, w Austrii, w Francji, w Niemczech.
0: Bardzo różnie, to znaczy to wszystko zależy oczywiście od kraju, bo są kraje, które wiedzą, o co chodzi i bardzo nas kochają, Włoś. Czyli na przykład Węgry, no Włosi też, ale Węgry przede wszystkim, bo Węgrzy kochają Polaków. Kisz Polski, tak nazywał się mały Fiat na Węgrzech.
1: Kisz Polski?
0: Kisz Polski. I Kisz Polski dalej jest tam, ten kult Kisz Polskiego dalej jest wielki, Węgrzy kochają Malucha i cały czas organizują wydarzenia z tym autem związane, między innymi tak zwany Beach 126, który odbywa się w lipcu na Węgrzech. Wspaniała impreza nad Balatonem. Tam przyjeżdża wielu Polaków, Słowaków, Czechów, Maluchami, Holendrów. Międzynarodowe wydarzenie. I tam jesteśmy bardzo mile postrzegani. Ale są też ludzie, którzy no, trochę się denerwują, nie znają tej idei. A my przecież jak wpadamy w jakieś małe miasteczko setką maluchów plus samochody prowadzące, czy to uprzywilejowane, czy ratownicze samochody, które z nami podróżują, czy serwisy, no bo przecież tego jest bardzo dużo, no to tak naprawdę paraliżujemy ten ruch drogowy i staramy się w związku z tym podróżować dziesiątkami, nie zawsze jedziemy wszyscy razem, no bo wtedy jak to wszystko wpada gdzieś, to robimy spore zamieszanie. Tak, no nie do końca podobało się to na przykład Finom. Przez Finlandię jechaliśmy w ubiegłym roku i tam trochę komentarzy się pojawiło w internecie, że maluchy trochę rozrabiają na drodze i no to tak raczej pozytywnie, no ale purpują, tak. Także ciężko, żeby dojechać do pracy, czy gdzieś tam się przedostać. Także apelujemy bardzo i prosimy o taki uśmiech na drodze i o to, żeby państwo nam pomachali, nie denerwowali się, pojedziemy tak sprawnie, jak będziemy umieli, jak pozwolą nam te samochody, no ale staramy się naprawdę sprawnie przejeżdżać przez miasteczka po to, żeby podróżować sobie dalej, no i zbierać kolejne środki, no a warto tutaj dodać, że przez ostatnie 3 lata udało nam się zebrać ponad 13 milionów złotych, także no działamy i staramy się jak najwięcej w tym obszarze generować dobrych emocji i dobrych pieniędzy.
1: Marcin, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trzymamy za was kciuki, kibicujemy. Zresztą, o ile wiem, nasi koledzy z Polskiego Rady Kierowców jadą w tej wyprawie również.
0: No oczywiście.
1: Więc będzie tego na naszej.
0: Ja tutaj dodam. Polskie Radio Kierowców jest naszym patronem medialnym od samego początku. Jesteście z nami od samego początku, za co bardzo, bardzo dziękujemy. I każdego roku to już właściwie nie ma żadnych pytań. Nikt nie zastanawia się nad tym, jaka stacja radiowa jedzie z Wielką Wyprawą Maluchów, bo dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, Kuba Marcinowicz przede wszystkim, którego serdecznie ściskam i pozdrawiam, to oni właśnie budują Wielką Wyprawę Maluchów. I to właśnie o tych ludziach warto mówić i nigdy nie zapominać. I dlatego jesteśmy dumni, że Polskie Rady Kierowców jedzie z nami też w tą wyprawę w tym roku.
1: A my dziękujemy, że możemy w takim wydarzeniu brać udział. Marcin Małysz, pomysłodawca i twórca Wielkiej Wyprawy Maluchów dla dzieci, był dzisiaj z nami. Przypominamy to w szczególnym dniu urodzin małego Fiata, więc jakby ktoś chciał jeszcze życzenia Maluchowi złożyć, to proszę bardzo. Marcin, bardzo ci dziękuję. Szerokiej drogi. Wiem, że do Bielska się spieszysz, więc jedź ostrożnie. No i do usłyszenia niebawem, mam nadzieję.
0: A nie wiem, czy państwo wiedzą, że właśnie to powiedzenie szerokiej drogi wymyślił kiedyś Sobiesław Zasada. Także to takie nasze polskie. Bardzo dziękuję i życzę państwu również szerokiej drogi. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, Marcin. Do usłyszenia.

0: RK, Polskie Radio Kierowców. Piszecie w naszej aplikacji. Kiedyś powiększało się zbiorniki, żeby przywieźć z zagranicy jak najwięcej paliwa. Wiadomo, jak było. I paliwo, jaki to był towar deficytowy, pisze Tomek z Warszawy. No tak, więc ten większy bak dawał większe szanse na to, żeby pojechać, bo stacje też nie były tak jak dzisiaj, jedna za drugą. A nie wszystkie mogły mieć paliwo, bo to były takie czasy. PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 20. Emilia Kleszczewska, zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A są dobre informacje. Odblokował się ruch na autostradowej czwórce na wysokości węzła Kleszczów w drodze do Katowic. I nie widać, abyście mieli problem z przejazdem, chociaż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad także wydała komunikat, że tam cały czas zablokowany jest pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic na wspomnianym węźle Kleszczów. No i przypomnijmy, że po 18:00 zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. Zakończył się natomiast już... Zakończyły się prace i utrudnienia z przejazdem na drodze krajowej numer 19 Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski na wysokości Konkolewnicy. Tam ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu, no i na miejscu działała policja, kierowała ruchem. Od niecałej

0: Godziny krajowa 19 jest już jednak przejezdna. To informacja dla tych, którzy przejeżdżają do Białegostoku i do Lublina. Natomiast jeszcze tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o komunikaty i drogę krajową numer 15 Strzelno i Nowrocław, województwo kujawsko-pomorskie, 181 km, gdzie samochód osobowy potrącił rowerzystę. No i tam oczywiście niestety wiemy, że jedna osoba zmarła. Ruch prowadzony jest już od wielu, wielu godzin w sposób naprzemienny. Także jeżeli macie możliwość, najlepiej omijać krajową 15. A także jeszcze niedługo, ale trwają prace na S7, województwo pomorskie, 80 km na godzinę. Do takiej prędkości trzeba zwolnić i tam prace trwają naprzemiennie. Miejscowe zwężenie pasa ruchu jest na jezdni w kierunku Warszawy, jak i też w stronę Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 20. My dzisiaj o maluchach rozmawiamy, i no bo urodziny ma dzisiaj nasz maluch poczciwy. Chyba każdy z nas miał jakieś wspomnienia związane z maluchem i na takie wspomnienia czekamy od was, naszych słuchaczy. Mogą być pisane, mogą być mówione poprzez naszą aplikację, bo maluch to jest dobro narodowe, to już jest kawał historii i dobrze, że one wciąż jeszcze żyją, wciąż jeszcze są widywane na naszych drogach. Ja akurat w piątek, jadąc do Warszawy na S7, mijałem dwa jadące w stronę Warszawy. Okazało się, że to rajd koguta, że to nie prywatnie ktoś sobie jechał na wycieczkę, tylko że to bardziej zorganizowana impreza, ale mimo wszystko miło się zagląda. I to, co mnie najbardziej zdumiewa, kiedy gdzieś w ruchu ulicznym mija malucha, jakie one były małe. Wtedy takie małe się nie wydawały. A dziś, jak na nie patrzymy, to tak jakby jakaś zabaweczka jechała, a to jednak był poważny samochód, którym się jeździło na wakacje, i to w odległe strony. No to też pytanie, gdzie najdalej byliście maluchem, bo zakładam, że pewnie w jakiejś Bułgarii mogło się przytrafić. Dobrze, zaglądamy teraz do prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a tutaj sytuacja wygląda następująco. 24 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i w Raciborzu, 16 stopni w Lesku, czyli akurat tu nic się nie zmieniło. Nocą zachmurzenie małe, większe, umiarkowane, no i od czasu do czasu gdzieś pojawi się deszcz, a nad ranem pojawią się zamglenia. Widzialność spadnie do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie i chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 6 stopni. Jutro w ciągu dnia bardzo podobnie, tyle że mgły nie będzie, ale trochę tych...

0: Chmur się pojawi, gdzieniegdzie spadnie deszcz. No i do tego wszystkiego też i burze mogą się pojawiać. W czasie burz ta wysokość opadów maksymalnie do 25 mm. No i teraz temperatura. Maksymalna od 18-20 na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie kraju. No i uwaga, bo w czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Można do nas również zatelefonować 22 513 11 11.

0: 10 minut po 20. Państwo do nas piszą. Coś poważnego stało się na Piłsudskiego w Warszawie w kierunku centrum. Dużo służb na miejscu. Droga zablokowana. Puszczają na objazdy. Podpisany Karaś. Nie wiemy jeszcze. Będziemy się dowiadywać, ale tak na wszelki wypadek Państwu o tym mówię. Jeśli ktoś jest w pobliżu i wie, co tam się dzieje, to proszę dać znać. Nasza aplikacja czeka. Można również do nas zadzwonić na numer 22 513 11 11. Tymczasem 10 minut po 20. Emilia Kleszczewska zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja zacznę od dobrych informacji, bo spokojnie już w Zakopanem, gdzie przez cały dzień korkowało nam się centrum. Głównie, czyli droga wojewódzka

0: Gdańska, numer 958 w kilku miejscach tak naprawdę, ale teraz już widać, że tam delikatne spowolnienia są, ale raczej bez korka. Natomiast już tutaj jadąc z Zakopanego, widać, że wracacie do Krakowa przynajmniej, wydłuża się korek na Zakopiance, który zaczyna się w miejscowości Gaj, no i jest przed samym węzłem Kraków Południe. Podobnie jest przed Warszawą, Krajowa Siódemka, Dziekanów Leśny, Łomianki i dojazd właśnie do centrum również jest delikatnie utrudniony, a na północy Półwysep Helski jest już dużo ładniej. Możecie przejechać bez problemu do Władysławowa, no ale już kawałek dalej. Wojewódzka 215 korkuje się w Rozewiu w obu kierunkach. Rzeczywiście widać, że tam samochody cały czas się mocno ustawiają. A jeżeli chodzi o informacje od służb, no to przypominamy o tym, że od dłuższego czasu jest aktualizacja autostrady A4, węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa, 296 km, gdzie aktualnie zablokowany jest pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic na węźle Kleszczów i w ciągu głównym ruch odbywa się dwoma pasami, a przypomnijmy, tam było zderzenie dwóch osobówek i zablokowany był wcześniej lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic. I jeszcze jedna informacja, S7, zwalniamy do 80 km na godzinę, to województwo pomorskie i prace trwają do 15 czerwca, dokładniej tutaj trwa miejscowe zwężenie pasa ruchu zarówno na jezdni w kierunku Warszawy, jak i Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: 19 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. O maluchu dziś rozmawiamy, bo maluch dziś obchodzi swoje urodziny. No i w związku z tym na te urodziny, na tych urodzinach nie mogłoby zabraknąć pana Antoniego Przychodzenia, twórcy Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Gdybyśmy mieli złożyć... Tak.
1: 53. rocznica rozpoczęcia produkcji, a nie wyprodukowania, żeby było jasne.
0: Ale to na jedno się sprowadza, bo tam... Nie. Czy... Ja uważam, że na jedno się sprowadza, jeżeli data jest uznana, że rozpoczęcie produkcji, czy rozpoczęcie... tak czy owak, to są tylko słowa. Chodzi o to, że maluch ma dziś urodziny i to jest dla nas najważniejsze. Tak. Proszę powiedzieć, gdyby pan maluchowi miał złożyć życzenia, to co by mu pan powiedział w takim dniu?
1: Żeby przetrwał w takiej samej ilości, jak jeszcze ich jeździ przez następne 100 lat.
0: Tak. Bardzo byśmy chcieli. Czy to stało się tak trochę dość dziwnie z tym maluchem, dlatego że było go całkiem sporo. Potem lata 90. to jest taki ogromny regres tego samochodu. On no, masowo trafiał na szrot, bo myśmy się zachłysnęli tym szrotem, który do nas przyjeżdżał z Niemiec i z innych krajów. I to były auta złe, zniszczone, ale jednak zachodnie emblematy sprawiły swoje. I ten maluch został gdzieś porzucony. Potem trafił, ja widziałem na własne oczy i nawet myślałem, że to może nie jest głupi pomysł wtedy, a to mój był głupi pomysł, żeby do nich montować pługi i one służyły do odśnieżania większych placów. Ja akurat miałem taki plac i myślałem sobie, że można by tym maluchem. Dziś naprawdę myślę sobie, że dużo tych maluchów wtedy zginęło.

0: Jednak dziś wracają. Stały się modne. Trochę dzięki temu, co działo się z Tomem Hanksem i z tym maluchem, który do niego trafił, ale także z pasjonatami, których w Polsce trochę jest. No i wśród nich oczywiście pan na czele. Proszę powiedzieć, co u pana w tym muzeum można zobaczyć i co pana skłoniło, żeby w ogóle coś takiego zrobić?
1: Przede wszystkim powodem było to, że mieszkam w Bielsku-Białej, tu gdzie maluch był produkowany, gdzie powstawały przeróżne jego wersje i miałem do tego dostęp. Lata 90. to faktycznie była śmierć tych samochodów i wtedy kupowało się dosłownie za butelkę piwa maluchy i wtedy zacząłem je zbierać, bo jestem z starej daty związany z weteranami motoryzacji. Tak jakby mi coś chcęło, że to będzie warto, udawało mi się uzyskać wiele prototypów samochodów krótkoseryjnych. W sumie uzbierało mi się ich 23. W tej chwili wyremontowanych i pokazywanych w muzeum jest 11, bo wraków nie pokazuje. No i powoli, w miarę odzyskiwania przez te samochody stanu fabrycznego, bo nie interesują mnie prywatne przeróbki, wjeżdżają do muzeum. Taka jest geneza zbioru.
0: Proszę powiedzieć pana zdaniem w pana kolekcji najcenniejszy, taki dla pana ukochany, nie chodzi o to, ile jest wart pieniędzy, ale ile serca mu pan poświęcił, to który by pan wymienił? Czy w ogóle da się tak zrobić?
1: W zasadzie nie, bo każdy wymagał masy wysiłków, poniesienie dużych nakładów i każdy posiada swoją własną historię. Ale takimi unikatami, które zaskakują widzów, to są przede wszystkim pojazdy wojskowe. Mam je dwa. Jeden sześciokołowy transporter terenowy, maluch oczywiście, i drugi wszędołaz z na gąsienicach i płozach.
0: Wszędołaza pamiętam. Pamiętam go, oczywiście nigdy go nie widziałem na żywo, ale pamiętam go ze zdjęć, z filmów i nie, przyznaję, że...
1: Nie pamięta ich pan, bo pan kojarzy sobie tego mojego wszędołaza z egzemplarzem, który stoi w Muzeum w Szczecinie na gąsienicach, ale to jest wyrób prywatny. To nie było wyrobem fabrycznym. Ja natomiast mam samochód przeznaczony dla wojska.
0: Czyli prawdziwy, fabryczny od razu wszędołaz.
1: Tak.
0: To czym one się różnią? Czy jakby mógł go pan scharakteryzować? Właśnie, co to jest za pojazd? No bo wielu młodych ludzi, którzy nas dzisiaj słuchają, kompletnie nie wiedzą, o czym mówimy.
1: Więc jeśli chodzi o wszędołaza, jest to samochód, który po drodze utwardzonej porusza się tak jak normalny maluch na kołach. Natomiast po wjechaniu w teren nieutwardzony, grząski, zdejmuje się tylne koła, zakłada się gąsienice, a przy głębokim śniegu i jeździe po bagnach, pod przednie koła podpina się płozy. To jest to coś w rodzaju skrzyżowania samochodu z motosaniami.
0: Nieraz marzę o czymś takim zimą. Przydałoby się mieć takiego
1: gąsienicę. Niesamowity, dojeżdża faktycznie wszędzie. Dla niego nie ma pagórków, nierówności, bo powierzchnia w ślizgu jest bardzo duża, powierzchnia gąsienic też w stosunku do masy i w efekcie samochód jest bardzo lekki, jeśli chodzi o jednostkowy nacisk na centymetr kwadratowy.
0: No dobrze, natomiast... a te gąsienice to one są, to są gumowe jakieś? Z czego one są zrobione? Gumowe?
1: Tak, gumowe. Oczywiście guma zbrojona, bo normalna guma by się rozsypała po paru kilometrach. Tak jak gąsienice do transportu defiladowego w pojazdach cięższych. Tylko, że są odpowiednio zminiaturyzowane, a sam wynalazek takich napędów pochodzi jeszcze z okresu międzywojennego. Został zastosowany w polskim wojsku, po czym jak Niemcy napadły na Polskę i później na wschód, na Związek Radziecki i zaczęli grzęznąć na bezdrożach Białorusi i Ukrainy, to ten patent zastosowali u siebie i na filmach z tamtych czasów, szczególnie dokumentalnych, widać samochody, które na osiach napędowych mają trójkątne gąsienice. Nie na wszystkie koła, tylko na oś napędową. I to są właśnie ten typ gąsienic.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to jest mało

0: znany wątek w historii malucha w Polsce, bo to tak naprawdę były, co, prototypy chyba, tak?
1: Tak, zamierzano w takie samochody wyposażyć wszystkie oficerskie szkoły, z których w czasach PRL-u było ponad 20, no ale ustrój się zmienił, skończyło się na pierwszym i jedynym egzemplarzu.
0: Szkoda trochę. Ja tak sobie wyobrażam, że na przykład Wojska Ochrony Pogranicza, które wtedy funkcjonowały, też takim pojazdem mogłyby się cieszyć, bo pewnie dojechałby znacznie dalej,
1: tak,
0: niż UAZy.
1: Tylko że jest to pojazd dwuosobowy.
0: No tak.
1: Trochę za mało miejsca, żeby to był normalny patrol graniczny.
0: Mhm. No, no dobrze, a ten drugi, o którym pan wspomniał,
1: ten
0: sześciokołowy?
1: To jest sześciokołowy, lekki pojazd terenowy, oficjalna nazwa LPT. Jest to samochód desantowy, zrzucany z samolotu na spadochronie dla komandosów.
0: Jak kiedyś Willis. Ale...
1: Jak kiedyś Willis, ale napędzany na cztery koła.
0: Właśnie.
1: Z możliwością ciągnięcia armaty przeciwpancernej o kalibrze 42 mm.
0: I dawał radę? Uciągnął?
1: Oczywiście. Wiózł jeszcze 7 żołnierzy z ekwipunkiem, zapas amunicji dla żołnierzy, dla armaty i własny zapas paliwa na przejechanie co najmniej 1000 kilometrów w terenie bez tankowania.
0: Nieprawdopodobne. A to jest silnik ten sam?
1: Tak, silnik 650.
0: To jak oni to zrobili?
1: Proszę pana, nie silnik decyduje.
0: No wiem, ale
1: tylko
0: gdzieś ten cały...
1: obrotowy, tak, który uzyskuje się z odpowiednich przełożeń.
0: No
1: jest
0: właśnie.
1: Po prostu półtorej skrzyni biegą z malucha. Mhm. Pierwsza cała skrzynia to jest normalna do jazdy po drodze. To nie jest samochód szybki, bo wojsko jeździ po drogach utwardzonych z prędkością 50 km na godzinę. Może szybciej, ale to jest podstawowa prędkość z tamtych czasów. Natomiast w terenie 15. Chodzi o to, że pojazd nie może uciec otaczającym go żołnierzom.
0: Jasne. Tak. Piechota 7,5 km na godzinę to jest maks, tak, jaką prędkość piechur może osiągnąć. Panie Antoni, bardzo przepraszam, zrobimy teraz może krótką przerwę, pan pozwoli, i oddzwonimy do pana za kilka minut, wrócimy do naszej rozmowy, bo za chwilę pora na wiadomości dla kierowców na naszej antenie i wrócimy za chwileczkę. Niezwykle pasjonująca opowieść, więc nie mogę się doczekać na ciąg dalszy. No to do usłyszenia, państwa zachęcam, żeby z nami zostać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20:30. Ponownie zaglądamy na drogi, a zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy co 20 minut i też cały czas obserwujemy, czy mamy najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy. Województwo Śląskie, autostrada A1, Częstochowa Północ, węzeł Częstochowa Jasna Góra. 420 km. Tam doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku miejscowości Gorzyczki. I ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Taka informacja pojawiła się o godzinie 20:30, ale podobno do 21:30, czyli za niecałą godzinę tutaj już te problemy powinny być rozwiązane. Przypomnijmy, to jest autostrada A1. Natomiast jeżeli chodzi o te największe trasy, to A4 cały czas też jest zajęty pas ruchu. Węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa. Województwo Śląskie, 296 km, gdzie zablokowany jest pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic na węźle Kleszczów i w ciągu głównym ruch odbywa się dwoma pasami, a tam była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i służby cały czas są na miejscu. Jeżeli natomiast chodzi o to, co się dzieje w Warszawie, to tutaj mieliśmy oczywiście informacje od słuchaczy, że przy ulicy Piłsudskiego jest zdecydowany korek. Tak, potwierdzamy to, rzeczywiście w centrum Warszawy jest trudniejszy przejazd. Jeżeli macie informacje dla nas, co konkretniej tam się stało, to oczywiście jak zawsze prosimy Was o wiadomość głosową lub też tekstową. 22 513 11 11. Tutaj nic się nie zmienia, ale też jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej. I jeszcze droga krajowa numer 94, województwo opolskie. Trwają prace drogowe i potrwają jeszcze w najbliższym czasie. Tam ustawiane jest rusztowanie, to remont budynku przy ulicy Krakowskiej 3 i rzeczywiście warto zwrócić tam uwagę na przejazd, a także autostrada, ekspresówka, dokładniej S7, województwo pomorskie, gdzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i jest tam miejscowe zwężenie pasa ruchu zarówno do Warszawy, jak i do Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

20 minut do godziny 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. No i rozmawiamy dzisiaj o maluchu, który no, jest kultowym samochodem w Polsce i całe szczęście, że udało się go w jakiś sposób jednak uratować. No i teraz opowiedzmy o tym maluchu, który niekoniecznie znany z ulic pełnił również służbę. Wspomnieliśmy już o tym, o tych dwóch pojazdach, które

0: ma pan w swojej kolekcji, czyli to jest ten gąsienicowy i ten wszędołaz, ale mamy też pojazdy, które właśnie były w milicji, były w wojsku. Co one tam robiły?
1: Każdy samochód był wykonywany w formie prototypu czy krótkoseryjnej z jakimś celem. To nie były czasy, kiedy dla zabicia własnej fantazji coś się robiło, tylko do konkretnego przeznaczenia. Jeśli chodzi o pojazdy milicyjne, mam dwa. Jeden to, tak jak pan wspomniał, do przewozu psów tropiących. Ciekawostka, nie da się w nim założyć tylnej kanapy i oparcia, ani prawego fotela, bo wewnętrzna blacha jest całkiem inna niż w klasycznym maluchu.
0: Czyli nie ma zaczepów, jest płasko, tak? O to
1: jest
0: chodzi?
1: Jest płasko i jest inny kąt pochylenia blach. Chodzi o to, żeby pies nie był przechylony, tylko miał idealnie wypoziomowaną klatkę.
0: A to proszę bardzo, to przemyślane działanie. To nie jest tak, że ktoś...
1: Oczywiście.
0: Tak, tylko tutaj jednak rzeczywiście brawo dla konstruktorów.
1: Musi jechać nieraz po wertetach, nieraz na duże odległości, więc nie może być wymęczony, niezdolny do służby. Mhm. Natomiast drugi maluch milicyjny, który pracował w każdym województwie w ilości jednej sztuki, a było tych województw 49, służył tylko do jednego celu. Mianowicie wyznaczeni milicjanci z ruchu drogowego jeździli do szkół podstawowych, gdzie w klasach 4-6 mieli lekcje z przepisu, robili egzaminy i wydawali karty rowerowe.
0: Proszę bardzo, tego nie wiedziałem.
1: Idea była taka, że nie trzeba wyrywać ze służby normalnych radiowozów, a dla dzieciaków w szkole to była i tak radocha, bo przyjechało iu. To jeśli chodzi o te samochody. Kolejny ciekawy unikat to samochód bojowy Straży Pożarnej, zrobiony na potrzeby własne fabryki dla Zakładowej Straży Pożarnej. Dlatego, że w czasach słusznie minionych papierosy paliło się na stanowisku pracy. Bielski zakład pracował na dwie zmiany, po 22 pustoszał, ale jeden pracownik rzucał na podłogę zaoliwioną szmatę, a drugi rzucał na to niedopałek. I po jakichś kilku godzinach zaczynał się dymek, lekki płomień, zaczynało się źródło ognia. Samochody duże, bojowe, mogły tylko podjeżdżać pod halę. Ciężko było się im poruszać po zakładzie, więc dyrektor kazał zrobić malucha strażackiego, bo on wjeżdżał na hale produkcyjne bezpośrednio do miejsca, gdzie był pożar.
0: Brawo, świetnie.
1: Jedna gaśnica, druga gaśnica i było po akcji. Wszystko trwało dosłownie minuty. Samochód służył bardzo długo, bo od 79 do 92 roku. Ma też na swoim wyposażeniu dodatkową przyczepkę, gdyby pożar był większy. Na przyczepce jest motopompa, agregat gaśniczy i osprzęt do obsługi hydrantu. Także w zasadzie samochód może samodzielnie gasić niewielkie budynki, jakieś altany, domki kempingowe, tego typu obiekty, które się palą, bo dwóch strażaków już jest w stanie to załatwić, obsłużyć.
0: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to też mało kto o tym wie, że właśnie taki mały pojazd mógł być wykorzystywany do takich celów, tylko potrzebne były przemyślne rozwiązania konstrukcyjne i to robili wszystko ludzie w Tychach, tak? Czy w Bielsku?
1: W Bielsku, Białej.
0: Czyli w Bielsku mieliśmy tą grupę konstruktorów, którzy robili właśnie takie projekty.
1: Tak.
0: Takie niezwykłe.
1: W Bielsku był przecież ośrodek badawczo-rozwojowy. Tychy to jest zakład podległy. Zakład numer dwa powstał 3 lata po Bielsku, bo Bielsko już wypełniło się możliwościami produkcyjnymi całkowicie, a potrzeby były ogromne. Stąd wybudowano drugi zakład o dużej powierzchni produkcyjnej. Bielsko nie ma możliwości rozszerzania się. Wokół jest otoczone miejscowościami, które nie bardzo mogą być przyłączone. Są samodzielne. A przy Tychach były dziesiątki hektarów pustych pól, które można było zagospodarować.
0: Wróćmy jeszcze do tego OBRSO i do tych ludzi, którzy

0: tam pracowali. Czy to było tak, że to były zlecenia na przykład od wojska, milicji czy straży pożarnej? Zróbcie nam taki samochód.
1: Takich szczegółów nie znam, ale większość pomysłów, nie ich realizacja, tylko pomysłów, powstawała jeszcze za czasów dyrektorowania przez pana Ryszarda Dziopaka. Realizowano te pomysły już po jego odejściu na emeryturę też, ale pomysły powstawały wcześniej, bo on zawsze miał zielone światło dla wszystkich nowości.
0: Nic dziwnego, bo też i miał rękę do tego. Panie Antoni, czy my się możemy umówić po 21 na jeszcze jedną rozmowę? 21:15 mniej więcej?
1: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Tyle sprawy.
0: Świetnie. To słyszymy się za czas jakiś, czyli po 21. Państwa zachęcam, żeby z nami zostać, bo to, o czym tu dziś mówimy, jestem przekonany, że 99% osób w życiu o tym nie słyszało. Bardzo panu dziękuję i do rozmowy wrócimy.

0: 10 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Roztańczona Emilia Kleszczewska z wiadomościami dla kierowców. Ruszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No roztańczone, radosne, bo już tutaj coraz lepiej wyglądają te wszystkie największe trasy w Polsce. Chociaż na autostradzie A1 w Częstochowie wiemy, że zepsuła się ciężarówka. To 420 km na trasie. Dokładniej między węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Jasna Góra. I zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Gorzyczek. Natomiast od 4 godzin policja ustala szczegóły tragicznego w skutkach wypadku. Jedna osoba nie żyje. To droga krajowa numer 15 Strzelno i Nowrocław, gdzie samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na ten moment nie ma jeszcze informacji o zakończeniu prac, jednak na mapach nie widać, aby mieli państwo problemy.

0: przejazdem. Bez utrudnień już na Śląsku można przejechać do Katowic przez Kleszczów, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych, a przypomnijmy to autostrada A4. Natomiast jeszcze gdzie mamy korek? Oczywiście pod Krakowem. Zakopianka tutaj się korkuje na wysokości Libertowa, czyli jeżeli wracacie z Zakopanego najprawdopodobniej. I jeszcze zaglądamy do samego Zakopanego, bo tam przez cały dzień był spory ruch. Już 20 minut temu mówiłam, że jest raczej zdecydowanie dużo lepsza sytuacja i teraz można powiedzieć, że ruch przez drogę wojewódzką numer 958 jest idealny. Można przejechać bez problemów i jeszcze zaglądamy do Warszawy. Czy lepiej dojeżdża się Krajową Siódemką? Nieco lepiej, chociaż na wysokości Czosnowa, Dziekanowa Leśnego oraz w Łomiankach dalej delikatnie korkuje się ta nitka, która prowadzi Was do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Polsce, w Poznaniu i Słubicach 23 stopnie, najchłodniej w Lesku 15. Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, mogą się pojawić również i deszcz, i zamglenia. Do 300 metrów widzialność spadnie. Gdzieniegdzie też i słabe burze wystąpią. Synoptycy zapowiadają, że w czasie burz opady nie będą intensywne, no trochę pogrzmi i pobłyska, co nocą może sprawiać dodatkowe przyjemne wrażenia, jeśli ktoś nie boi się burzy. Temperatura minimalna od 9 miejscami na południu do 14 na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 6. Jutro w ciągu dnia podobny rollercoaster, i słońce, i deszcz, i chmury, i grzmoty, i błyskawice, ale nie jakieś bardzo groźne. Opady w porywach do 25 mm, czyli powiedzmy sobie, że nie jest to oberwanie chmury, jednak no, popada. Myślę, że rolnicy w wielu miejscach się cieszą. Jeżeli nie będzie gradu i wichury, to może to pomóc w sytuacji hydrologicznej. Temperatura maksymalna od 18 na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie. No i wiatr. W czasie burz do 70 km na godzinę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mały Fiat, ciekawe jak go nazywaliście. Ja znam różne słowa. Malcza, no oczywiście maluch to wszyscy znają. Może znacie jeszcze jakieś określenia, jak tak... Bo zwykle to były takie określenia miłe i sympatyczne. Malczan to taki miły, malutki pojazd, lubiany. Więc może podpowiedzcie jeszcze kilka.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Kaszlak, jeszcze mówiono na maluchu. Na malucha pozdrawiam, Magda. Też pozdrawiamy. Rzeczywiście kaszlak.
1: Bo co, też tak było. Kasłał?
0: Tak. No jak odpalał.
1: Także rzęcholił. Rzęcholek
0: można by go było nazwać. Tak, to mamy kolejne słowo. Czekamy na wasze propozycje, jak nazywamy malucha potocznie. Niekoniecznie nazwą oficjalną, a taką sympatyczną. Więc kaszlaczka oczywiście dopisujemy. A teraz już 10 minut po 21. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A bardzo dobre wiadomości, ponieważ zakończyły się już wszystkie utrudnienia, które mieliśmy na mapach i o których mówiła nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najnowsza informacja z autostradowej czwórki, czyli węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa, województwo śląskie, 296 km. Tam był zablokowany pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic, na samym węźle Kleszczów. I przypomnijmy, że tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i nie było możliwości przejazdu do Katowic. Teraz już można to zrobić na spokojnie. I też już bardzo dobra wiadomość z innej autostrady, dokładniej A1, czyli węzeł

0: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra i tam akurat służby bardzo szybko uporały się z utrudnieniem, a przypomnijmy, po 20:30 doszło do awarii samochodu ciężarowego i przez chwilę dosłownie zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Gorzyczek. Przypominamy także, że odblokowana już Krajowa 15, Strzelno i Nowrocław na 181 kilometrze, gdzie ruch przez wiele godzin odbywał się naprzemiennie. I jeszcze zaglądamy sobie na mapy. Wszystkie najważniejsze, największe trasy są już czyste. Tam, gdzie zazwyczaj się korkuje, S8 nie ma problemów z przejazdem do Białegostoku czy do Łodzi. Podobnie jest w Krakowie. Autostradowa obwodnica miasta w drodze do Rzeszowa także problemów nie ma, chociaż akurat w Krakowie jest ta nieszczęsna zakopianka, która cały czas się korkuje i widzimy, że jest tutaj więcej samochodów. One ustawiają się na wysokości Libertowa i to jest właśnie ta trasa, która prowadzi Was do Krakowa. Natomiast przypominamy też, że w Zakopanem ruch także jest już bardzo dobry, a tam przez cały dzień jednak mimo wszystko dość mocno korkowało się centrum miasta. My czekamy cały czas na Wasze wiadomości. Mamy jeszcze trochę czasu. 22 513 11 11, ale też jak zawsze zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21.18. Rozmawiamy o maluchu, o małym Fiacie, o Malczanie, o Kaszlaku, jakkolwiek go nazwiemy, w każdym razie o naszym wielkim przyjacielu, który przez lata zmotoryzował Polskę i to jest jego niezaprzeczalny atut. Oczywiście mogło być ich więcej, mogły być może bardziej doskonałe, ale musimy całą tą naszą historię umieścić właśnie w historii, że to nie było... takie były wtedy auta, taka była motoryzacja i to było naprawdę wielkie osiągnięcie, że myśmy się na to porwali i że ten samochód mieliśmy. Ale do czego zmierzam, mówiąc o historii? Bielsko-Biała to tak naprawdę teren, gdzie już od dawna, od bardzo dawna motoryzacja, technika była na wysokim poziomie. I to chyba dlatego właśnie to biuro OBRSO w Bielsku-Białej miało podwalinę pod to, żeby być tak wyróżniającym się. Zgodzi się pan ze mną? Razem z nami
1: tak,
0: pan Antoni Przychodzeń.
1: Już w okresie międzywojennym w Skoczowie pod Bielskiem była fabryka autobusów. Bielsko-Biała zaraz po wojnie rozpoczęła produkcję silników do motopomp strażackich. Silniki te później napędzały syrenki.
0: Właśnie.
1: I syrenka, mimo że była produkowana przez wiele lat w Warszawie, to jednak na swoje stare lata w wersji 105 Bosto i R20 wróciły do Bielska. I w Bielsku były produkowane te trzy modele równolegle z maluchem. Kadra inżynierska, która była związana cały czas przez tyle lat z Bielsko-Białą i okolicą, miała miejsce dobrych warunków pracy właśnie w EPSN-ie. Dyrektor Dziopak zawsze zapalał zielone światło dla wszystkich dobrych pomysłów. A czy można było produkować więcej? Być może można było, ale trzeba też mieć na uwadze realia tamtych czasów, gdzie powiedzmy towarzysz Gomułka, poprzednik Gierka, uważał, że dla szarej masy narodu wystarczy rower, no ewentualnie motocykl.
0: Tak, mówił, że klasa robotnicza nie potrzebuje samochodów. To jest cytat.
1: Tak. No i między innymi taką sławną osobą na naszym terenie był nieżyjący już Wiesiek Wiatrak, twórca silników wiatr do motocykli, twórca silnika 650 do małego Fiata. Człowiek, który między innymi wprowadził jako prototyp do użytku silnik napędzany wodą. To jest w tej chwili na pewno szokiem dla słuchaczy, a mówię o tym dlatego, bo dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, że Japończycy, a konkretnie Toyota, opublikowała dla świata informację, że w tym roku rozpoczyna seryjną produkcję samochodów napędzanych silnikami na wodę, na zwykłą wodę, morską, słodką, aby nie destylowaną. Szok.
0: Trochę ladu płynęło i słowo ciałem się stało, tak?
1: Tak. A ja takim pojazdem z silnikiem napędzanym wodą jeździłem w 2001 roku. Czyli już 15 lat temu na pokazach właśnie, kiedy Wiesiek demonstrował możliwości tego pojazdu. A z rury wydechowej kapała woda, którą zbierało się

0: szklanki przy licznie zgromadzonych widzach uroczyście się tą wodę wypijało. To była czyściutka woda.
1: Tak, ja też pamiętam taki motorower Rometa napędzany sprężonym powietrzem, to też Bielsko. I też wasze okolice i wasi konstruktorzy. Miałem okazję się na tym przejechać i oczom własnym nie wierzyłem, że to jest możliwe, ale jeździłem tym i wiem, ja to widziałem. Tam jedynym problemem był zbiornik, który musiał zmieścić to sprężone powietrze pod ogromnym ciśnieniem, ale reszta działała bez zarzutu.
0: Tak, i problemem był właśnie ten zbiorniczek, bo był niewielki, motorynka jechała bardzo krótko, trzeba było wymieniać go, ale później Wiesiek wziął się za wodę i ten problem rozwiązał. Natomiast na zakończenie pozwolę sobie przy naszym spotkaniu powiedzieć jeszcze o dwóch samochodach w mojej kolekcji.
1: Bardzo proszę.
0: Jest to prototyp samochodu dla inwalidów bez nóg. Samochód, który później wszedł do produkcji, ale dla mnie udało się odzyskać egzemplarz prototypowy przeznaczony do badań homologacyjnych.
1: Co to był za pojazd?
0: Normalny maluch.
1: Maluch tylko z obsługą manualną.
0: Mhm. Tak. Dla człowieka prowadzącego, nie mającego nóg. Mhm. No i drugi unikat, jedyny egzemplarz, jaki wyprodukowano, samochód pick-up, który miał być przeznaczony dla rolnictwa, dla rolników na wieś, zamiast syreny R20 o stosunkowo dużej ładowności, wygodnym załadunku, bo łączna ładowność przyczepą wynosiła 0,5 tony, więc to już nie było tak mało. No a ostatnim pojazdem, o którym nie powiem szczegółów, bo trzeba go zobaczyć, jest samochód, na widok którego kobiety wpadają w zachwyt, a mężczyźni w pożądanie. Ale to trzeba widzieć go, bo żaden opis go nie odda.
1: To jesteśmy umówieni. Przyjeżdżam do pana i muszę to zobaczyć.
0: Zapraszam.
1: I wpaść w ten zachwyt. Powiem jeszcze tak kończąc. Czy ma pan tak, bo ja czasem tak mam, takie poczucie niespełnionych możliwości, niespełnionych marzeń, które mieliśmy w latach 70., 80. Ja to pamiętam. Ja pamiętam, jak maluch się pojawiał, jak mój tata powiedział, ten samochód kupimy. I jak to wszystko pięknie szło i mieliśmy mnóstwo nadziei, że ta nasza motoryzacja się rozwinie. No dziś z perspektywy lat wiemy, że tak się nie stało, że dzisiaj produkujemy komponenty. Niektórzy mówią, że produkujemy samochody, ale ja jakoś, nie wiem, mam dystans do tego twierdzenia. Czy ma pan takie poczucie, że gdzieś coś zmarnowaliśmy, mówimy jako Polska?
0: Tak. Dlatego, że mieliśmy doskonały projekt Beskida. Jeden z współtwórców tego projektu był właśnie wspomniany Wiesiek Wiatrak. Rumuni mieli Dacię, mają Dacię. Czesi mieli Skodę, mają Skodę. Nieważne, że pożenione z innymi firmami, ale mają marki własne, krajowe, a my nie mamy nic.
1: No cóż to.
0: I to jest smutne i przykre.
1: Ja namawiam młodych konstruktorów, inżynierów, biznesmenów, przedsiębiorców, ludzi, którzy chcieliby coś zrobić dla motoryzacji, żebyśmy myśląc o produkowaniu samochodu, czy on będzie elektryczny i nazywał się Izera, czy jakkolwiek inaczej, pomyślmy trochę o tych konstrukcjach, nawiążmy może do nich, spróbujmy odtworzyć coś, co było tylko w nowoczesnym wydaniu. Może to jest jakiś pomysł na to, żebyśmy gdzieś jeszcze mogli pomyśleć o tym, że mamy świetnych konstruktorów, świetnych projektantów, pracują dla Rolls-Royce'a, dla Range Rovera. Są na całym świecie w najlepszych biurach. Ściągnijmy ich do nas i spróbujmy razem coś zrobić. Ja
0: to
1: wierzę
0: tak,
1: w to, że to ma szansę.
0: Na zakończenie znam człowieka, plastyka, który jest zatrudniany do projektowania całych samochodów przez znane, renomowane firmy światowe. Jest rozrywany. Jego pomysłów nadwozia, rozwiązania wizualne są stosowane w wielu typach jeżdżących po naszych drogach. Nie będę zdradzał jego nazwiska, bo być może sobie tego nie życzy. W tej chwili od kilku lat pracuje dla amerykańskich producentów, konstruuje nadwozia, konstruuje wyposażenie. Jest futurystą, człowiekiem XXI wieku, ma niesamowite możliwości umysłowe, jeśli chodzi o projektowanie samochodów i zna się na tym. Nie są to abstrakcyjne konstrukcje, ale realne do wykonania.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Antoni Przychodzeń był dzisiaj z nami, właściciel wspaniałych maluchów i prototypów.

0: typów tych pojazdów, których nigdzie indziej nie zobaczymy, więc do Bielska-Białej trzeba się wybrać i obejrzeć. Czy ta ekspozycja jest teraz czynna, czy no, nie mówię o tej porze,
1: jest
0: ale...
1: czynna soboty, niedziele i dni świąteczne, natomiast dni poprzednie trzeba się ze mną umawiać, bo nadal prowadzę firmę i muszę zarabiać na utrzymanie tego.
0: Więc proszę dzwonić do pana Antoniego, umawiać się i oglądać. Ja też się wybiorę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Wieczoru.
0: A państwa zachęcam, jest jeszcze chwila, można do nas pisać, mówić. Nasza aplikacja cały czas działa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. My mówiliśmy malacz. Pozdrawiam, Janusz. Tak, malacz też słyszałem, ale zapomniałem. A ja właśnie zaparkowałem moje pudełko i mam fajrand do poniedziałku rano, ale wcale to nie znaczy, że wyłączam swój ukochany program. A na malucha wołano bączek, pchła, toczydełko i we Włoszech mówili na niego bambino. A dobra, powiem, kurdupelek ciekawe. Jest napisane. No to nie jest jakieś brzydkie słowo chyba.
1: A tak naprawdę już samo słowo maluch jest bardzo ciekawe. Ogólnie, no taki maluszek, no nie?
0: Maluch, no malutki
1: maluch,
0: był, no.
1: Maluch, maluch.
0: No, także bambino.
1: Bambini, bambini. A jak mówiłeś na Węgrzech, że kisz polski
0: tak,
1: się nazywa?
0: Tak, tak słyszałem dzisiaj. Marcin Małysz mówił, że tak słyszał, ale to chyba nie. Chyba coś tu jest, jakieś przekłamanie.
1: Ja,
0: tak?
1: Przekłamane, no bo już rozmawialiśmy, że mały po węgiersku to kicsi, czyli takie zdrobnienie kisz. Może tak, może nie. No ciekawe, trzeba
0: a to polski,
1: sprawdzić.
0: A polski, no bo polski.
1: No tak, no,
0: czyli kisz 125p. 126p, Jezu, co ja mówię. 126p.
1: Ojej.
0: No dobrze, ruszamy na drogi, bo gdzieś zabłądzę za chwilę znowu. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą teraz maluchami przez całą Polskę i zaglądamy, czy gdzieś te maluchy będą stały w korkach. Otóż nie, praktycznie wszędzie już są idealne warunki, jeżeli chodzi o przejazd. Delikatnie tutaj zwalniacie na wysokości Libertowa, czyli cały czas mowa oczywiście o Zakopiance w drodze do Krakowa, ale to już naprawdę są minimalne spowolnienia i raczej tam nie macie problemów z wjazdem do miasta. Chociaż nieco trudniej jest w Warszawie, czyli cały czas dojazdówka S7 i Krajowa 7. Łomianki, Czosnów, tam rzeczywiście jest więcej samochodów i możecie kilkanaście minut poczekać. Jeżeli chodzi o komunikaty od służb, to już nie dostajemy informacji, aby coś się wydarzyło na drogach i miejmy nadzieję, że tak pozostanie.

0: zostanie do końca dnia dzisiejszego. Natomiast przypominamy, że już bez problemów przejedziecie przez autostradową czwórkę, przez węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa, 296 kilometr, gdzie zablokowany był lewy i prawy pas w kierunku Katowic. Także A1 bez problemów już na węźle Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, gdzie akurat tam była blokada prawego pasa ruchu w kierunku Gorzyczek. I Krajowa 15 to też informacja, którą dostaliśmy no jakiś czas temu, bo już od godziny wiemy, że można jechać bez problemów na odcinku Strzelno i Inowrocław, a to jest ważna informacja, ponieważ tam utrudnienie dzisiaj mieliśmy od godziny 16.50 i do 20.00 trwały prace służb. Przed nami jeszcze jeden serwis za 20 minut, a jeżeli wy macie dla nas informacje z dróg, to oczywiście czekamy na wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, kolejna propozycja, kaszlak. Tu Darek z Anią ze Złotej proponują i przypominają. Także ten kaszlak chyba jest najbardziej popularny. I teraz uważaj, popularne węgierskie nazwy i ciekawostki o maluchu. Kisz polski, najpopularniejsze określenie w odróżnieniu od Fiata 125P, którego nazywano...
0: Może mam przeczytać? Mam podejść do ciebie?
2: Proszę cię. Wielki polski, ale tu, co, jak...
0: Noć polski, noć no, polski, wielki to... polski, noć to wielki.
2: Dobra, tu?
0: Kisz Polak,
2: to już było.
0: Czyli mały Polak.
2: Jasne.
0: I kisz Puk, a Puk to właśnie pająk. A
2: pająk?
0: Kisz to tak, Puk to pająk.
2: Widziałaś, żeby jadł muchy maluch kiedyś? Dobra, i jest, że jest ostatnie.
0: Egir Komiun. Egir Komiun, czyli myszowóz, no bo Egir to jest mysz. Tak, dlatego jest Eger, miasto Eger. No.
2: Tam myszy jedzą?
0: Tam na wieży było bardzo dużo mysz i stąd była legenda też o Egerze.
2: To o Kruszwicy było. Nie,
0: Eger.
2: A gdzie myszy zjadły popiela?
0: Ale to na Węgrzech.
2: A to może wędrowne myszy były i zjadły ich więcej. No dobrze, dobrze, dzięki. Dzięki, Maja Wasilewska nam te wszystkie tutaj piękne słowa podpowiedziała. A Emilia, która mówi po węgiersku, jak państwo słyszą, no to potrafiła je przeczytać i zrozumieć. To jest dopiero. A ja byłem tylko słuchaczem.

0: Z okazji święta Warszawy przez centrum miasta przeszła piąta parada Syrenki. Kolorowe instalacje artystyczne w towarzystwie orkiestr, dętych, szczudlarzy, tancerzy, performerów przejechały krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy. Na miejscu był Przemysław Paczkowski z mikrofonem Polskiego Radia RDC.
1: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
2: Cudowne są.
1: A która najładniejsza jak na razie?
3: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
1: A czemu wpadła w oko?
3: Bo była bardzo zielona, dużo roślin, żywych.
1: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody?
3: Można tak powiedzieć.
2: Jesteśmy po prostu zachwycone.
1: Jakie walory panie najbardziej doceniają?
2: Nam się wszystko podoba.
4: Wyjechały z Gdańska i nam się... Tak, specjalnie na ten weekend.
2: Gdynia pozdrawia!
0: Pozdrawiamy Gdynię. Wydarzenie ma na celu pokazać różnorodność Warszawy i jej mieszkańców. A mnie się przypomniał film Kochajmy Syrenki i to było o zupełnie innej syrence. Aczkolwiek jej nazwa pochodzi od tej warszawskiej syrenki. Czyli nie pamiętam, to nie była 105, ale... W każdym razie film był o samochodach, syrenkach. A bo mnie to się wszystko z jednym kojarzy.

0: nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Let's go, girls.

0: 11 minut do 22. Brawo, Emilia, to za ten twój piękny węgierski. I na Kubie na Maluchy mówią Polakito, pisze nasz słuchacz. Dowiedziałem się z YouTube bez planu. Dobra, i jeszcze jeden wpis, ale to musisz ty przeczytać.
1: No prawdziwe. Właśnie. Prawdziwa, jakbyś to przeczytał, z ciekawości.
0: Lęgiel Besterci.
1: No powiedzmy, bardzo dobrze. Słuchaj, lędzielny Bestercej, czyli
0: to identycznie
1: czyli prawdziwa
0: jak ja.
1: Polska dziewczyna, ale to Bestercej, to ja nie wiem, o co chodzi. To jeszcze może Direx napisać ma na to chwilę.
0: A to Direx? To
1: Direx, chociaż bo było coś takiego
0: prawdziwa, jak Bestercej. Jak lędziel?
1: Lędzielny.
0: A lędziel to jest co?
1: Lędziel to jest Polska. Lędzielosek.
0: Poważnie oni tak na nas lędziel. Mówią? Ja nie wiem, czy się nie obrazić.
1: Od lędzian.
0: Jaki lędziel?
1: Od lędzian. Albo jeszcze była taka analogia, że ondzial to jest anioł i lędziel, ondzial to taki miasto anioł, kraj aniołów.
0: Los Angeles.
1: My jesteśmy Los Angeles.
0: Matko jedyna. Czekaj, ale jak to było? Polak, Węgier, dwa bratanki, to jak to jest
1: Modziar, po węgiersku? Lędziel, kiet, joborad, edziut, harcol, szissa, borad.
0: A, wiedziałem.
1: No, wiadomka.
0: Jasna sprawa. Dobra, i co mamy z tym
1: Bestercej. Było coś takiego jak Besterce Ostroma, obrona Bystrzycy na Węgrzech. Taka w ogóle literatura, to już jest, wiesz...
0: Aleśmy zabrnęli.
1: Sprawa, więc ja nie wiem, o co chodzi.
0: Słuchaj, Emilia, tak czy owak chwalą. To jak chwalą, to byle głośno i po nazwisku, nie?
1: No, dokładnie.
0: No, to Emilia Kleszczewska zaprasza w takim razie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A wyłącznie dobre informacje są już z dróg, także bardzo dobrze kończymy nasz program. Jeżeli chodzi o trasy, autostrada A4, autostrada A1 i droga krajowa numer 15. Przypominamy, że już są drożne i można przejechać węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa, województwo śląskie, gdzie już odblokowany jest lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic na A1. Także w województwie śląskim mamy przejezdny pas w kierunku Gorzyczy oraz droga krajowa numer 15. Można także przejechać na wysokości miejscowości Strzelno. I jeszcze zaglądamy króciutko tutaj na największe trasy w Polsce i przypominamy, tak jak 20 minut temu, że na S8 jest już w zupełności drożna trasa zarówno do Białegostoku, jak i do Łodzi. Autostradowa czwórka także bez większych problemów, chociaż tutaj minimalnie zwalniacie na wysokości Trzebini i Chrzanowa, czyli to jest droga z Katowic do wspomnianego już Krakowa. Bez problemów na autostradowej czwórce przed samym Wrocławiem oraz, co tutaj jeszcze można powiedzieć, że nie korkuje nam się na przykład A1 na wysokości Torunia i Grudziądza, a tam rzeczywiście cały czas trwają prace drogowe. No i widzimy ten ruch rzeczywiście. Jeszcze krótko sprawdzamy, czy są jakieś informacje od służb? Nie, nie ma, także oczywiście życzymy szerokości na drogach, ale cały czas można oczywiście używać naszej aplikacji 22 513 1111. To nasz numer do Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy, proszę z nami zostać, nawet jak nasza audycja się kończy, bo przecież przez całą dobę można nas słuchać. A dziękuję w imieniu Mai Wasilewskiej, Emilii Kleszczewskiej, Pawła Hadyny i swoim własnym Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

przytul mnie, prowadź mnie poprzez mnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Weź parasol i chodź, pójdziemy nad staw. Wszyscy tam idą już, pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.